0: Autopromocja, autopromocja.
1: Dzień dobry, mówi pani Literka. Ciekawa jestem, czy wiecie, czym są połówki albo połowy? Kto wie? Mówicie, że są połówki jabłka na przykład. Bardzo dobrze. I czego jeszcze może być połówka?

chleba, bułki. Bardzo dobrze, to są bardzo dobre przykłady. A czy wiecie, ile to jest razem, gdy weźmiemy połówkę jabłka i drugą połówkę jabłka? Razem to jest jedno jabłko, tak jest. A jeśli weźmiemy jedno całe jabłko i pół jabłka jeszcze do tego, to ile mamy tych jabłek? Jedno i pół. A czy umielibyście nazwać jednym słowem, ile wtedy mamy jabłek, gdy weźmiemy jedno jabłko całe i pół jabłka? Jednym słowem, ile to jest jabłek? Półtora, półtora jabłka. Tak, dobrze mówicie, to jest bardzo dobra forma. A słyszałam też propozycję od jednego z was, że to jest półtorej jabłka. To dobrze? Nie, tak już gorzej. Właściwie zupełnie niepoprawnie. No i teraz możemy się zastanowić, skąd wiadomo, że półtora jabłka to jest dobrze powiedziane, a półtorej jabłka źle. Skąd to wiadomo? Ano, zależy to wszystko od tego, jaki wyraz łączymy z tym słówkiem półtora albo półtorej. Jakiego rodzaju to jest wyraz? Kiedyś już zaczęliśmy mówić o rodzajach rzeczowników i mówiliśmy sobie, że skoro jest ten chłopiec, to powiemy, że chłopiec ma rodzaj męski, że słowo chłopiec ma rodzaj męski. I skoro mówimy też ten stół tak jak ten chłopiec, to stół też jest męski. I to jest właśnie rodzaj gramatyczny. I teraz zastanówmy się nad różnymi grupami słów i spróbujemy znaleźć zasadę, kiedy używamy wyrazu półtora, a kiedy używamy wyrazu półtorej. Posłuchajcie najpierw, co mają wspólnego takie słowa, takie wyrazy. Chleb, rok, dzień, miesiąc, obiad. Zastanówmy się. Pomyślmy nad tym, jaki mają właśnie rodzaj gramatyczny. Chleb to jest ten chleb. Rok to jest ten rok. Dzień ten. Mówimy też ten miesiąc, ten obiad, czyli do każdego wyrazu pasuje nam słówko ten. I stąd wiemy, że to są rzeczowniki rodzaju męskiego. I jeżeli pomyślimy o jednej całej rzeczy i połówce takiej rzeczy, gdy używamy właśnie takiego słowa w rodzaju męskim, to powinniśmy użyć wyrazu półtora. Czyli jeśli mamy ten jeden chleb i pół chleba i gdy pomyślimy o tym razem, to powiemy, że to jest półtora chleba. Tak samo będzie z rokiem, tak samo będzie z dniem, miesiącem i obiadem, bo jeden rok i pół roku, to jest jeden ten rok i pół tego roku, to razem półtora roku. A teraz posłuchajcie takich wyrazów, takiej drugiej grupy wyrazów i zastanówmy się, co one mają wspólnego. To są takie słowa. Jajko, ciastko, winogrono. Czy to są wyrazy, które mają rodzaj męski? Czy powiemy ten jajko? Nie, ten kto tak powie, to chyba by żartował sobie trochę. A jak powiemy? Powiemy to jajko, to ciastko i to winogrono. I skoro powiemy to jajko, to ciastko, to winogrono, to wiemy, że to są wyrazy, które mają rodzaj nijaki. Tak jak to dziecko. To dziecko to jest rodzaj nijaki, to jajko, to ciastko, to winogrono. I jeżeli pomyślimy na przykład o jednym całym jajku i o połówce jajka, to powiemy, że razem mamy półtora jajka. Czyli też już wiemy, że z wyrazami, które mają rodzaj nijaki, łączymy słowo półtora. A teraz posłuchajmy trzeciej grupy wyrazów. Bułka, godzina, minuta. Jaki rodzaj gramatyczny mają te słowa? Czy to jest ten bułka? Nie, czyli bułka nie ma rodzaju męskiego. Czy to jest to bułka? Też nie, czyli bułka nie ma rodzaju nijakiego. A jakie słówko tam na początku postawilibyśmy? To jest ta bułka.

tak jak ta dziewczynka. I godzina to też jest ta godzina, minuta to też jest ta minuta. Czyli są to wyrazy, które mają rodzaj żeński. Tak jak ta dziewczynka jest niewątpliwie żeńska, tak też ta bułka, ta godzina, ta minuta to są słowa, które mają rodzaj żeński. I jeśli pomyślimy na przykład o jednej całej bułce i o połówce tej bułki, to powiemy, że razem mamy półtorej bułki. Czyli jaki stąd wniosek? Słowo półtorej łączymy tylko z takimi wyrazami, które mają rodzaj żeński. Tak jak ta bułka, ta godzina, ta minuta. Czyli powiemy półtorej bułki, półtorej godziny, półtorej minuty. A teraz mam dla Was zadanie. Pomyślcie o jakichś trzech słowach, które mają rodzaj męski, rodzaj nijaki i rodzaj żeński, tak żeby można było powiedzieć, że jakaś jedna rzecz jest cała i pół tej rzeczy. I ułóżcie z tymi wyrazami zdania i połączcie te wyrazy z odpowiednimi słowami półtora albo półtorej. Powodzenia i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Jak wiecie, jak pamiętacie, bo kiedyś to uzgodniliśmy, czasami dobrze poznać stare, zapomniane słowa, zwłaszcza takie, które ładnie brzmią. Proponuję wam, żebyśmy sobie dzisiaj porozmawiali o słowach,

Takim trochę zapomnianym, trochę dawnym, ale ładnie brzmiącym, o słowie utracjusz. Czy z czymś wam się to słowo kojarzy? Utracjusz? Z utratą? Słusznie. Utracjusz to jest wyraz utworzony od tracić, utrata. Czyli można sądzić, że utracjusz nazywa, no właśnie, jak myślicie, coś czy kogoś? Kogoś, utracjusz to jest nazwa osoby, czyli utracjusz nazywa kogoś, no, kto nie postępuje zbyt dobrze. No bo kto to jest ten utracjusz? Ktoś, kto traci. A co on traci? Przede wszystkim pieniądze, majątek. A w jaki sposób utracjusz traci te pieniądze i ten majątek? Bardzo łatwo je wydaje. Naprawdę, nie robi żadnych planów. Żyje z dnia na dzień, coś zarobi, od razu to wyda, albo nawet zapożycza się, czyli robi długi i wydaje więcej pieniędzy niż zarabia. A po co? Po to, żeby wydawać te pieniądze na przyjemności. Tylko że ten utracjusz nie myśli dobrze, nie planuje, bo przecież powinien przewidzieć, że jeżeli będzie wydawał za dużo, to będzie miał później kłopoty. Więc utracjusz robi rzeczy, które uważamy za niezbyt dobre. Zbyt łatwo wydaje pieniądze. A czy wiecie, jak inaczej można nazwać utracjusza? Są jeszcze takie nazwy, na przykład lekkoduch. Utracjusz to lekkoduch, czyli tak sobie lekką rączką, z lekkim duchem, z lekką duszą wydaje pieniądze. Albo o utracjuszu można powiedzieć, że to hulaka, bo wiedzie hulaszczy tryb życia, czyli hula sobie, och, naprawdę hula sobie cały czas, a nie myśli poważnie, nie lubi pracować. Albo o utracjuszu można powiedzieć, że to jest marnotrawca, czyli marnotrawi to, co zarobił. Marnotrawi pieniądze i to jest zła cecha. Utracjuszu w świecie jest naprawdę bardzo, bardzo wielu. Chodzi o to, żebyśmy my się nie stali utracjuszami, bo pokusa jest silna. To jest właśnie dla was zadanie. Taka propozycja właściwie moja. Co zrobić? Pomyślcie o tym, co zrobić, żeby nie być utracjuszem. Co mogą robić dorośli ludzie, żeby nie byli utracjuszami? Utracjuszami, czyli ludźmi, którzy zbyt łatwo wydają pieniądze i to tylko na przyjemności. Albo też pomyślcie o tym, co mogą zrobić dzieci, żeby w przyszłości nie stały się utracjuszami. Powodzenia, na pewno wymyślicie dobre przykłady i do usłyszenia.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Rozmawiamy o etykiecie językowej, czyli o tym, jak ładnie, grzecznie zachowywać się i mówić, bo etykieta językowa dotyczy i zachowania, i mówienia w różnych

sytuacjach. Ale etykieta językowa to też eleganckie wysławianie się, czyli niepopełnianie błędów językowych. Bo wiecie, w każdym języku, też w języku polskim, są takie wyrazy, takie formy, które, gdy się je usłyszy,

bo to są formy niezbyt eleganckie, mówiąc łagodnie, czyli po prostu brzydkie, niepoprawne i bardzo, bardzo nieeleganckie, niewłaściwe. I takie formy to są na przykład rzeźmy, rzeście. Przyznam wam, że gdy słyszę rzeźmy albo rzeście, to aż bolą mnie zęby, uszy i naprawdę cała głowa, całe ciało mnie boli, gdy słyszę rzeźmy, rzeście. Na przykład w takim zdaniu. My żeśmy zjedli obiad. Ojej, niedobrze. A jak poprawnie? Myśmy zjedli obiad. Albo zjedliśmy cały obiad. Albo żeście. Żeście jest chyba jeszcze gorsze niż żeśmy, a co najmniej tak samo złe. Na przykład zdanie wy żeście tego nie widzieli, to jest zdanie jak z jakiegoś podejrzanego filmu, jak z jakiejś podejrzanej sytuacji. To jest zdanie bardzo nieeleganckie. Poprawnie jak powinniśmy powiedzieć? Na przykład wyście tego nie widzieli, albo nie widzieliście tego. Te słówka, żeśmy, żeście, to są takie podpórki, takie laski. Czasami pojawiają się w zdaniach wtedy, gdy brakuje nam pomysłu, co w to miejsce można włożyć, ale lepiej taką laską żeśmy i laską żeście się nie podpierać, bo przecież można ładnie zbudować zdania, ładnie i poprawnie. Właśnie można zbudować zdania bez tych podpórek, bez lasek językowych. A skąd wiadomo, bo możecie o to zapytać, skąd wiadomo, że to jest nieeleganckie? Ano stąd, że te laski nasze językowe, te podpórki żeśmy, żeście, są podobne na przykład do takich słówek żem, żeś, które rażą chyba wszystkich. Posłuchajcie takiego okropnego zdania. Ja żem widział. Albo drugiego zdania. Ty żeś zrobiła. No straszne, prawda? Strasznie to razi, strasznie kole w ucho. I żeśmy, żeście są podobne do tych żem, żeś. Dlatego właśnie wiadomo, że to są słówka, formy, laski, podpórki nieeleganckie. Proponuję, żebyście cały czas, codziennie ćwiczyli uwagę, czyli żebyście zwracali uwagę na to, czy ktoś mówi żeśmy, żeście, a przede wszystkim, żebyście sami, jeśli coś was kusi, żeby tak powiedzieć, żebyście tak nie mówili, czyli ćwiczcie uwagę i jeśli czujecie pokusę użycia tej podpórki, tej laski językowej, to zrezygnujcie z tego i zbudujcie zdanie ładne i poprawne, no i oczywiście eleganckie. Powodzenia i do usłyszenia. Jestem stróż.

Ale jak zwykle zaczynamy od rozgrzewki. Czyli najpierw bierzemy głęboki wdech nosem i robimy wydech ustami. I powtórzcie to 5 razy. Wdech nosem i wydech ustami. Teraz wszystkie śpiochy mają okazję zrobić to, co ja, czyli ziewnąć jak najszerzej. To jest świetne ćwiczenie rozgrzewkowe. Gdy już tak ziewnęliście, to możecie wysunąć jak najdalej język. Tak jakbyście ten język chcieli komuś pokazać, ale nie naśmiewacie się z nikogo, tylko rozgrzewacie buzię. Więc wysuńcie język jak najdalej, a potem cofnijcie go, schowajcie go jak najgłębiej. I zróbcie to też 5 razy. Teraz sobie wyobraźcie, że na wargach macie coś pyszniutkiego, coś słodziutkiego, na przykład miodzik, i oblizujcie językiem wargi dookoła. Zataczajcie takie kółka językiem po wargach. 5 razy w prawo i 5 razy w lewo. Możecie też wypychać językiem policzki od środka. Tak jakbyście chcieli wybić dziurę w policzkach od środka i tak jakby język zamienił się wam w młotek, którym tę dziurę się wybija. A teraz uwaga, zamieniamy się w... Zgadnijcie, kto tak robi? Wiecie? Oczywiście konik, czyli zamieniacie się w konika. I robimy... Gdy już pojedziecie trochę jak konik po bruku, czyli po takiej twardej ulicy, to możemy prychnąć, czyli odpocząć tak jak robi konik po wysiłku. Prychanie też jest ważne. I na koniec, to jest ostatnie ćwiczenie rozgrzewkowe, spróbujcie wymawiać jak najszybciej. I teraz aż wreszcie. I na sam koniec. Macie te głoski? Wymówiliście już? Świetnie. W takim razie posłuchajcie fragmentu pewnego wierszyka pani Małgorzaty Strzałkowskiej. Ten fragment, czyli kawałek wierszyka, brzmi tak. Rolnik Roland rwie rolety, reks, keks turla do rakiety. Zastanawiacie się, o co chodzi? Już tłumaczymy. Rolnik to jest taki pan, który pracuje w polu, hoduje warzywa. Roland to jest imię mężczyzny, chłopca. I ten rolnik miał na imię Roland. Rwać, to wiecie, co to znaczy, prawda? Można rwać materiał albo rwać kartkę na strzępy. Roleta, może wiecie, bo może macie w domu rolety, to jest taka zasłona w oknie, którą się podnosi i opuszcza za pomocą sznurka. Czyli już wiemy, co znaczy pierwszy kawałek tego naszego kawałka. Rolnik Roland rwie rolety. I zastanówmy się, o co chodzi w drugim kawałku. Rex, keks, turla do rakiety. Rex to jest imię psa. Keks to jest takie ciasto z rodzynkami, orzechami, skórką pomarańczową. Pyszniutkie. I co robi Rex z tym keksem? Turla ten keks, czyli inaczej toczy. Przesuwa tak jak piłkę, tak jakby to ciasto, wyjęte prosto z brytwanki, było piłką, którą można toczyć, turlać. Dokąd? Do rakiety. A rakieta, to wiemy, to jest taki specjalny pojazd do lotów w kosmos. Możemy wsiąść do rakiety, wylecieć w kosmos i będzie przygoda, że ho-ho. I gdy już posłuchaliście i zrozumieliście, co znaczy ten kawałek wierszyka, mam dla was 2 zadania. Pierwsze zadanie: powtórzcie ten wierszyk jak najwięcej razy, jak najsprawniej. Im szybciej, tym lepiej. Na początku wolno, potem szybciej. Rolnik Roland rwie rolety, Rex keks turla do rakiety.

Dzień dobry, mówi pani Literka. Pamiętacie może, jak kiedyś uczyliśmy się wymowy trudnej głoski rrr? Pamiętacie? Dzisiaj proponuję ćwiczenia, dzięki którym powtórzymy to, czego się nauczyliśmy, no i przećwiczymy przy okazji inną głoskę, głoskę l.

A drugie zadanie jest takie. Wymyślcie ciąg dalszy historyjki o Rolandzie i o Reksie. Co też mogło się dalej wydarzyć? Do usłyszenia!

0: Autopromocja.
1: Ciśnienie w oponach?
2: Sprawdzone.
1: Hamulce?
2: Naoliwione i sprawne.
1: A kaski i odblaski?
2: Gotowe i błyszczące.
1: A zatem Miś Mok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
2: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
1: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
2: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
1: Rzecz to bardzo ważna, o bezpieczeństwo dbamy.
2: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
1: Słuchajcie nas na stronie, jaka to była strona?
2: Poczekaj, o, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
1: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Minęła siódma, Martyna Kuderska i Filip Górski. Mówimy wam dzień dobry po raz pierwszy, 13 maja.

Przywitaliśmy się piosenką Najpiękniejsza w klasie, już 5,5 minuty po godzinie 7. Czy uczniowie szkół podstawowych mają jeszcze wolne? Czy to już po egzaminie ósmoklasisty, czy jeszcze nie? Jak to wygląda? Filip, wiesz coś na ten temat? Może słuchacze do nas zadzwonią. Bo jestem bardzo ciekawa, przedszkolaki już pędzą do swoich grup przedszkolnych pewnie. Ósmoklasiści, mam nadzieję, że już troszeczkę chociaż odetchnęli. A nasi pozostali słuchacze za chwilę się pewnie dowiemy. 22 645 20 55. Otwieramy nasze linie telefoniczne, więc w każdej sprawie można się z nami kontaktować. dzieci@polskieradio.pl to jest adres mailowy, na który oczywiście możecie wysyłać wiadomości. Dzisiaj w poranku, proszę Państwa, będzie królował temat językowy, bo będziemy poszukiwać przysłów o zwierzakach. Takie przysłowia często pomagają celnie i zwięźle opisać różne sytuacje i relacje międzyludzkie. Ale na pewno warto, zanim jakiegoś powiedzonka użyjemy, upewnić się, czy to powiedzenie, którego używamy, jest zrozumiane przede wszystkim przez nas, czy jest adekwatne do sytuacji, czy dotyczy na pewno tego, o czym chcielibyśmy powiedzieć. Więc dzisiaj będą pojawiały się przysłowia o zwierzakach, a będziemy je również próbowali wyjaśniać. Mam nadzieję, że w Waszym towarzystwie takich przysłów jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. Wśród frazeologizmów, powiedzonek, niektóre są używane częściej, inne już ciut zapomniane, więc je dzisiaj ocalimy od zapomnienia. Prawie 8 minut już po godzinie 7. Dzisiaj w poranku będzie można też zdobyć zaproszenia. W kalendarzu 13 dzień maja, a to oznacza, że prosimy o to, by ucha nadstawili mieszkańcy Szczecina.

bo będziemy mieli dla Was zaproszenia, moi drodzy, na spektakle. Więc bardzo prosimy o uważność. No i będziemy też już powolutku, ale jednak informować o tym, co zbliża się we wrocławskim Teatrze Lalek. Wiem, że wielu słuchaczy słucha nas we Wrocławiu, nie tylko krasnoludki. Przegląd nowego teatru dla dzieci to wydarzenie, które odbywa się co 2 lata. No i w ostatnim tygodniu maja będzie zainaugurowane. Też piękny jubileusz wrocławskiego Teatru Lalek i kilkudniowe spotkania z teatrami nie tylko z Polski, ale także ze świata. Więc takie szczegóły dzisiaj w poranku. No i oczywiście zapraszamy jak zawsze do kontaktu. Za moment sprawdzamy pogodę. O 7:30 rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. To jest taki kącik, w którym mogą wykazać się dorośli. 9 minut po godzinie 7:00. O tycich marzeniach zaśpiewają strachy, zmory i upiory, a my po piosence sprawdzamy pogodę.

0: pogoda.
1: Środa przyniesie części kraju opady deszczu. Powieje też silny wiatr, który będzie rozpędzał się do 40-50 km na godzinę, a to sprawi, że temperatura odczuwalna będzie niższa, proszę Państwa. Zachmurzenie kłębiaste na północy i zachodzie. Przelotnie popada deszcz, w pozostałych regionach tak do 5 litrów na metr kwadratowy, tego nie dodałam na północy, a w pozostałych regionach do 2 litrów na metr kwadratowy spadnie. Tylko na południowym wschodzie kraju nie powinno padać, choć w Karpatach opady nie są wykluczone. Temperatura maksymalna od 10-11 stopni na Kaszubach, Warmii, Mazurach, Suwalszczyźnie do 13-14 w centrum kraju oraz na południowym zachodzie.

No i tak jak wspominałam już, wiatr zachodni, południowo-zachodni, umiarkowany i dość silny. No i mamy też ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej przed nocnymi przymrozkami 13 maja. Cóż, wilgotność powietrza będzie wahać się od 70 do 80%, więc ta odczuwalna temperatura będzie niższa, a warunki biometeorologiczne na północy i zachodzie niekorzystne. Mapka pokolorowana na czerwono, na południu i wschodzie neutralne. Oto tego się trzymamy. Mapka jest taka czerwono-niebieska, a wokół tak pięknie zielono. Dobrze, że ten zielony jakoś bardziej przykuwa wzrok. Gdybyście mieli ochotę usłyszeć jakąś piosenkę dzisiaj, to pamiętajcie, że koncert życzeń od 18 do 20. I o ile nie zawsze w poranku uda się zamówić piosenkę, bo to różnie bywa, czasem po prostu pędzimy, jakaś piosenka nam się nie zmieści w danej godzinie, to między 18 a 20 na piosenki wasze propozycje czekają prowadzący Justyna Majchrzak, Jacek Zawada. Można wcześniej też wysyłać propozycje i takie prośby na adres dzieci@polskieradio.pl, więc pamiętajcie, bo zarówno Jacek, jak i Justyna uwielbiają czytać wasze wiadomości, no i wcześniej sobie też listę oczywiście przygotowują. A dzisiaj będzie niespodzianka po 18, bo do studia Polskiego Radia Dzieciom przybędzie zespół No Cześć. To są tacy artyści, którzy śpiewają całkiem sporo. I w Polskim Radiu Dzieciom można ich piosenki usłyszeć. To może też dzisiaj w poranku coś na zapowiedź tej wizyty zagramy.

18,5 minuty po godzinie 7 słuchacie Poranka w Polskim Radiu Dzieciom. To może, żeby sprawdzić, czy śpicie, a przede wszystkim, czy śpią mieszkańcy Białegostoku, to zrobimy taki mały test. Ja wam opowiem szybciutko o spektaklu, na który można zdobyć podwójne zaproszenie. I ten spektakl już niedługo na deskach Białostockiego Teatru Lalek, bo w najbliższą sobotę, proszę państwa. Więc jeżeli macie ochotę wybrać się do teatru i poznać Ślimaka, to posłuchajcie, co na temat głównego bohatera wiemy. Ślimak, czy to z dobroci, czy z dobrego wychowania, nie potrafi wystarczająco wyraźnie odmawiać innym. Taki ma problem. Daje namówić się więc przez nachalną agentkę nieruchomości, Bobrzycę, do zmiany swojego domu. Gdzie mieszka Ślimak? W Muszelce, prawda? No a Bobrzyca namawia go na zmianę. Niestety, szybko okazuje się, że wszędzie poza nią jest mu niewygodnie i niekomfortowo. Poza Muszelką oczywiście. O czym mówi nam ta historia? O bardzo ważnych sprawach. Jak ważne jest rozpoznanie własnej natury, życie w zgodzie ze sobą, a także jak bardzo liczy się asertywność w odnalezieniu własnej, prywatnej oazy spokoju. I co wy na to? Czy to temat trudny? Dla jednych tak, dla innych może nie aż tak bardzo. Ale moje pytanie tego tematu dotyczyć będzie. Pytanie, które będzie przepustką do zdobycia podwójnego zaproszenia na spektakl. Czym jest ta wspomniana asertywność? Takie trudne słowo, może kiedyś słyszeliście. Spróbujecie je wytłumaczyć? 22 645 20 55. Czekam na osobę, która się ze mną skontaktuje. Może być to oczywiście osoba niedorosła, ale może być to również rodzic, który zawalczy o zaproszenie dla swojej pociechy. Zaproszenie na 17 maja na godzinę 16 do Białostockiego Teatru Lalek na spektakl Ślimak.

0: Filip musiał asertywnie odmówić słuchaczom z Poznania, którzy chcieli odpowiedzieć na pytanie dotyczące asertywności, a to dlatego, że akurat państwo no, nie mogli z zaproszeń do Białostockiego Teatru Lalek skorzystać. Więc prosimy o telefony mieszkańców Białegostoku. Oczywiście tutaj jakiś możemy zastosować zabieg, że Podlasie jakoś rozszerzyć ten temat, no bo przecież można wybrać się do Białegostoku i nawet z Warszawy można się wybrać. Mamy wspaniałą drogę i pociągi takie szybkie. Ślimakowi trochę by zajęło, żeby taką trasę pokonać, ale państwo myślę, że dadzą radę. Ślimak grany w najbliższą niedzielę o godzinie 16 w Białostockim Teatrze Lalek. Ślimak z muszelką taki. Ślimak jak wszystkie inne ślimaki. Z małą różnicą. On jeden bowiem zechciał pożyczyć nam swą opowieść. Mieszkał ów ślimak szczęśliwy wielce w swojej ślimaczej małej muszelce. Jakby nie mówić, żadne to dziwy, że był w swej muszli taki szczęśliwy. Po to ma ślimak muszlę na grzbiecie, by najszczęśliwszym być w niej na świecie. Jak ktoś sprzeciwić chce się naturze, to już szczęśliwy nie będzie dłużej. Czy ślimak wróci do swojej muszelki? Czy podstępna agentka nieruchomości Bobrzyca spróbuje jednak jego naturę zmienić? No, sprawdzi ten, kto zdobędzie podwójne zaproszenie do Białostockiego Teatru Lalek. Filip już podniósł słuchawkę, więc mam nadzieję, że za momencik będę miała przyjemność podyskutować z kimś na temat asertywności. Takie trudne słowo nam się dzisiaj wkradło. Do poranka sprawdzimy, czy mój rozmówca albo rozmówczyni zna znaczenie tego słowa, a myślę, że warto. Asertywność w naszym życiu jest ważna, więc sprawdzamy. Ktoś się do nas dodzwonił. Natalka się do nas dodzwoniła z mamą, tak?
1: Tak, dzień dobry.
0: Dzień dobry, witam panie. Czy panie telefonują z Białegostoku?
2: Tak.
0: Hurra! Bardzo się cieszę. A bywacie czasami w Białostockim Teatrze Lalek? Czy jeszcze nie? Byłyście
2: tak.
0: Kiedyś? Byłyście. Ale na ślimaku nie?
1: Nie, jeszcze nie.
0: Bardzo, bardzo dobrze. A jak tam u was z tą asertywnością? Wiecie może, co to takiego?
2: Tak.
0: Wytłumaczysz, Natalko? To takie trudne słowo. Co to ta asertywność?
2: Że na przykład ktoś jakąś osobę zmusza, a ta osoba grzecznie odmawia.
0: Bardzo dobrze powiedziane, w punkt. A jak myślisz, Natalko, łatwe to? Czy trudne być asertywnym?
2: Łatwe.
0: Łatwe. To cieszę się, że masz takie, taką opinię na ten temat. Powiem ci, że ja czasami mam z tym kłopot, z tą asertywnością, z takim odmawianiem. No, ale,
1: ja
0: ale się tego uczę. Tak,
1: kłopot.
0: Pani też.
2: No, ja też mam kłopot.
1: No dobrze, że ty uważasz, że to jest łatwe, widzisz.
0: Natalko, może ty już nie masz takiego kłopotu, wiesz, może to tylko tak inni mają. To tak może być, wiesz, z tym pokoleniem rodziców tak może być na przykład, że niektórzy się tego uczą jakoś wolniej, prawda, droga mamo? Tak myślę,
1: no,
0: że jak dzieci się uczą od małego, właśnie też

0: Oczywiście z poszanowaniem granic innych osób i to grzeczne takie odmawianie uprzejme, to o czym powiedziałaś, Natalko, też, żeby to robić w umiejętny sposób też, nie agresywnie. Mhm. No pięknie. Przekazujemy wam podwójne zaproszenie, oczywiście na ślimaka. Bawcie się dobrze, sprawdźcie, o co chodzi z tą bobrzycą. Co to jest w ogóle za czarny charakter tam? Tej historii.
1: Dziękujemy bardzo.
0: A macie ochotę kogoś pozdrowić?
2: Tak. Całą moją rodzinę, całe moje przedszkole i mamę.
0: Pozdrawiamy.
3: No i całe polskie radio dzieciom pozdrawiamy.
2: Tak.
0: Bardzo dziękujemy. Bawcie się dobrze, dziewczyny, w teatrze. No i mam nadzieję do usłyszenia. Dobrego dnia.
3: Do usłyszenia, dobrego dnia.
2: Do widzenia. Raz i

0: Licz od nowa. Raz, dwa, trzy, raz, dwa.
1: A my odliczamy do naszej zabawy.
2: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Natalka i jej mama już się obudziły. Sprawdzamy, kto jeszcze nie śpi. 31 minut po godzinie 7. Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie. Proszę nie zwlekać. Jak słyszycie, krasnoludki już są rozgrzane, trąbeczki przygotowane, klaszczą zadowolone i uśmiechnięte. Nie wiem, skąd one mają tyle energii o poranku. Jak one to robią? Co one tam dzisiaj na śniadanie zjadły? Filip, ty im robiłeś kakao? Nie? Proszę. Bez kakao i taka moc. 22 645 20 55. Ale mógłbyś zrobić tylko taki większy kubeczek dla prowadzącej. Też się trochę energii dzisiaj przyda. Dobrze, kochani, to wymieniamy się tą energią. Czekamy na was. Będą zadania. Takie tam zadania. Bułka z masłem. Łatwizna. Raz, dwa, trzy sobie poradzicie. To już teraz czekamy. Słuchając piosenki, ziemniaczki z paczki.

0: najsmaczniejsze danie.
1: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
2: Pani Basia i Gucio dzisiaj w duecie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dzień dobry. Skąd dzwonicie?
3: Z Zielonej Góry.
2: Ach, witamy Zieloną Górę w takim razie. Nie pierwszy raz chyba do nas dzwonicie, prawda?
3: Nie pierwszy.
2: Tak myślałam, że już się troszkę znamy. Wspaniale. Guciu, masz dzisiaj wolne?
3: Nie.
2: Idziesz do szkoły?
3: Do przedszkola.
2: A, do przedszkola jeszcze chodzisz.
3: Ale też do zerówki, bo mam w przedszkolu zerówkę.
2: Ach, rozumiem. Czyli do szkoły to dopiero we wrześniu?
3: Tak.
2: A jakbyś miał wybór, to zostałbyś jeszcze w przedszkolu?
3: Tak.
2: To musi być super fajne przedszkole w takim razie. Pani Basiu, a pani chodziła do przedszkola?
4: Chodziłam, tak.
2: A wróciłaby pani?
4: No ja do mojego nie.
2: Nie. A do szkoły na przykład?
4: Być może na przerwy.
2: Przerwy były wspaniałe. To też się pod tym podpisuje. Ale nie chciałaby pani tak cofnąć się w czasie na przykład? Jak słyszę.
4: Nie
2: za bardzo.
4: Teraz też pracuję z dziećmi, więc cały czas jestem jakby w tym rytmie.
2: Rozumiem, rozumiem. Pani Basiu, dzisiaj mamy przysłowia o zwierzakach. Tak naprawdę to z panią wystartujemy ten temat, bo jakoś tak nie mieliśmy wcześniej jeszcze okazji go zainaugurować. Trzeba będzie te przysłowia dokończyć. To pewnie nie będzie.

0: będzie trudne, tak czuję. No łatwizna. I Gucio mówi, że proste. Na przykład mamy takie przysłowie. Gdyby kózka nie skakała, to by...
1: wyróżki nie złamała.
0: No proszę, i Gucio pierwszy punkt zdobył. Brawo. A takie? Czuć się jak ryba?
2: W wodzie.
0: Pięknie. A takie? Żyć jak pies?
2: Z kotem.
0: A takie? Krowa, która ryczy?
3: To będzie trudniejsze.
2: Jak mało mleka daje.
0: No pięknie. No i może jeszcze takie na koniec. Lepszy wróbel w garści
2: niż gołąb na dachu.
0: I tadam, niż gołąb na dachu. Pięknie. A spróbujemy chociaż jedno wytłumaczyć? Czy o kózce, czy o wróblu? Które wolicie?
1: O wróblu.
0: O wróblu. Lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu, ale Gucio wybrał. Niełatwe.
2: Potrafisz wytłumaczyć?
1: Tak.
0: Co to znaczy?
1: Dlatego, że gołębie mogą robić kupy na dach. Albo robić gniazda.
2: Chodzi o to, że lepiej mieć, cieszyć się czymś małym, niż pragnąć czegoś wielkiego, co jest nieosiągalne.
0: Bardzo dobrze powiedziane. Ale się krasnoludki naklaszczą. I bardzo dobrze. Zasłużone, brawa. Tak, wszystko się zgadza. A wy używacie czasami takich powiedzonek w codzienności?
2: Tak, czasami używamy. Najczęściej, gdyby kózka nie skakała. Mm-hmm.
0: No właśnie, Filip tutaj dzisiaj na mnie palcem pokazuje, bo ja miałam dzisiaj taki poranny incydent, jak szukałam kota na schodkach. Tak, to mi się tak przytrafiło. No, rzeczywiście, to powiedzonko prawdziwe, no. To taka mądrość ludowa czasami też w powiedzonkach, albo przekazywana z pokolenia na pokolenie, bo przecież te powiedzonka nie wzięły się znikąd. Więc dzisiaj też będziemy pochodzenia ich szukać. Drodzy Państwo, pozdrawiamy serdecznie, wysyłamy do Zielonej Góry niespodziankę.
2: Bardzo dziękujemy.
0: Jakie macie plany na 13 maja?
1: Ja wiem.
2: 13 maja?
0: Na dziś. Tak, bo to dziś 13.
2: No właśnie stoimy pod przedszkolem.
1: Mam taki plan, żebyśmy pojechali do miasta zrobić wieś lody.
0: O, co na to mama? Pani Basiu, realne?
2: Troszkę u nas dzisiaj za zimno, ale tak, jak jest cieplej, to rzeczywiście rowerkami sobie jedziemy do miasta, bo mieszkamy pod miastem, to znaczy na obrzeżach. No ale dzisiaj mamy trening, Gucio chodzi na swoje treningi, ja na swoje, także takie mamy dzisiaj plany.
0: No to wy jesteście taką sportową ekipą w takim razie. No pięknie.
2: Tak, za dużo powiedziane, ale...
0: Nie, no ja podziwiam, naprawdę, jak ktoś nawet trochę próbuje, to już jest wielka sprawa, najtrudniej się przełamać. To tak mówię o sobie oczywiście.
2: Polecamy się przełamać.
0: Dziękuję pani Basiu, od słuchaczy dziękuję. Zawsze płynie mnóstwo inspiracji, także jesteście bardzo wspierający, dziękuję.
2: Dziękujemy.
0: A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Pozdrawiaj zatem Guciu.
1: Całe Polskie Radio dzieciom, cały świat, mamę, tatę, dwa kokosa i muchę, czyli moje koty. No i wszystkie zwierzęta na świecie, no i wszystko, no i wszystkie słodycze.
0: Jakie piękne pozdrowienia. Pani Basiu, chciałaby pani coś dodać?
2: Ja jeszcze serdecznie pozdrawiam panią, krasnoludki, całą ekipę Polskiego Radia Dzieciom.
4: Słucham

0: Witamy Was zawsze z przyjemnością, zwykle w drodze, więc zawsze ubieracie nam te przejazdy między zajęciami i różnymi
1: Bardzo dziękuję, bardzo to miłe słowa. Ja też jeszcze raz Was pozdrawiam, wszystkich wymienionych, kokosa i muchę, jakie piękne mają imiona. Też ich tam pogłaszczcie od nas, jak wrócicie do domu. Do usłyszenia.
2: Możemy wybrać piosenkę?
1: Możesz wybrać piosenkę, Guciu, jaką byś chciał?
2: Dzień dziecka.
1: A, małe takie D. Bardzo proszę, tutaj wskoczył na listę gołąb Antek, ale trochę go przesuniemy. I zagramy Dzień Dziecka, żebyś jeszcze zdążył usłyszeć kawałeczek.
2: Dziękuję.
1: Przed wejściem do przedszkola. Do usłyszenia, pa, pa.
0: Dziękujemy, pa, pa.

0: No i kolejny duet się do nas dodzwonił, tym razem Anielka i pan Sławek. Witamy państwa serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Jak się cieszę, że dzwonicie. Czyja to była inicjatywa, żeby wybrać numer do radia? Taty czy Anielki?
1: Anielka już od dawna bardzo chciała zadzwonić, bo regularnie słuchamy i tak mówi, ta to zadzwoń, zadzwoń. No i zadzwoniliśmy i się udało.
0: A to znaczy, że pierwszy raz się udało? Naprawdę? To bardzo się cieszymy. Ja wiem, że się powtarzam, ale to jest zawsze dla nas wielka radość, jak poznajemy nowych słuchaczy też na antenie. A z jakiego miasta dzwonicie?
2: Z Wrocławia.
0: Z Wrocławia. A, Krasnoludkowo. No proszę. Ciepło tam u was dzisiaj we Wrocławiu, czy pada?
1: Nie pada, ale też nie za ciepło. Taka pogoda, niby słońce, ale chłodno, także zobaczymy, co będzie dalej.
0: Mhm. No i dzisiaj to nie mam dla was dobrych wieści. Instytut twierdzi, że będzie chłodno i rzeczywiście...

0: oczywiście, że będzie padał deszcz, burzowo, no tak raczej nieprzyjemnie i wilgotno, więc tam otulamy się wszyscy. A wy teraz jesteście w drodze do szkoły?
1: Nie, jesteśmy w domu, bo akurat w szkole są egzaminy ósmoklasisty i z tego względu Anielka została w domu.
0: Ach, czyli egzaminy jeszcze trwają. Ja myślałam, że tylko poniedziałek i wtorek. A to jeszcze, jeszcze dzieciaki, tak, to trzymamy kciuki w takim razie za ósmoklasistów. Anielko, a ty do której klasy chodzisz?
2: Pierwszej.
0: Do pierwszej? Podoba ci się w szkole?
2: Tak.
0: Mhm. A masz już jakieś ulubione zajęcia?
2: Zajęcia komputerowe.
0: O, i co wy robicie na takich zajęciach komputerowych?
2: To jest informatyka.
0: Mhm.
2: Robimy zajęcie na komputerach. Mhm. I jak pani uzna, że zrobiliśmy to dobrze zadanie, to wtedy możemy sobie włączyć dysk.
0: Aha, czyli jak szybciutko się uporacie z obowiązkami, to potem taka niespodzianka, tak? Że można pograć w grę. Rozumiem. A co będziesz dzisiaj robiła?
2: Siedziała w domu.
0: A co lubisz robić w domu? Co ci przyjemność sprawia? Masz takie swoje ulubione zajęcie? Jakieś hobby? Odpoczynek. To powiedz mi, Anielko droga, czemu ty tak wcześnie wstajesz? Jak niektórzy nie muszą wychodzić do szkoły, do pracy, to jeszcze tam sobie smacznie chrapią pod kołderką, a ty już 10 minut do godziny 8, a ty na nogach. Jesteś takim rannym ptaszkiem?
2: Tak, ale to jest moja siostra chodzi do przedszkola.
0: Aha, ta siostra wcześniej wstaje, tak? I trzeba ją do przedszkola odprowadzić. I trochę takiego porannego zamieszania jest. No tak, to wszystko uzasadnione. A powiedz, czy jest taki temat, który ty byś chciała, żeby pojawił się na antenie Polskiego Radia dzieciom? O czym chciałabyś na przykład usłyszeć w poranku?
2: O felicach.
0: O czym, przepraszam, jakbyś była uprzejma powtórzyć, bo wiesz, ja ciebie tak słabo słyszę. Nie wiem, czy dlatego, że jest zestaw głośno mówiący włączony, czy ty mówisz do słuchawki. Tutaj próbuję to złapać.
2: O króliczkach.
1: O króliczkach.
0: Och, o króliczkach. Dobrze, to ja już notuję, że o króliczkach, ale takich prawdziwych, czy bajkowych, czy wszystkich? Wszystkie króliki. Dobrze. Zanotowałam. A to znaczy, że ty masz królika jakiegoś zaznajomionego? Czy jeszcze nie?
2: Mam u dziadków dwa, które jest za szansa, że będą, że pojawią się u nas w domu.
0: No proszę. Tata wie już coś na ten temat?
1: Tak. Negocjacje trwają od dłuższego czasu.
0: Tak, myślałam, że to już może skonsultowane. Króliki. Nie miałam nigdy królika, ale to są przepiękne stworzenia. Nie wiem, czy one są kłopotliwe w domu, czy nie. W ogóle nie mam takiej wiedzy. Czy to jest grzeczne towarzystwo? Czy można się z takim królikiem dogadać?
1: Można. To zależy od egzemplarza, ale jak każde zwierzątko. Mm-hmm. Są takie, które są przyjazne, chętne do zabawy, a są takie, które wolą się trzymać daleka, ale to też kwestia podejścia do nich, także...
0: A królika wyprowadza się na spacer, czy nie? Czy to też zależy?
1: Nie trzeba, ale my będziemy mieli takie, które pewnie będą na dworze.
2: Staracie.
0: Och, tak czuję, że te króliki to będą z wami bardzo szczęśliwe. To jak już zamieszkają pod waszym dachem, to koniecznie zadzwońcie, dobrze? O nich trochę opowiedzieć, jak one się czują, co tam porabiają, jak zorganizować taki świat królikowi w domu. To może inni słuchacze skorzystają z tych waszych podpowiedzi. A ja sobie zanotowałam, żeby przygotować audycję o króliczkach. Więc bardzo dziękuję za tą inspirację. Anielko, a może ty byś chciała wybrać sobie dzisiaj piosenkę.

0: skoro dzwonisz po raz pierwszy i kogoś pozdrowić? Bardzo proszę.
1: Mamę, tatę, siostrę, króliczki, babcię, dziadka, Julikę, Emilkę i moją wychowawczynię. No i kuzynów.
0: Również pozdrawiamy cieplutko. Panie Sławku, a może pan też chciałby skorzystać z okazji pozdrowienia, bo tak tu pan wspaniale poszedł za córką, zadzwonił do radia i się udało.
2: To na pewno to powtórzę się, żona z córką jadą do przedszkola i myślę, że na pewno nas słuchają, także bardzo serdecznie pozdrawiam.
0: Pozdrowienia dla całej rodziny. Do usłyszenia. Trzymajcie się ciepło.
2: Pa, pa.
0: No i taka nieprzypadkowa królicza piosenka.
3: Wiesz, księżniczko, nie jestem zwykłym królikiem. Nie, nie, nie. No, zaczynamy!

0: Ja!
1: Polskie Radio Dzieci. Nadajemy na dziecięcej fali.

0: Autopromocja.
1: Pieśni i legendy z pogranicza polsko-litewskiego. Radiowe Centrum Kultury Ludowej zaprasza na koncert Oli Bilińskiej z młodymi wykonawcami z Sejn i okolicznych wsi. Zespół Zegzela wystąpi 24 maja o godzinie 12 w studiu S3 na Festiwalu Folkowym Polskiego Radia Nowa Tradycja. Wejściówki do zdobycia po wysłaniu maila na adres rckl@polskieradio.pl.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła 8, Martyna Chuderska i Filip Górski. Mówimy wam dzień dobry po raz drugi.

Rodzinka Robinsonów, cokolwiek się zdarzy. Już 5 minut po godzinie 8, poranek w Polskim Radiu Dzieciom, dziś wokół frazeologizmów i przysłów związanych ze zwierzakami. Jest ich bardzo, bardzo dużo. Spróbujcie dzisiaj poszukać razem ze swoimi rodzicami. Można skupić się na poszukiwaniach dotyczących powiedzonek z jakimś konkretnym zwierzakiem. Na przykład z psem, albo z kotem, z gęsią, z koniem, z pawiem, rybą, wilkiem, bo jest ich naprawdę wiele. No, chociażby, proszę Państwa, takie związane z rodziną drobiu, bazgrać jak kura pazurem, czyli mieć brzydki charakter pisma. A można i chodzić gęsiego, czyli jeden za drugim na przykład. Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała. Takie przysłowie pojawiło się już dziś w poranku. Ach, wracając jeszcze do tego drobiu. Grosz do grosza, a będzie kokosza. Słyszeliście kiedyś takie przysłowie? A ja teraz poszukam takiego, któremu bliżej do świata dziennikarskiego. Kaczka dziennikarska. Co to może być? Czy macie jakieś podejrzenia? 22 645 20 55. Co to może oznaczać? No wiemy, że na przykład gołębie przenoszą wiadomości. A czy w przypadku kaczki dziennikarskiej jest tak samo? Czy może chodzi o coś zupełnie, zupełnie innego? Czekam na pierwszą osobę, która spróbuje rozwikłać tę zagadkę.

0: Gołąb Antek nam się przedstawił. Ja mam na imię Martyna, a teraz dodzwoniły się do nas pani Kasia i Marta. Zgadza się?
1: Zgadza się, dzień dobry.
0: Dzień dobry, dzień dobry. Witam panie serdecznie. Słyszałyście kiedyś o kaczce dziennikarskiej?
2: Tak.
0: Co to takiego? Co to ta kaczka?
2: To są wiadomości takie... Niepotwierdzone.
0: Niepotwierdzone informacje, prawda? Tak jest. Fałszywe, nieprawdziwe. Podawane do publicznej wiadomości przez media. Nie wolno robić takich rzeczy. Nie wolno puszczać dziennikarskich kaczek. Takich zmyślonych informacji, bo to człowieka w błąd od razu wprowadza. Prawda?
1: Dokładnie.
0: Oj, dużo takich fake newsów i trzeba bardzo, bardzo uważać na takie informacje. Dziewczyny, a wy sprawdzacie czasami w różnych źródłach, czy coś jest prawdą, czy nie? Albo macie na to jakiś swój pomysł, jakąś receptę?
1: No z reguły, jak coś się wydaje bardzo nieprawdopodobne, to już nauczone doświadczeniem i też tym, że ludzie są, że tak powiem, wabieni różnymi tytułami sensacyjnymi. Już wiemy, że trzeba jednak sprawdzić od czasu do czasu chociaż i się przekonać, że to nie zawsze tak jest, jak się czyta.
0: Mm-hmm. Słusznie, słusznie. Krasnoludki chciałyby tutaj oklaskami was, waszą postawę nagrodzić. Drogie panie, a lubicie takie powiedzonka ze zwierzakami? Wplatacie czasami?
2: Tak.
0: Tak? A macie ulubione? Tak, albo takie najbardziej popularne?
1: Które się... masz jakieś?
2: Wszystkie.
0: Wszystkie fajne. A macie...
1: A jakieś jest? Mhm. Marta, wybierzesz jedno? Jakieś?
2: Jest.
1: No okej, dobrze. To bez wybierania może.
0: Bez wybierania. A może macie ochotę podrzucić jakieś powiedzonko, które spróbowałby wytłumaczyć kolejny słuchacz? Takie zadanie dla słuchacza.
2: Uparty jak osioł.
0: Uparty jak osioł. Co to może znaczyć? Marta zadaje takie pytanie naszym słuchaczom. Może ktoś nam to wytłumaczy i zada kolejne. Kolejną zagadkę następnemu słuchaczowi albo słuchaczce. Taką sztafetę spróbujmy tutaj stworzyć w poranku dzisiaj. Dziewczyny, słyszę, że jesteście w drodze, tak?
1: Jesteśmy w drodze, tak, właśnie do przedszkola. Marta jedzie.
0: A pani Kasiu, jakieś wagary dzisiaj, czy do pracy?
1: Nie, do pracy.
0: No to życzę, żeby praca upłynęła w bardzo przyjemnej atmosferze i żeby w przedszkolu było fajnie i ciekawie. A chcecie kogoś pozdrowić?
2: Tak.
1: Marta, to pozdrowi.

0: kraje i moją mamę, mojego tatę, kuzyna i tatę i wujka i tyle.
1: No i może jeszcze pozdrowimy wszystkich słuchaczy i całe Radio z Dziecią.
2: Pięknie dziękujemy. Do usłyszenia, jedźcie ostrożnie, papa.
1: Dziękujemy, papa.
2: A kto będzie chciał wyjaśnić, co to znaczy uparty jak osioł i dlaczego nie na przykład uparty jak kura albo jak dżdżownica, tylko osioł właśnie?

0: A Polonia coś wie na temat osiołków chyba. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Polciu, znasz jakiegoś osiołka?
1: Tak.
0: Czy on jest uparty?
1: Tak.
0: A ten osiołek ma jakieś imię? Skąd ty go znasz?
1: Łopucha Puchasta.
0: A, Kłapouchy. Tak? O tym osiołku
1: tak.
0: Mówisz? O Kłapouszku. Ja uwielbiam Kłapouchego. To jest taki fajny bohater. No, niektórzy mówią, że ponurak. Ale czy ja wiem? On ma po prostu swój świat. A znasz jeszcze jakiegoś innego bohatera ze Stumilowego Lasu? Jakiegoś kolegę Kłapouchego? Albo koleżankę?
1: Kubuś Puchatek.
0: Kubuś jest, to prawda. Kubuś jest prosiaczek, prawda? Też?
1: Tak.
0: Kangurzyca, maleństwo, królik jest. O właśnie, dzisiaj o króliku też wspominaliśmy. Ja nie znam osobiście... Tygrysek jest, o tak, tak. Może za chwilkę wybierzemy sobie razem jakąś piosenkę z bajki o Kubusiu Puchatku. A z tymi osiołkami to podobno różnie bywa. Jedni twierdzą, że wszystkie osiołki są uparte, a inni uważają, że one nie są uparte, tylko po prostu przekonane do swojej racji i nie zawsze chcą zrobić to, co im ludzie.

je na przykład zrobić każą. Więc wydają się właśnie takimi uparciuchami. Ale takie powiedzonko często jest powtarzane, że ktoś jest uparty,

0: Co tam jeszcze można wymyślić? Można być na przykład pracowitym jak? Jak kto? Są takie maleńkie stworzonka albo takie latające.
1: Pszczoła.
0: Pszczoła, tak. Można być pracowitym jak pszczółka albo pracowitym jak mróweczka na przykład. A masz ochotę zadać naszym słuchaczom jakąś zagadkę związaną z takim powiedzonkiem, w którym zwierzak występuje? Może jakiś ci przychodzi do głowy, to zamieniamy się w słuch. Jakie powiedzonko mamy wytłumaczyć? Może razem ustalicie. Z kim? Co tutaj możemy wymyślić? Dużo jest... Och, tata chyba podpowiada, tak?
2: Tak, tak.
0: Co tam wymyśliliście wspólnie? Jeszcze raz chyba poproszę, albo Polcie, żeby powtórzyła, bo słabiutko pana słychać.
2: Może być coś z sową.
0: Z sową?
2: Z sową.
0: O, dobrze. To w takim razie szukamy przysłowia, w którym występuje sowa, tak?
2: Tak jest.
0: Dobrze. 22 645 20 55. Ciekawe, czy słuchacze sobie z takim wyzwaniem poradzą. O, mam
2: może
0: nadzieję, Apolonia, że tak.
2: Chcę pozdrowić?
0: Oczywiście, proszę.
1: Całe Polskie Radio dzieciom, tatę, mamy, moje siostry, Anielkę, Kasperysię i to wszystko.
0: I my pozdrawiamy. Apolonio, czy piosenka o kłapouchym może wskoczyć teraz na listę naszych piosenek? Masz ochotę posłuchać o osiołku?
1: Tak.
0: Dobrze. To wszyscy słuchamy o kłapouszku. Pozdrawiamy was ciepło i do usłyszenia. Dziękuję za telefon.

0: ja, to ja. Ja dziś zdobywam miód, wziąłem tę kotwicę i mam ją na swym vis-a-vis, a kto chce, niech ze mnie kpi.
1: Helenka i Staś do nas telefonują. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Udało wam się, moi drodzy, znaleźć jakieś powiedzonko, w którym występuje sowa?
2: Tak.
1: Jakie to powiedzonko?
2: Sowa mądra głowa.
1: Tak, pięknie.

0: Bardzo dobrze. No i czasami też mówimy o osobach, które nie śpią w nocy, że są takimi sowami, a ci, którzy wcześniej wstają, to skowroneczki albo ranne ptaszki. A wy do której grupy należycie? Do takich śpiochów, czy właśnie do takich rannych ptaszków? Czy trudno wam zasnąć, tak jak sowom?
1: Do skowronków.
0: Ach, skowronki. Czyli bardzo wcześnie już jesteście na nogach. A dzisiaj o której wstaliście, Helenko?
1: O 7:00.
0: No to wcześnie. Pędzicie dzisiaj do szkoły albo do przedszkola?
1: Ja do przedszkola, a mój brat też do przedszkola.
0: Rozumiem. A jak myślicie, skąd się wzięło takie powiedzonko, że sowa mądra głowa? Czy sowy są naprawdę takie mądre?
1: Tak.
0: No, muszę wam powiedzieć, że szukałam ciekawostek o sowach i ci, którzy zajmują się tymi ptakami, twierdzą, a nie chciałabym sów obrażać, że sowy wcale nie są takie bardzo, bardzo mądre. Że mają pokaźne uszy, mają dużo puchatych piór, to wiemy, ale mózg mają taki malutki, malutki, chociaż wyglądają na bardzo inteligentne ptaki, bo mają takie bystre oczy, prawda?
1: Tak.
0: Chociaż z tą mądrością sów to podobno różnie bywa, więc ciekawe to jest, skąd takie powiedzonko i dlaczego akurat takie zapada nam w pamięć. A znacie jeszcze jakieś inne powiedzonka, które mogłyby się wiązać z zagadką dla kolejnych słuchaczy? Może zadalibyśmy jakieś pytanie naszym słuchaczom od was?
1: Ja jeszcze nie mówiłam.
0: Jeszcze Staś nie mówił. Zaraz, Stasiu, jak będziesz miał ochotę coś powiedzieć, to oczywiście. O tygrysie. Czy słuchacze znają jakieś przysłowie, w którym występuje tygrys, tak?
1: Tak.
0: Dobrze. W takim razie czekamy. O, to może być trudne. A macie jakieś zwierzątko w domu?
1: Tak.
0: Co to za zwierzak?
1: Pies.
0: Pies? A są jakieś powiedzonka z psami? Teraz tak szybciutko myślę. O, może być na przykład pogoda pod psem. Czyli taka nieładna, prawda? Deszczowa. Co tu jeszcze z psem? Można żyć jak pies z kotem. Czyli...
1: Pieskie życie.
0: Pieskie życie może być, dokładnie. No pięknie, albo na przykład... Mówi się, tu jest pies pogrzebany. To znaczy, że szukamy przyczyny jakiegoś problemu. Och, dużo jest takich powiedzonek. Stasiu, a może ty nam opowiesz, jaki jest ten wasz piesek, który z wami mieszka w domu? Co to za pies?
1: Bella.
2: Ma na imię Bella.
0: Bardzo ładnie. To taki mały piesek, czy duży?
1: Mały.
0: Mały. A kto rano wychodzi na spacer z Bellą?
2: Tata, to co?
0: Tak? To tata musi wcześniej wstawać.
2: Na szczęście mamy podwórko, więc możemy wypuścić pieska bez wychodzenia.
0: O, szczęściarze, ale wam dobrze. W takich różnych awaryjnych sytuacjach podwórko zawsze człowieka poratuje. Ja podwórka nie mam, mieszkam na osiedlu i muszę to Biasza wyprowadzać za ogrodzenie, ale na szczęście te poranne spacery nie należą do mnie. A jaka ta wasza Bella jest? Taka spokojna, czy to jest taki zwariowany piesek?
1: Zwariowany.
2: Trochę zwariowany, bo to jest jeszcze szczeniaczek, więc... Potrzebuje dużo zabawy.
0: No to wszystko jasne. No ale w takiej rodzinie to na pewno bawi się doskonale i dobrze się czuje, więc tam posmerajcie Belle za uszkiem od nas. Bardzo dziękuję za tygrysie pytanie. A chcecie kogoś pozdrowić?

0: Pozdrawiaj Stasio.
1: Pa.
0: Poczekaj, Stasio, pozdrawiaj.
1: Pa. Mojego tata.
2: I powiedz jeszcze, kto nie?
1: Dziadzia.
2: Okej, to teraz chęć.
1: Mogę? Ma wujka, ciocię, babcię drugiego dziadka. Całe Polskie Radio dzieciom. Przedszkole. I mojego psa.
3: Pozdrawiamy. A to pozdrawiała teraz Helenka?
1: Tak.
3: Tak. My pozdrawiamy też was cieplutko. Dziękuję bardzo za telefon i sprawdzamy, czy nasi słuchacze coś wiedzą na temat tygrysów i powiedzonek.
4: Dziękujemy.
3: Dzięki, pozdrawiamy, do usłyszenia. Tytus i Barnaba. Dodzwonili się szybciutko. Dzień dobry, panowie.
5: Dzień dobry.
3: Czy wy znacie jakieś powiedzenie z tygrysem w roli głównej?
5: Żeby kuszka nie skakała.
3: To by nóżki?
5: Żeby nóżki nie złamała.
3: Bardzo ładne powiedzenie. Ja je bardzo lubię. W tym powiedzonku akurat tygrysa nie ma, ale powiem wam szczerze, że ja chyba nie znam żadnego tygrysiego przysłowia. Można być na przykład odważnym jak lew, prawda? No ale lew to nie tygrys.
4: Tak.
3: Co tu można by było z tygrysem? A jakbyśmy spróbowali wymyślić jakieś powiedzenie o tygrysie, którego w ogóle jeszcze nikt nie wymyślił, to trzeba by się było zastanowić, jaki tygrys jest, prawda?
5: Prawda.
3: Jaki to jest kocur? No dziki na pewno. Ale dziki jak tygrys? Można tak powiedzieć o kimś? Ja wiem. Może szybki jak tygrys. Na przykład. Ale z tą kózką to jest ciekawe przysłowie. A wy się zgadzacie z tym przysłowiem? Gdyby kózka nie skakała, to by nóżki nie złamała?
4: Tak powiedział Tytus, tak, mam cicho
3: tak,
4: mówić.
3: Tytus się zgadza. Jasne, dobrze. To bardzo, bardzo dziękuję wam za to przysłowie. A na przykład takie przysłowie, jakbyśmy poszukali, które mówi o tym, że jesteśmy bardzo, bardzo głodni. To czasami mówimy, że zjedlibyśmy, wiecie co? Może poszukamy takiego zwierzaka. Za chwilkę tu będzie podpowiedź dźwiękowa. Może za chwilę krasnoludki nam wyczarują taki specjalny dźwięk, który was naprowadzi na właściwy trop.
5: Konia z kopytami.
3: Konia z kopytami! No pięknie, to nawet podpowiedź krasnoludkowa nie była potrzebna. Ale koń akurat wpadł nam do studia. Brawo! Zjeść konia z kopytami. A wy dzisiaj zjedliście już śniadanie? Czyli nie jesteście głodni. Tutaj to by było nieuzasadnione. A takie powiedzonko zdrów jak ryba. Myślicie, że jest prawdziwe, czy nie?
5: Tak.
3: No właśnie, czy te ryby są zawsze zdrowe? Czy ryby chorują, czy nie chorują? Ja się tak dobrze na rybkach nie znam. Ale chyba one tak stuprocentowo zdrowe to nie są. Więc trzeba by było się zastanowić, skąd taki pomysł na powiedzonko zdrów jak ryba. A znacie jeszcze jakieś inne powiedzenie, które mogłoby być zagadką dla naszych słuchaczy kolejnych? Zadajemy pytanie? Może jakieś kocie przysłowie?
4: Chcę mówić z psem.
3: Z psem. Dobrze, to wrzucamy w takim razie naszym słuchaczom zadanie. Szukamy powiedzonka, w którym występuje pies.

0: pies. I to jest zadanie od Tytusa i od Barnaby. Panowie, pozdrawiamy serdecznie, mamę również. A wy chcecie kogoś pozdrowić?
1: Tak.
0: Bardzo proszę.
1: Ale. Mama. I naszego brata jeszcze
2: i naszą siostrę Sarę. Tak, to wszystko już, tak? Teraz już.
0: Pozdrowienia dla was, dziękuję pięknie i do usłyszenia.
2: Dziękujemy, pozdrawiamy.

0: Dodzwoniło się do nas dwóch panów, Tadeusz i Staś.
1: Jaś.
0: Jaś, dzień dobry. Witamy i pan Tomek. To już wszystko wiem, czyli mam tutaj trzech dżentelmenów. Wy dzwonicie z jakimś konkretnym przysłowiem, czy szukacie odpowiedzi na pytania Tytusa i Barnaby o przysłowa psie?
1: No, Tadziu, powiesz, jakie masz propozycje? No, boś, jakie życie?
0: Życie pod psem.
1: Pieskie życie tutaj.
0: Ach, pieskie
1: padło.
0: Życie, tak jest. A co to może oznaczać? Takie pieskie życie?
1: Tak, mówisz?
0: Jak myślicie?
1: Trochę mowę nam
0: takie wesołe, czy wręcz przeciwnie? Problemów trochę. I niedogodności różnych.
1: No właśnie.
0: No właśnie, takie pieskie życie.

0: Wiesz, ja mam nadzieję, że takie przysłowie, no to raczej do psów się nie odnosi, albo że będzie się odnosiło coraz mniej. Że ani pieski nie będą miały takiego pieskiego właśnie w cudzysłowie życia, ani ludzie, że ono będzie raczej szczęśliwe. A jeszcze jakiś macie pomysł na przysłowie z psem?
1: No, teraz masz
0: w środku?
1: Ja mam, ale to nie chcę za chłopaka.
0: Może pan, panie Tomku, podrzucić jeszcze jakiś swój pomysł?
1: A w ogóle to mogę powiedzieć, że moja babcia
0: tak
1: mówiła gorący jak pies, ale też zimny jak pies.
0: A to ciekawe, powiedzonko, skąd ono się wzięło?
1: Nie mam pojęcia. Mm-hmm. To tylko moja babcia. Mm-hmm. Myślę, że chciała coś podkreślić w ten sposób.
0: Mhm. No, czasami rzeczywiście dziadkowie mają takie swoje powiedzonka przekazywane z pokolenia na pokolenie. Tutaj pan mnie zainspirował, chyba poszukam w pamięci też takich powiedzonek mojej babci, najczęstszych, ale tyle zawsze było mądrości w tym, co mówiła, więc poszukam sobie dzisiaj koniecznie. A chcecie zadać pytanie jakieś kolejnym słuchaczom?
1: No, Teciu, tylko głośno trzeba mówić, no. No, my jakieś ptasie chcieliśmy, nie?
0: Chcieliście ptasie, dobrze.
1: No, jaki ptak może być tatek? Kruk.
0: Kruk. Jest takie kruk. Przysłowie, tak, bardzo charakterystyczne i znane z krukiem w roli głównej. Mhm. Dobrze, to w takim razie stawiamy znak zapytania. Poczekamy na słuchacza, który będzie znał odpowiedź. A chcecie kogoś pozdrowić?
1: Pozdrowić? No to daj, pozdrawiam. Chciałbym pozdrowić moich kościołów.

0: Tak. Fryzjera, tak?
1: Dobrze.
0: Bo my właśnie wracamy od fryzjera.
1: Tak wcześnie, już od fryzjera. Macie nowe fryzury, panowie?
0: Wszyscy mamy nowe, tak.
1: Super. Macie cały czas tego samego fryzjera? Jednego?
0: Tak, właśnie mamy jednego i tak się umawiamy z rana, żeby niczym na mnie.
1: No proszę, to wchodzicie w nowy dzień z nową energią i z nową fryzurą. Wspaniale.
0: Tak, właśnie jedziemy pokazać się żonie i mamie nowymi fryzurami.
1: A macie tak inne fryzury, że jesteście nie do rozpoznania? Czy aż tak dużo się nie zmieniło?
0: Aż tak to chyba nie, ale chyba jesteśmy milsi.
1: To pozdrawiamy fryzjera w takim razie, bo słyszę, że jesteście w dobrych nastrojach. Trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Pozdrawiamy.
0: My też panią bardzo pozdrawiamy. Cieszymy się, że się dodzwoniliśmy.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy. Do usłyszenia.
1: I Gucio do nas zatelefonował i czeka sobie cierpliwie. Cześć, Guciu.
2: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, dzień dobry. Ty dzwoniłeś już parę minut temu, prawda? I tak myślę sobie, czy to chodzi o te pieski w przysłowiach, czy jeszcze o jakiś inny pomysł?
2: O pieskach.
1: O pieskach. A jaki ty miałeś pomysł na przysłowie z pieskiem?
2: Pies ogrodnika.
1: O, bardzo dobre. A co to znaczy pies ogrodnika?
2: Że ktoś nie chce komuś dać, a sam tego nie używa.
1: Ależ to wspaniałe.

0: wspaniale wytłumaczyłeś. Ja poproszę was, krasnoludki, o oklaski. Znakomite, znakomite. A słyszałeś to powiedzonko, a w zasadzie takie zadanie Tadeusza, Jasia i pana Tomka. Chodziło o poszukiwania jakiegoś ptasiego przysłowia, na przykład takiego, w którym kruk występuje.
1: Biały kruk.
0: Znakomicie. A co to jest takiego biały kruk? Co to może oznaczać?
1: Coś wyjątkowego.
0: Tak, coś wyjątkowego. Coś, co tak rzadko występuje.
1: Niespotykanego.
0: Niespotykanego. Pięknie. Czasami jeszcze funkcjonuje takie przysłowie kruk krukowi oka nie wykole, na przykład. Słyszałeś kiedyś o czymś podobnym?
1: Nie.
0: Nie słyszałeś. To jest nawiązanie do najczęściej do jakiejś grupy osób, na przykład, które mają te same interesy, czyli tak nie skrzywdzą się wzajemnie i będą się po prostu popierać. To wtedy się takiego przysłowia używa. Kruk krukowi oka nie wykole. Ale takich ptasich przysłów to jest bardzo dużo. O, na przykład mieć sokoli wzrok, prawda? Albo,
1: tak.
0: Albo na przykład wybierać
2: albo
0: jak sujka.
2: Albo lepszy wróbel w garści niż gołąb na dachu.
0: Prawda? O, dziękujemy tutaj. Drugi głos nam się włączył jak najbardziej. Albo wybierać jak sujka za morze. Można. Albo trzymać dwie sroki za ogon. O, na przykład. Takie powiedzonko. A chcecie zadać panowie, bo słyszę, że tata też, Gucia, się włączył, jakąś zagadkę słuchaczom kolejnym?
1: Tak.
0: O co pytamy?
1: O niedźwiedziu.
0: O niedźwiedziu jest. Rzeczywiście, ja chyba nawet dwa znam przysłowia o niedźwiedziach. Ciekawe, jakie padnie. Guciu, bardzo ci dziękuję. A skąd ty tyle wiesz na temat przysłów? Używacie często?
1: Tata mi trochę podpowiadał.
0: No to brawa też dla taty, jaki duet. Wspaniały.
2: Dziękuję, dziękuję.
0: No brawo, brawo dla was, panowie.
2: Nie, to Gustaw sam tutaj wszystko wymyśla, ale ja Guć... tylko akceptuję i jedziemy dalej po prostu.
0: Gucio wspaniale tłumaczy przysłowia w taki bardzo konkretny sposób i celny jak najbardziej, także brawo. Guciu, a chciałbyś kogoś pozdrowić?
1: Mamy, tatę, babcię, dziadka, cały świat, panią, całe Polskie Radio, dzieciom Krasnolud, przez pole leśne skrzaty i cały
2: Wszechświat.
0: I Wszechświat, dobrze. Pozdrawiam, życzę dobrego dnia i dziękuję za wszystkie propozycje. Do usłyszenia.
2: Dziękujemy, miłego dnia.
1: Do widzenia.
0: Do widzenia. A my czekamy na odpowiedź na pytanie Gucia. W jakim przysłowiu występuje niedźwiedź? 22 645 20 55.

Po pierwsze w sprawie, co świtem błyszcze w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kopać w prosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak?

0: Zdaje się, że ktoś się do nas dodzwonił. Zaraz sprawdzamy, kto to taki. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Z kim ja mam przyjemność rozmawiać?
1: Jak się nazywasz? Małgosia.
0: Cześć Małgosiu i witamy mamę Małgosi. Drogie panie, znacie jakieś przysłowie, w którym występuje niedźwiedź?
1: No, powiedz. Niedźwiedzia przysługa.
0: Niedźwiedzia przysługa, bardzo dobrze. A co to może oznaczać, jak mówimy niedźwiedzia przysługa? Że ktoś nam robi niedźwiedzią przysługę?
1: Że udaje, że nam pomaga.
0: Ale tylko udaje, prawda?
1: Tak.
0: A tak naprawdę to nam szkodzi. No bardzo dobrze. Wspaniale. Lubicie przysłowia, drogie panie?
1: Tak, mogę nie odpowiadać. Jest takim, że nie chcieliśmy dorabiać, to zamilkła.
0: Tak to bywa. Nie dziwi mnie to. Zaraz tu sobie z tym poradzimy. Jak myśleliśmy z Filipem o niedźwiedzich przysłowiach, to jeszcze wpadło nam do głowy na przykład dzielić skórę na niedźwiedziu. Jak się przedwcześnie z czegoś cieszymy, a jeszcze tego czegoś nie mamy. Tak. A Filip ma tutaj jeszcze na koniec taką zagadkę. Chcecie spróbować?
1: Tak.
0: To jego ulubione przysłowie jest. I teraz Filip, proszę podrzucić,

0: jakie to było przysłowie? Nie odwracać kota w worku. On tu coś strasznie poplątał. Mnie się wydaje, że tutaj się jakieś dwa poplątały przysłowie. Nie odwracaj kota w worku. Co to w ogóle ma być?
1: Nie odwracam kota czym? Ogonie?
0: Co to?
1: Ogonem.
0: Tak, nie odwracaj kota ogonem, Filip. Co ty wymyśliłeś, a nie w worku. Ale jest takie
1: nie
0: drugie.
1: Kupuj kota czym ogonia? Nie kupować kota w worku.
0: W worku, tak jest. Ty sobie zapamiętaj, dobrze, że ci Małgosia powiedziała, bo byś w takiej nieświadomości żył i tak mówił w cały świat. Nie odwracać kota ogonem i nie kupować kota w worku. Tak jest i mamy takie właśnie kocie przysłowia na sam koniec tak naprawdę, bo powolutku audycja będzie dobiegała końca. Drogie panie, a zdradzicie nam, jakie macie plany na 13 maja? Na środę? Co wy dzisiaj będziecie robiły?
1: Jedziemy nad morze do sanatorium.
0: Teraz jesteście w drodze nad morze?
1: Tak.
0: Poważnie? A do jakiej miejscowości?
1: Tak. Do Dąbek.
0: Do Dąbek! Jak tam jest ładnie w tych Dąbkach. To oby tylko pogoda była. A jak dużo czasu spędzicie w Dąbkach?
1: 3 tygodnie.
0: O, to na pewno będzie słońce. To w ogóle nie ma się czym martwić. To nawet jak jednego dnia spadnie deszcz, to przez 3 tygodnie nie ma szans, żeby nie było ładnie. Do tego wam oczywiście życzymy. Spacerów na plaży, może jakiś skarb, Małgosiu, znajdziesz. Lubisz morze? Zagadałam cię. Znowu cię zagadałam, przepraszam. Ja byłam nad morzem 2 dni temu. Dlatego tak się cieszę, że wy pojedziecie na festiwalu Color Art w Międzywodziu. To jest zachodnia północ, północny zachód, tak, zachodnia północ. Co ja wymyśliłam? Odwróciłam w ogóle jak kota w worku. Dokładnie, na północnym zachodzie. To Międzywodzie też tam ładnie było. Ale słońca na razie malutko. No, ale jak wy będziecie przez 3 tygodnie, to na pewno piękna pogoda was czeka. Dziewczyny, a chciałybyście kogoś pozdrowić?
1: Chcesz pozdrowić, powiedz. Przed szkole, babcie, kogoś.
0: To może no, mama, to może mama pozdrowi, albo tak razem.
1: Może tatę pozdrowimy. Tak. Chcę w przedszkole w Tarnowie koleżanki. No i kogo jeszcze? I Maję, i Antosia, i Marcel.
0: Pozdrowienia dla wszystkich. Odpoczywajcie. Łapcie dużo dobrej energii, słoneczka, ciepła. No i życzę, żeby to był taki owocny, dobry, dobry czas w sanatorium nad morzem. Pięknie wam dziękuję za telefon i za rozmowę.
1: Dziękujemy bardzo.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: No a ponieważ zbliża się godzina 9, to bardzo dziękuję za wszystkie wasze propozycje, których było mnóstwo dzisiaj. Wiele zwierzaków wskoczyło nam do poranka w związku z konkretnymi przysłowiami. Jest ich jeszcze więcej, więc może będziecie chcieli dzisiaj bawić się w ten sposób dalej z rodzicami, z rodzeństwem, z przyjaciółmi. Podrzucamy jakieś zwierzątko i szukamy do niego przysłowia. I to może być taka sztafeta, która będzie trwała jeszcze długo, długo. Martyna Chuderska, Filip Górski, pięknie dziękujemy za propozycje, za energię i za wspólnie spędzone 2 godziny. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Do jutra.
2: To superkalifragilisticexpialidocious, chociaż brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie.

0: podobno synek miał być fat. Lecz raz poznałem słowo to i przestał boleć nos. Okrągnie długie słowo to należy mówić głos. O, superkalifragilisticexpialidocznie. Prawie brzmi to słowo niewątpliwie skandalicznie. Dość powiedzieć jednak je wyraźnie i publicznie. Superkalifragilisticexpialidocznie. Jampalalalej, jampalalej, jampalalalej, jampalalej, jampalalalej.
1: I w odpowiedzi słyszał, jaki mądry ten pan jest.
0: Królowie, maharadże cały dzień chcą ze mną być. Po jednym słowie bez dwóch zdań herbaty proszą pić. Super

0: Sektolis Dafalica Repus, ale to już chyba będzie przesada, prawda?
1: No chyba nie wiem.
0: Nie przejmuj się, jeżeli nie wiesz, co powiedzieć masz.
1: O tak!
0: To słowo wnet pomoże ci i sobie radę dasz. Lecz życie może zmienić, a więc mów ostrożnie je.
2: Na przykład?
0: Tak?
2: Powiedziałem tak kiedyś do dziewczyny i to się skończyło źle. Ale oczywiście nie ma jak w małżeństwie.
3: To super, super.

0: autopromocja.
1: Nie wiesz, co robić po szkole? Spędź z nami popołudnie w radiowej świetlicy. Ułożymy muzyczne puzzle, porozmawiamy o pasjach i zainteresowaniach, a nasi goście podpowiedzą Wam, jakie zajęcia dodatkowe możecie wybrać. W naszej radiowej świetlicy nie będziecie odrabiać lekcji. Tutaj czeka Was dużo dobrej zabawy i fantastycznej muzyki. Radiowa świetlica poleca się Waszym uszom od poniedziałku do piątku, od godziny 16 do 18. Na program zaprasza Marta Powałowska.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.

wielce szlachetnym szczyce środem, choć go nie jedni biorą na kieł. Zwe się Patallach, tak jak mój przodek, Patallach przez dwa L. Ja wymyślił, dumając u żłobu,

Dallach przez dwa L. Wszyscy w mym rodzie byli mędrcami, alfabet znali od A do Z. Z pradziada skóry powstał pergamin, z dziadunia książki grzbiet.

Ja jestem hak, kapitan hak. Szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon. Nie noszę broni, starczy on. Rozszarpię od razu żelazny mój pazur. O, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, ta broń. Żelazny

Jestem hak, kapitan hak, szpon zamiast dłoni to mój znak. Żelazny szpon, straszliwy szpon, nie noszę broni, starczy on. Rozszarpie od razu żelazny mój pazur, ho, ho, na drobny mak. Rekina, niedźwiedzia, jak mrówka, jak śledzia, ta broń żelazna.

0: No już spokojnie.
1: Nie uspokaję, pozostanę szałno.
2: Powiedz wreszcie, jakie masz te moce?
3: Zatłuj zaraz, widzisz wszystko.
0: I dlatego właśnie dzieci nie piją

0: rozpomieniać.
1: To jest siostra, wnuka, wuja, ciotki?
2: Ale ich są całe tabuny! Jak się w tym wszystkim połapać?
3: Okej. Tak dużo dzieci tu jest, więc jeszcze pocisnę.
0: Wiecie co? Już czas obecności sprawdzić listę.
4: Sprawdzić listę!
3: A więc Dolores ma spuk wybitny. Kamilo się zmieni.

Do aniołka mi daleko, mój rechot kwasi mleko. I bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zawezmę się i wezmę do Mozarta, tak to mi klawisze jak im gram. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi i preludia. Wolę!

0: dziwne sieniaki, pachy, złe zapachy. Na skórze tylko duże pryszcze same. Choć rzeźba to dał mi los, a nad wolem wielki nos. Zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie. Wsiądę na złotkie całe na twarz. Chociaż szpytny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal. Serduszko na dnie tam, może nie ma. Marzenie mam,
1: marzenie mam,
0: marzenie mam,
1: marzenie mam
0: i w nadziei.

0: chce być architektem wnętrz. Ulf ma wielki mim,
1: on piekarzem nie jest złym.
2: Modę zna, sługa ta, Andreaszy sobie gra.
0: Od ja jednorożce zbieram, moich dwa.
3: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.
4: Marzenie mam. Chcę zobaczyć światło latające.

0: Lulisie!
1: Mamy go! Mamy go! Mamy go!
2: Ludzkie szczenie! Czałowo!
3: Może dla ciebie, nie dla mnie! Postawcie mnie! Ja ci jeszcze pokażę!
2: Spoko, chłopie! Tylko bez nerwów! Daj łapę na zgodę, kuzynie!
3: Czego ty ode mnie chcesz?
2: Coś obiło się o moje królewskie ucho. Zjedz banana, jeśli chcesz zostać w dżungli.
3: Zostać w dżungli? Jasne, że chcę.
2: To dobrze. A stary król Louis, czyli ja, może ci to załatwić. Zjedz dwa banany. Umowa stoi.
3: Pewnie. Zrobię wszystko, żeby zostać w dżungli.
2: No to... powiem ci co i jak. Ja jestem król jazzu i co tu kryć? Każdy chce nim być.

0: ciebie, kuzynie. Przekaż mi tajemnicę rozniecania ognia.
1: Ale ja nie wiem, jak to się robi.
0: Ach, zdradź mi sekret ognia. Zamieniam się już w słuch. Wiem, że go znasz, przede mną grasz. O ogniu proszę mów. Nie chcę być głupią małpą. No zdradź już mi sekret ten. Ja także niech wiem, ja wiedzieć chcę, jak ogień roznieca się.
2: Ogień. A więc tego chce ten łotr.
3: Rozerwę go na strzępy. Stłuchę go na... Tak. Chłopie, ale odro.
2: Klubasie, przestań bredzić i posłuchaj. Tu trzeba pomyślunku, nie krzepy.
3: Zapewniam cię, że mam i jedno, i drugie.
2: Słuchasz czy nie?
3: O, tak, tak.
2: Ty odwrócisz ich uwagę, a ja uratuję małego. Jasne?
3: Znikam. Już mnie nie ma.
2: Jeszcze nie, Balu!

0: pierwsze od roku.
1: Słuchajcie Polskiego Radia Dzieciom.
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
3: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
2: Słuchaj, ten fikaniec co w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
1: Kiedy mnie

0: siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed ciebie i teraz... Pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czy łysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, to się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę.

0: się władcy najwyższemu latynoamerykańskiemu kwintesencji ideału. Oto on!
1: O, to jestem prawdziwy ja. Nie to, to, nie to. To chwała, to hała. A to mój pałac. Miałem tam wszystko, czego dusza zapragnie. Sami zobaczcie.

0: obsługę, żarcie
1: i tego mańka.
2: Oh yeah! Świat na rękach swoich go niesie, warto poznać się z tym kolesiem. To

0: Spłydoniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
1: O tak, Guidonie, słuchamy.
2: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
3: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
1: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
0: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
4: Zapraszam na opowieści Gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
5: Autopromocja.
6: Polskie Radio Dzieciom i Warszawski Ogród Zoologiczny zapraszają na podcast Malty Powałowskiej Sekretne Życie Zoo.
7: Cześć! Mam nadzieję, że jesteście gotowi na niesamowitą przygodę. Już za chwilę przekroczymy bramę warszawskiego zoo i znajdziemy się w świecie pełnym dzikich tajemnic. Kolejna zagadka czeka, aż ją rozwiążemy. Ruszamy! Tygrys, krokodyl czy goryl to zwierzęta, które często możemy zobaczyć, będąc w ogrodzie zoologicznym. Zdarza się jednak, że spotykamy tam także wiewiórki, gołębie oraz najróżniejsze owady, które przecież nie znajdują się pod oficjalną opieką zoo. Dlaczego dla żyjących na wolności zwierzaków ogród zoologiczny jest atrakcyjnym miejscem? Co powoduje, że chętnie je odwiedzają? Czy jakieś zwierzęta są niemile widziane w zoo? Już wkrótce poszukamy odpowiedzi na te pytania, ponieważ w dzisiejszym podcaście wspólnie odkryjemy sekret.
6: Czy wszyscy dzicy lokatorzy są mieszkańcami zoo?
8: Właściwie nie wszystkie zwierzęta. Aleksandra Łozowska, dział komunikacji społecznej w warszawskim zoo. Zwierzęta bardzo chętnie tutaj przychodzą, ponieważ warszawskie zoo jest położone na 40 hektarach, czyli dosyć dużym obszarze w środku miasta. Jest tutaj bardzo dużo zielonych terenów, drzew, traw, krzewów, naturalnych kryjówek. Spotykamy tutaj zwierzęta, które możemy spotkać też w mieście, ale oczywiście jest ich znacznie więcej. Są to na przykład wiewiórki, kaczki mandarynki, zapylacze takie jak trzmiele, pszczoły, motyle, kawki, wrony i najróżniejsze zwierzęta, które znalazły sobie tutaj swój własny azyl, które mieszkają tu dlatego, że jest im tu bezpiecznie i wygodnie, mogą znaleźć pożywienie, mogą znaleźć schronienie, bardzo dobrze im się tutaj żyje i właśnie dlatego tutaj są, choć nie są pod oficjalną opieką zoo. Oficjalni mieszkańcy nie mają nic przeciwko temu, żeby w ich środowisku pojawiały się też inne zwierzęta. Na przykład w naszej słoniarni na zapleczu zamieszkały gołębie grzywacze. Funkcjonują tutaj też w naszym ogrodzie, korzystając z przestrzeni, która nie jest zagospodarowana dla słoni. Do zoo przychodzą także wrony i wiewiórki, które w czasie, kiedy organizujemy zbiórki orzechów

0: i żołędzi faktycznie podkradają też te orzechy, więc posilają się nimi. Zdarza się, że w tym okresie wrony też zrzucają zwiedzającym pod nogi orzechy, żeby pomogły im je rozłupać i dostać się do środka. Czasami zdarza się, że mewy próbują podkraść ryby naszym pingwinom. Wiedzą, o jakich godzinach pingwiny i foki są karmione, więc przychodzą i czekają, żeby udało im się jakąś rybę skubnąć. Aby temu zapobiec, próbowaliśmy karmić mewy krewetkami, ale nie są nimi zainteresowane. Okazało się, że jednak ryby to jest ulubiony przysmak, więc próbujemy karmić pingwiny w domku, żeby było im również wygodnie i żeby miały szansę również się posilić. Jest tutaj zielono, jest dużo kryjówek, jest bezpiecznie i spokojnie, ponieważ ogród w nocy jest zamknięty dla zwiedzających i pojawiają się oni zazwyczaj w takich większych ilościach wtedy, kiedy jest ładna pogoda, ale te zwierzęta, które zamieszkują sobie tutaj na dziko, obszar warszawskiego zoo, nie muszą się tego obawiać, ponieważ mają bardzo dużo kryjówek i mogą się schronić też przed zwiedzającymi. I dzięki temu jest im też łatwiej zdobyć pożywienie przez to, że podkradają się i próbują uszczknąć coś od stałych lokatorów, mieszkańców warszawskiego zoo, a przy okazji mają bardzo blisko do Wisły, bo jesteśmy w pobliżu, wobec czego też są różne zapasy, z których te zwierzęta mogą korzystać, dlatego ogród jest tak dobrym miejscem właśnie dla dzikich lokatorów, którzy znajdują tutaj swój azyl. Chociaż większość lokatorów, którzy zjawiają się w naszym ogrodzie, jest bardzo mile widziana, to zdarzają się też takie zwierzęta, których wolelibyśmy tutaj nie widzieć. Na przykład takie, które mogą chcieć polować na tych stałych mieszkańców ogrodu. W związku z tym zabezpieczamy ogrodzenia, żeby nie mogły się do naszych zwierząt dostać i w ten sposób sobie z takimi niechcianymi lokatorami radzimy. Podsumowując, mimo tego, że mamy tutaj stałych lokatorów, to w ogrodach bardzo dobrze odnajdują się także inne, bardziej pospolite zwierzęta, takie jak mewy, dzięcioły zielone, jak kaczki mandarynki, czy kaczki krzyżówki, które po prostu tutaj mieszkają i w niczym nie wadzą, wręcz urozmaicają to nasze otoczenie. Bardzo często pojawiają się u nas też owady zapylające i z tego również bardzo się cieszymy, bo są niezwykle ważne dla naszego środowiska. I bardzo cieszymy się, że możemy ich tutaj gościć, że czują się tutaj dobrze i bezpiecznie i na tym nam głównie zależy.
1: Nasz ekspert dokładnie wyjaśnił nam, jak wygląda sprawa dzikich lokatorów nie będących mieszkańcami zoo. Ciekawa jednak jestem, co na ten temat wiedzą wasi rówieśnicy. Posłuchajmy.
2: Na przykład może być tak, że mają mrówki, mrowisko albo robale.
3: Mrówki mogą podkradać jakimś zwierzętom jedzenie.
4: Są zwierzęta oprócz wiewiórek, które jedzą orzeszki z żołędzi. No to czasami wiewiórki wchodzą do tych wybiegów, bo one są malutkie wiewióreczki. Czasami wchodzą do wybiegów innych zwierząt i mogą podkradać takie orzeszki, bo często tak się dzieje.
5: Krety nie występują w zoo. Mogą się gdzieś przekopywać. Na przykład do jakichś tygrysów czy lwów, do słoni.
6: W zoo nie mieszkają motyle, ale można ich tam spotkać.
7: Pszczoły na przykład mogą latać, nie wiem, nad ptakami.
8: Mogą czasami być ślimaki.
1: Udało nam się rozwiązać kolejną zagadkę związaną z Miejskim Ogrodem Zoologicznym imienia Antoniny i Jana Żabińskich w Warszawie. Następna już niebawem. Bądźcie zatem gotowi, zoodetektywi, bo jeszcze wiele sekretów jest w tym miejscu do odkrycia.
9: Wysłuchaliście podcastu Mali Typowałowskiej Sekretne Życie Zoo, który powstał we współpracy Polskiego Radia Dzieciom, Warszawskiego Ogrodu Zoologicznego i Fundacji Panda.

zła mina to zerwane połączenie. Chcę ci pomóc, więc jeżeli masz dość siły, odbierz uśmiech i uśmiechnij się promiennie. Więc uśmiechnij się, choć nawet jest ci źle, choć nawet jest ci źle.

0: Dzieciaki kochają zwierzaki. A dziś w programie...
1: Naukowa nazwa po łacinie to jest sirenia, bo kiedyś właśnie marynarze widzieli to zwierzę, jak się wystawiło głowę z nad wody z daleka i myśleli, że to jest syrena. To jest długie zwierzę morskie o szarej skórze z niewystającą głową. Głowa się zlewa z ciałem, mają tylko dwie płetwy, beczkowate ciało i płetwę ogonową w kształcie takiego półokręgu. Bardzo imponujące jest to, jak one pływają. Przynajmniej brzuchem do góry, tak jakby baletnica kręciła się i pływała pod wodą. Codziennie przygotowywaliśmy jedzenie dla manatów. Bardzo dużo jedzenia, głównie sałata. Chyba 150 kg sałaty na dzień.
2: Witam serdecznie, tu podcast i audycja Dzieciaki kochają zwierzaki, a ze mną dzisiaj pan Dominik Hajduk, edukator zoologiczny, pasjonat zwierząt, a dzisiaj porozmawiamy o bardzo niezwykłym zwierzęciu, które można zobaczyć w Polsce, ale tylko w jednym miejscu, w zoo we Wrocławiu. Pan odbywał tam praktyki, więc będzie pan miał, myślę, że bardzo dużo historii na ten temat. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: A naszym bohaterem będzie manat.
1: Dokładnie, kilka gatunków manatów.
2: Jak to jest możliwe, że manat, który przypomina trochę fokę, trochę słonia morskiego, jest spokrewniony ze słoniami?
1: Jest to możliwe w ten sposób, że linie ewolucyjne, które rozdzieliły się już dawno temu, mają jednego konkretnego wspólnego przodka i badania molekularne, anatomiczne, czy też skamieniałości pokazują, w szczególności jeżeli chodzi o czaszkę, że czaszka manata jest bardzo podobna do czaszki słonia, przede wszystkim jeżeli chodzi o rodzaj i liczbę zębów, ale też można to zobaczyć po paznokciach, bo manaty mają na płetwach paznokcie, które są takie same jak u słonia.
2: Manaty to takie roślinożerne ssaki morskie. Brzmi to naprawdę dosyć egzotycznie. Te, które są w zoo we Wrocławiu, to są manaty karaibskie.
1: Manaty karaibskie, tak dokładnie. Jest to manat pochodzący z Ameryki Północnej. Natomiast we Wrocławiu mamy afrykarium, czyli miejsce poświęcone zwierzętom z Afryki. Ale te manaty karaibskie nie są tam bez powodu, tak zrzucone z innego kontynentu do innego kontynentu, ponieważ na wybrzeżach wschodniej Afryki też mamy manaty, manaty afrykańskie. Natomiast one są rzadsze, mniej zbadane i nie ma chyba nigdzie ich w ogrodach zoologicznych, dlatego ówczesna dyrekcja postanowiła sprowadzić właśnie manaty karaibskie, żeby uświadomić, że w Afryce też mamy manaty.
2: I one są jako jedyne w Polsce, w Europie są w innych ogrodach zoologicznych.
1: Z tego co wiem, chyba tylko 10 ogrodów zoologicznych ma manaty. Kilka w Danii, kilka we Francji.
2: Pan praktykował przy manatach. Jak wyglądała pana praca? Co pan tam robił?
1: Przede wszystkim spędziłem z manatami we wrocławskim zoo 2 tygodnie. Praca polegała na tym, że codziennie

0: przygotowywaliśmy jedzenie dla manatów. Bardzo dużo jedzenia, głównie sałata, chyba 150 kg sałaty na dzień. Musieliśmy ją przejrzeć, czyli ma zgniłych liści, obutwiałych liści. Kroiliśmy też warzywa na małe cząsteczki, przede wszystkim dlatego, że manaty w naturze jedzą trawę morską, no, której nie da się zapewnić na dnie zbiornika w afrykarium.
1: Przynajmniej w takiej ilości.
0: Tak, i większość tej sałaty była podawana na takich automatycznie spadających do wody taczkach o określonej godzinie. A druga połowa tych sałat to była zwykła sałata masłowa i lodowa, natomiast też czasami zdarzał się pak choi i była taka sytuacja, że jak manaty przyjechały do wrocławskiego zoo, dwa pierwsze manaty to były chyba bracia, o ile pamiętam, z Singapuru przyleciały. Czyli z dalekiego zakątka świata przyleciały samolotem do wrocławskiego zoo i one tam jadły sałatę pak choi. No i nie było takiego dostawcy hurtowego sałaty pak choi wówczas. Były takie momenty, że zoo Wrocław wykupywało wszystkie sałaty pak choi ze sklepów. To jest opowieść ówczesnego dyrektora. Więc no, były takie momenty, gdzie zoo kupywało jedzenie w sklepach.
1: A czym się różniła ta sałata od innych sałat?
0: To jest sałata bardziej przypominająca kapustę, bo jest taka wąska i ma mało liści i jest bardziej twardsza.
1: I akurat te im się bardzo podobały.
0: I tak jak wspominałem, drugą połowę sałat pakowaliśmy do worków i te worki były zanurzone w wodzie, niektóre opadały na dno, niektóre pływały, po to, żeby zapewnić czas na żerowaniu, tak jak to robią w naturze.
1: No a skąd pomysł, że manaty będą jadły sałatę? Bo jeżeli jadły trawę morską, to sałata chyba trochę daleko od tej trawy morskiej leży.
0: Podobna konsystencja, smak i kolor. I też kaloryczność podobna, bo przede wszystkim ważne jest to, żeby nie było zbyt kaloryczne, bo jeżeli są na małej przestrzeni, no to łatwiej im do bycia otyłym. My tego nie chcemy. Dlatego podobna kaloryczność, smak, kolor, to zdecydowali się na sałatę.
1: No, żółwie od sałaty bardzo tyją, a akurat manatom tak, to pasuje.
0: Manatom to pasuje.
1: Czy coś jeszcze oprócz tej sałaty jadły?
0: Warzywa, w szczególności kalafior. Taki na ćwiartki, po to, żeby mogły ten kalafior złapać w płetwę i sobie obgryzać. To im zajmowało też dużą ilość czasu. I podczas treningów medycznych na specjalnej platformie, która pływa, wchodziliśmy na tą platformę i one miały za zadanie pokazać właśnie płetwę, oprzeć ją na tą tratwę, wychylić głowę i za każde takie dobrze postawione płetwy i wychylenie głowy dostawały parzone ziemniaki z burakami. To też bardzo uwielbiały.
1: A jakie mają charaktery manaty? Jakie to są zwierzęta? Raczej spokojne, czy potrafią być agresywne?
0: To są zwierzęta spokojne, bardzo duże, nie mają naturalnych wrogów, więc nie muszą się bać. Natomiast jeżeli chodzi o takie gwałtowne zagrożenie, to prędzej odpływają, albo też potrafią mocno poturbować płetwą ogonową. Bardzo mocno, nawet potrafią złamać żebro. Zabić może nie, gryźć, natomiast no, poturbować człowieka płetwą ogonową mogą.
1: Czy łatwo je zaobserwować w naturze, albo chociażby na przykład w wrocławskim zoo?
0: We wrocławskim zoo jak najbardziej, i to z góry, nad powierzchnią wody, czy to pod przeszkloną częścią basenu od dołu. Bardzo imponujące jest to, jak one pływają, przynajmniej brzuchem do góry. Można zauważyć te, tak jakby baletnica kręciła się i pływała pod wodą. Jest to, tak jak mówiłem, bardzo spektakularne i ciekawe. Można tam spędzić godziny czasu. Przede wszystkim jak na przykład sobie też karmiliśmy kukurydzą. Natomiast nie kolbą kukurydzy, tylko zielonką, czyli tą łodygą z liściami. I też można zaobserwować, jak biorą tą zieloną część kukurydzy w płetwy, zanurzają się i obgryzają sobie to pod wodą. Jest to bardzo fajny widok. No ciekawy, bo nie ma takich zwierząt jak właśnie manaty, które w ten sposób wyglądają.
1: Mówił pan o tym, że jedzenie jest im podawane na takich specjalnych taczkach, czyli nie ma możliwości, żeby tam do nich wejść i na przykład tak jak foki są karmione, to tutaj akurat nie można do tych zwierząt podchodzić.
0: Nie można podchodzić, natomiast jak się rodzi młode, to musimy co jakiś czas

0: przodkowie żyli na lądzie, natomiast przeszły do wody i już w niej zostały. Ewoluowały tylko do morskiego trybu życia i do roślinnej żarności.
1: Powiedzmy może teraz, jak wyglądają manaty, bo mają naprawdę dużą postawę, 3,5 metra długości.
0: Tak, to jest długie zwierzę morskie o szarej skórze z niewystającą głową. Głowa się zlewa z ciałem, mają tylko dwie płetwy zaraz za głową, znaczy trochę za głową, ale nie aż tak daleko. Beczkowate ciało, taka beczka i płetwę ogonową w kształcie takiego półokręgu, takiego talerza, która też jest duża i która daje właśnie napęd do pływania.
1: Ale co ciekawe, mają łapki.
0: Mają łapki, właśnie to są te płetwy z paznokciami. One służą do tego, żeby właśnie skręcać w prawo, w lewo, w górę, w dół, no i też, żeby przytrzymać sobie jedzenie.
1: One żyją w samotności czy
0: nie, w grupie? Tworzą grupy, natomiast jeżeli chodzi o gatunek manat amazoński, żyje sobie w rzekach Ameryki Południowej, chyba w Amazonce, jak się nie mylę, to on jest raczej samotnikiem. Natomiast jeżeli chodzi o te karaibskie, to największe zagęszczenie populacji jest na Florydzie. Setki osobników razem sobie pływają i żerują i można sobie pływać kajakiem wśród nich i podziwiać te zwierzęta.
1: Będzie je widać tak z łódki na przykład, bo one tak majestatycznie poruszają się.
0: Tak powoli pływają, tak jak mówiłem, jak baletnica albo jak syrena. Dawna nazwa, znaczy naukowa nazwa to są, po łacinie to jest sirenia, bo kiedyś właśnie marynarze widzieli to zwierzę, jak się wystawiło głowę z nadwody z daleka i myśleli, że to jest syrena.
1: No do syreny tak, to trochę jej brakuje, bo tak kształtów właśnie jednak nie ma syreni.
0: Ale przypominało im tą syrenę i tak już zostało.
1: Mówi się o tym, że manaty podobno są inteligentne.
0: No są inteligentne, bo są kuzynami słoni. Doskonale wiedzą, gdzie jest największe skupisko trawy morskiej. Doskonale przyzwyczaiły się właśnie do życia na Florydzie, w obecności ludzi, bo wpływają do kanałów i są ludzie. Doskonale wiedzą, gdzie jest jakaś elektrownia wodna, która daje ciepłą wodę i tam płyną się ogrzać. Doskonale też bronią swoich młodych, robią takie żłobki, że młode pływają wokół matek, które chronią to stado, więc tak, są.
1: Ojcowie nie są zainteresowani wychowaniem. A w takich grupach to dużo ich może być?
0: No około nawet ponad 100 osobników na Florydzie.
1: I trzymają się razem.
0: I trzymają się razem.
1: Jednak w grupie siła, więc tutaj pewnie
0: mniejsze ryzyko, że jakiś drapieżnik zaatakuje, chociaż dorosłego manata mało kto atakuje.
1: No właśnie, ale czy mają jakieś zagrożenia? Czy coś im zagraża?
0: No na Florydzie na przykład aligatory jakiegoś rannego osobnika albo młodego osobnika. A tak to raczej już niekoniecznie.
1: Podobno mają wrażliwą skórę.
0: Mają wrażliwą skórę, mało tego porośniętą włoskami. Co prawda tych włosków jest mało, ale mają skórę porośniętą włoskami. Nie jest tak gruba jak u słoni, natomiast jest czuła.
1: I to sprawia, że mogą być wrażliwe na promienie słońca pewnie.
0: Tak, tak dlatego żyją sobie gdzieś tam pod wodą i rzadko kiedy całe się wynurzają.
1: Występują raczej tak przy wybrzeżach, nie wypływają gdzieś głęboko.
0: Nie wypływają głęboko, bo czym dalej, tym głębiej, tym ciężej jest im sięgnąć trawy morskiej, bo one mimo tego, że umieją, słabo nurkują, tak dokładnie.
1: I dlatego muszą mieć raczej blisko powierzchnię, dno.
0: Do kilku metrów głębokości. Dalej już im jest ciężko.
1: Ale to też sprawia, że raczej są ciepłolubne.
0: Ciepłolubne. No, jak występują na zachodnim wybrzeżu, znaczy na wschodnim wybrzeżu Afryki, koło równika,
1: tak.
0: Ameryka Południowa, Amazonka, no i Floryda, no to są już ciepłe morza i oceany.
1: Czyli raczej tam, gdzie jest chłodno, to już
0: tak,
1: tam.
0: Natomiast historycznie występował gatunek syreny, czyli brzegowców, mówiąc na polskie, czyli tej rodziny zwierząt rzędu ssaków, do których należą manaty, występowała krowa morska sztelera. Jeszcze w 1700 którymś roku było ich bardzo, bardzo dużo. Natomiast kiedy odkryto miejsce, gdzie one występują przypadkowo, marynarze nie mieli co jeść. I sztelar odkrył, że to mięso jest bardzo dobre. No i ci marynarze zasmakowali tego mięsa, no i wytępili chyba w 27 lat całą populację liczącą setki tysięcy osobników. Wyginęły już całkowicie.
1: Wyginęły całkowicie.
0: To była największa właśnie syrena, czyli kuzyn manata na świecie.
1: A teraz jak to jest, jeżeli chodzi o zagrożone gatunki? Czy tutaj one mają się czego bać?
0: Jeżeli chodzi o najbardziej zagrożone, to

0: właśnie ten amazoński manat, ze względu na zanieczyszczenie wód i połowy, które zdarzają się, że ryby są ułowione i one są łapane razem z rybami. No i też dla mięsa po prostu. Dalej, albo też kolizje ze statkami.
1: Jednak.
0: Mhm. Potrafią bardzo zranić manaty, natomiast chyba zoo w San Diego prowadzi szpital dla manatów.
1: I tam trafiają te ranne, które zdarzyły się tak, z jakimś dużym statkiem. Floryda bardzo zaangażowała się w ochronę manatów.
0: Tak, bo tam jest największe właśnie skupisko tych manatów. Tam jest najwięcej przypadków właśnie ranienia przez motorówki i statki. Więc żeby chronić tą tamtejszą populację, która jest naprawdę bardzo duża, zaczęto podejmować starania ochronne, no i właśnie te szpitale, żeby leczyć.
1: Jak to jest, jeśli chodzi o tryb życia manatów? One żyją sobie cały rok tak samo, czy mają jakieś pory, czy mają jakieś wyznaczone zadania do wykonania?
0: No przede wszystkim, tak jak większość zwierząt, żerują. W okresie, kiedy woda jest ciepła, czyli tej trawy morskiej jest znacznie więcej, to cały czas żerują. No i potem następuje odpoczynek, czyli tak bezsensowne pływanie, no i oczywiście rozród. Samica rodzi jedno młode, karmi mlekiem z sutków, które są pod płetwami, czyli podobnie jak słonie, to też jest kolejny związany punkt ze słoniami. No i tak życie manatów się kręci.
1: Mhm, ale nie ma tak, że gdzieś na przykład na rozród muszą gdzieś przepływać, czy...
0: Do cieplejszych wód przepływają.
1: A, jednak wtedy przepływają, a potem wracają z powrotem.
0: Tak, tak.
1: Jak długo żyją manaty?
0: Około 20 lat maksymalnie.
1: Tak się zastanawiam, czy manaty mają jakiś sprzymierzeńców wśród zwierząt wodnych, czy mają jakiś sojusz podpisany z innymi zwierzętami, czy raczej żyją sobie zupełnie same?
0: Nie kojarzę, żeby miały jakąś symbiozę. Natomiast obecność innych zwierząt jest im obojętna, jakbym powiedział. Też jest bardzo podobne zwierzę do manatów, natomiast występuje na drugiej części kuli ziemskiej, bo w Oceanie Indyjskim jest to diugoń przybrzeżny. On się od manata różni tylko tym, że ma bardziej rozbudowaną wargę i płetwę w kształcie płetwy na przykład wieloryba, czyli taką podłużną. A manat ma właśnie tą okrągłą.
1: Mhm. Tutaj znalazłam jeszcze informację, że dorosłe manaty mogą ważyć nawet pół tony i więcej.
0: Tak, no to są właśnie takie beczkowate ciało z dużą ilością tłuszczu, no po to, żeby ocieplać się w zimnej wodzie. To właśnie sprzyja tej wielkiej wadze.
1: Mhm. Skąd pomysł, żeby manaty przyjechały do Wrocławia?
0: No, chcieli właśnie zrobić... Ówczesna dyrekcja chciała pokazać zwierzę niespotykane w Polsce, no i pokazać faunę Afryki. To było w ówczesnym świecie ogrodów zoologicznych wielkie wow. Mhm. No i do tej pory jest naprawdę wielkie wow, bo można tam pojechać i godzinami się na nie patrzeć.
1: Czyli to jest taka jedna z głównych atrakcji wrocławskiego ogrodu zoologicznego. Czy manaty można czegoś nauczyć?
0: Można nauczyć tego, żeby podpływał do człowieka. Natomiast żadnych innych sztuczek raczej nie, no bo to są zwierzęta, które żyją swoim sposobem życia, bym to określił. Natomiast trening medyczny naprawdę pokazuje, że można na zawołanie je zawołać.
1: A na czym polega trening medyczny?
0: Trening medyczny polega właśnie na tym, że zwierzę ma pokazać głowę i płetwy, żeby zobaczyć, czy nic tam się nie dzieje, bo największe problemy u manatów to są oczy. I trening medyczny jest po to, żeby nauczyć zwierzę podpłynięcia samodzielnie albo pokazania jakiejś części samodzielnej, żeby w razie problemów nie używać środków nasennych, jak przyjdzie weterynarz, tylko żeby zwierzę bez problemu dało się zobaczyć albo jakiś zastrzyk, albo pobranie krwi.
1: A zastanawiam się, o co chodzi z tymi oczami, bo one są takie malutkie, ale dlaczego są problematyczne?
0: No bo mogą dostać jakieś infekcje na przykład, albo też zarosnąć glonami, bo całe plecy dzikich manatów są porośnięte glonami. No i tak jak oczy człowieka, no są wrażliwe na prawie wszystko, jak się o nie nie dba.
1: W razie czego, to co, jakieś kropelki, czy jak można im pomóc?
0: No, jakieś stany zapalne to kropelki, jakieś maści jak najbardziej.
1: Tak się zastanawiam, kiedy pan był na praktykach w zoo przy manatach, pewnie zdarzyło się panu długo obserwować te zwierzęta, czy...
0: Bardzo długo.
1: Zdarzyło się panu zaobserwować coś wyjątkowo ciekawego?
0: zaobserwowałem

0: samicę, która była w ciąży i ten brzuch tak chodził jak galaretka, tak pływał jak galaretka. Też właśnie to jedzenie tej kukurydzy pod wodą, pływanie do góry brzuchem.
1: A czy one okazują sobie jakieś emocje, uczucia, czy jakoś dogadują się ze sobą?
0: Ciężko to określić, natomiast z pewnością wydają jakieś dźwięki niesłyszalne, żeby się nawoływać, ale ciężko to tak dokładnie zaobserwować.
1: Mm-hmm. Nie ma tak, żeby się przytulały na przykład do siebie?
0: Zdarzają się takie przypadki, że młode zazwyczaj się przytulają, żeby na przykład nie odpłynąć, trzymają się płetwami ciała mamy.
1: A te młode bawią się ze sobą? Bo skoro są te przedszkola, to czy mają jakieś takie...
0: Po prostu pływają. Czują się bezpiecznie, pływają, opiekują się nimi matki właśnie.
1: Czyli dla wszystkich osób, które są zainteresowane tym, jak wyglądają manaty i jakie mają ciekawe przyzwyczajenia, to zapraszamy do zoo we Wrocławiu.
0: Dokładnie, do jedynego zoo w Polsce, które posiada manaty.
1: No myślę, że to jest całkiem spora atrakcja, także bardzo serdecznie zapraszamy, a ja już bardzo dziękuję panu za rozmowę. Moim gościem był pan Dominik Hajduk, edukator zoologiczny, który prowadził przez pewien czas obserwacje manatów w Ogrodzie Zoologicznym we Wrocławiu.
0: Też bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również wszystkim naszym słuchaczom i zapraszam na kolejne odcinki Dzieciaki kochają zwierzaki w Polskim Radiu Dzieciom. Do usłyszenia, mówi już Marta Kawalec.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: poznałem pewnego lwa, co zdania zaczynał od ja. Zachwycał się głównie sam sobą. Czy inni też czasem tak robią?
1: Ja zrobię to szybko i sprawnie, ja powiem to bardziej zabawnie. Ja kupię to taniej dwa razy, ja znajdę to również bez

0: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
1: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce, bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.
2: Autopromocja.
3: Hola, hola, buenas tardes. Jak się macie, kochani? Mam nadzieję, że ten tydzień minął naprawdę wspaniale. Dzisiaj kolejna lekcja języka hiszpańskiego i porozmawiamy o czasie wolnym. Czas wolny, tiempo libre.
4: Tiempo libre.
3: Oglądać telewizję, ver la televisión.
4: Ver la televisión.
3: Czytać książki, leer libros.
4: Leer libros.
3: Grać w piłkę nożną, jugar al fútbol.
4: Jugar al fútbol.
3: Karty, las cartas.
4: Las cartas.
3: Grać na gitarze, tocar la guitarra.
4: Tocar la guitarra.
3: Pływać, nadar.
4: Nadar.
3: Jeździć na nartach, esquiar.
4: Esquiar.
3: Jeździć na rowerze, montar en bicicleta.
4: Montar e bicicleta.
3: Jeździć na łyżwach, patinar.
4: Patinar.
3: Biegać, correr.
4: Correr.
3: Spacerować, pasear.
4: Pasear.
3: Żeglować, navegar.
4: Navegar.
3: Jeździć konno, montar a caballo.
4: Montar a caballo.
3: Relaksować się, relajarse.
4: Relajarse.
3: Odpoczywać, descansar.
4: Descansar.
3: Robić zdjęcia, hacer fotos.
4: Hacer fotos.
3: Aparat fotograficzny, la camera.
4: La camera.
3: To teraz powtórzmy. Czas wolny. Tiempo libre. Oglądać telewizję. Ver la televisión. Czytać książki. Leer libros. Grać w piłkę nożną. Jugar al fútbol. Karty. Las cartas. Grać na gitarze. Tocar la guitarra. Pływać. Nadar. Jeździć na nartach. Esquiar. Jeździć na rowerze, montar en bicicleta. Jeździć na łyżwach, patinar. Biegać, correr. Spacerować, pasear. Żeglować, navegar. Jeździć konno, montar a caballo. Relaksować się, relajarse. Odpoczywać, descansar. Robić zdjęcia, hacer fotos. Aparat fotograficzny, la camera. Na koniec jeszcze kilka rzeczowników. Plecak, la mochila.
4: La mochila.
3: Latarka, la interna.
4: La interna.
3: Basen, la piscina.
4: La piscina.
3: Plaża, la playa.
4: La playa.
3: Statek, el barco.
4: El barco.
3: Łódź, el bote.
4: El bote.
3: Żaglówka, el velero.
4: El velero.
3: Kochani, to wszystko na dzisiaj. Do usłyszenia za tydzień. Hasta la semana que viene.

0: Hola, hola, buenas tardes. Kochani, dzisiaj kolejna lekcja języka hiszpańskiego prosto z przepięknej, słonecznej Andaluzji. Hiszpania. Andaluzja to jest taki region w Hiszpanii na samym południu. Czy jesteście gotowi do nauki kolejnej lekcji? Dzisiaj będziemy rozmawiać o kolorach. No to zaczynamy. Kolor biały. Blanco.
1: Blanco.
0: Żółty. Amarillo.
1: Amarillo.
0: Złoty. Dorado.
1: Dorado.
0: Pomarańczowy. Naranja.
1: Naranja.
0: Czerwony. Rojo.
1: Rojo.
0: Czerwony również można powiedzieć jako tinto.
1: Tinto.
0: Szkarłatny. Bordo. Burdeo.
1: Burdeo.
0: Różowy. Rosa.
1: Rosa.
0: Fioletowy. Violeta.
1: Violeta.
0: Purpurowy. Purpura.
1: Purpura.
0: Niebieski, błękitny. Azul.
1: Azul.
0: Granatowy. Azul marino.
1: Azul marino.
0: Turkusowy. Turquesa.
1: Turquesa.
0: Zielony. Verde.
1: Verde.
0: Beżowy. Beige.
1: Beige.
0: Brązowy. Maron.
1: Maron.
0: Szary. Gris.
1: Gris.
0: Srebrny. Plateado.
1: Plateado.
0: Czarny. Negro.
1: Negro.
0: Jasny. Claro.
1: Claro.
0: Ciemny. Oscuro.
1: Oscuro.
0: To zatem szybka powtórka. Biały. Blanco. Żółty.

0: Mario, złoty, dorado, pomarańczowy, naranja, czerwony, rojo, czerwony, tinto, szkarłatny, bordo, burdeo, różowy, rosa, fioletowy, violeta, purpurowy, purpura, niebieski, błękitny, azul, granatowy, azul marino, turkusowy, turkesa, zielony, verde, beżowy, beige, brązowy, maron, szary, gris, srebrny, plateado, czarny, negro, jasny, claro, ciemny, oscuro. Mariuszu, zatem jakbyś powiedział jasny, zielony?
1: Verde claro.
0: A ja jestem teraz ciekawa, czy coś zapamiętałeś z naszej lekcji i zadam ci bardzo proste pytania. Proszę, powiedz, jaki jest kolor niebieski?
1: Azul.
0: Niebieski ciemny?
1: Azul oscuro.
0: Bardzo dobrze. To teraz nauczmy się prostych pytań. Jaki jest twój ulubiony kolor? ¿Cuál es tu color favorito?
1: ¿Cuál es tu color favorito?
0: Bardzo dobrze. Mój ulubiony kolor to czerwony. Mi color favorito es el rojo.
1: Mi color favorito es el rojo.
0: Bardzo dobrze. To jeszcze raz ci zadam pytanie i proszę, abyś odpowiedział w języku hiszpańskim.
1: I mój color favorito es azul.
0: Bardzo dobrze. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito es el azul.
0: Bardzo dobrze, fantastycznie. No to ostatnie pytanie. ¿Cuál es tu color favorito?
1: Mi color favorito es el azul.
0: Bardzo dobrze. Kochani, hasta la semana que viene. Proszę, nauczcie się doskonale tych kolorów. Kolorowe życie jest bardzo ciekawe.
2: Uwielbiam skakać. Misiu, umiesz skakać na jednej nodze tak jak ja?
3: Spróbuję.
4: A kto potrafi robić fikołki?
2: Ja potrafię! O,

0: Misiu, jaki ty jesteś wygimnastykowany.
1: O, misie już takie są.
2: A ja raz nawet prawie stanęłam na głowie pokazać ci.
0: Nie, może innym razem.

rzęsi w gąszu. Jak to po co? To jest praca. Każda praca się opłaca. A co za to pan dostaje? Też pyta.

0: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
1: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
0: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
1: i Marta Kawalec.
2: Autopromocja.
3: Polskie Radio Dzieciom.

proszę państwa, oto miś. Miś jest bardzo grzeczny dziś. Chętnie państwu łapę poda. Nie chce podać? To szkoda. Rudy ojciec

się przedstawić sobie? Pan żubr we własnej osobie. No, pokaż się, żubrze, zróbże minę uprzejmą. Żubrze, o?

0: spotkać bratnią duszę, przy której mogę wszystko, przy której...
1: Autopromocja.
2: Kultura nie śpi, kultura nie śpi, kultura nie śpi, nie śpi. Kultura, kultura, kultura nie śpi, kultura nie śpi.
3: W każdy piątkowy wieczór między 18 a 20 w Polskim Radiu Dzieciom nastrajamy na kulturę i szukamy kontaktu ze sztuką. Premiery teatralne i kinowe, nowości wydawnicze, spotkania z artystami i twórcami. Włączcie uważność, emocje, a przede wszystkim serce. Bo kultura nie śpi. Martyna Huderska, do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom.

0: Prawie w Śródmieściu, na zielonym osiedlu, pod numerem 6.
1: W zielonej sałacie mieszkała kudła.

0: Szły raz drogą trzy kaczuszki grzeczne, że aż miło. Jedna biała, druga czarna, a trzeciej nie było. Na spotkanie tym kaczuszkom dwie znajome wyszły. Pierwsza z krzaków, druga z sieni, trzecia prosto z Wisły. Aż tu jeszcze jedna idzie bardzo
1: wesolutka.
0: Idzie sobie, podskakuje, a ta druga smutna. Siadły wszystkie na ławeczce, wtem dziewiąta krzyczy:
1: pięć

0: sprawa bardzo trudna. Wyszłam pierwsza, przyszłam szósta. Teraz jestem siódma.
1: I nie mogły się doliczyć, nic nie wyszło z tego. Więc do domu, choć to kaczki, wróciły gęsiego.

0: Złoto, srebro czy diamenty, auta, jachty czy okręty, rubin co jak słońce świeci, to najdroższe jest na świecie.
1: A może mój mały chomiczek?

Ciągle słyszę skargi już od wielu lat, że marny jest ze mnie mak i mam za dużo wad. Cokolwiek pójdzie źle, król marszczy groźnie swoją brew. Wylewa na mnie cały gniew. Zawsze gdy próbuję rzucić jakiś czar, wnet zapału gaśnie mego żar. Lecz los odmieni się, po nocy ujrzę słońca blask i wkrótce sławy przyjdzie czas. Bo wystarczy tylko ten amulet skraść, a król na klęczki będzie musiał paść. Uzna wyższość mą, nie mam wahań wcale.

0: Cedryku, te hałasy przeszkadzają królowi w kolacji. Proszę, bądź ciszej.
1: Mogą sobie ze mnie kpić, mówić gorzej niż do psa. Doczekam się na swe ampte. Król Cedryk, to ja.
2: Autopromocja.
3: Słyszycie to poruszenie w studiu? To nasze radiowe krasnoludki. Podobnie jak my, czekają na odważnych rodziców, którzy zawalczą o radiowe niespodzianki. Gwarantujemy pobudzającą dawkę emocji, dużo dobrej zabawy, a przede wszystkim to, co bezcenne. Podziw i uznanie w oczach dzieci. Wasza ulubiona zabawa, rodzinny budzik, czyli zmagania ze znakiem zapytania, powraca. Czekamy na Was od poniedziałku do piątku o godzinie 7:30. Ja też poproszę o fanfary.
2: Autopromocja.
4: Jak będę duży,
5: jak będę duża.
6: Dzisiaj w audycji Jak będę duża, jak będę duży porozmawiamy o zawodzie psychologa.
4: U mnie w przedszkolu też jest psycholog.
6: Tak, bo psycholog pracuje i w przedszkolu, i w szkole, i w wielu innych miejscach. Dlatego dzisiaj nasz

0: Naszym gościem będzie pani Aneta Zalewska, psycholog.
1: Na czym polega pani praca?
2: No, psycholog ma za zadanie przede wszystkim pomagać ludziom, zarówno dorosłym, jak i też małym dzieciom. Pomagać wsparciem na temat trudnych sytuacji, zachowań, które miały miejsce, analizowaniu zachowania swojego pacjenta, no i tym samym poprawia samopoczucie ludzi.
0: Ale jak można pomagać?
2: Rozmową próbujemy rozwiązywać sytuację dnia codziennego.
0: Psycholog może pracować w przedszkolu, w szkole, ale jak może pomagać dzieciom?
2: No, praca w przedszkolu jest specyficzna. Pod tym względem, że dzieci nie mają do końca jeszcze wglądu w swoje emocje, więc uczymy się nazywać po pierwsze te emocje, no a po drugie próbujemy pracować też oczywiście poprzez zabawę, przez jakby aranżowanie konkretnych scenek sytuacyjnych, czasem na zabawkach, czasem na pacynkach i staramy się przepracować dane sposoby zachowania, tak żeby dziecko zrozumiało daną sytuację i mogło sobie z nią w określony sposób później poradzić.
1: A jak ktoś jest niegrzeczny, to idzie do psychologa?
2: Jak najbardziej, bo niegrzeczność jest zazwyczaj związana z agresją, czy to albo ze złością, no i na tych emocjach, na tych odczuciach również psycholog pracuje, także z dziećmi.
1: Co trzeba zrobić, żeby zostać psychologiem?
2: No, trzeba po pierwsze ukończyć studia jednolite, magisterskie, pięcioletnie, potem wybrać sobie specjalizację, jeśli ktoś ma ochotę, skierować się w konkretną dziedzinę psychologii. Może to być psychologia bardziej społeczna, nakierowana na badania społeczne, na reklamy. Może to być psychologia kliniczna, czyli już związana właśnie ze zdrowiem psychicznym. Może to być też psychologia sportu albo psychologia biznesu. Jest wiele takich dziedzin psychologii, w której można się realizować.
1: Czy to trudna praca?
2: No, na pewno praca z ludźmi każda jest trudna, no ale trzeba tutaj znaleźć równowagę pomiędzy takim wysiłkiem emocjonalnym i poznawczym, a też regeneracją własnych sił.
1: Ale kto może zostać psychologiem?
2: Myślę, że każdy. Pod warunkiem, no tutaj pracy troszkę też nad swoimi umiejętnościami, nad swoimi zachowaniami, sposobami myślenia czy radzenia sobie z konkretnymi sytuacjami.
1: A dlaczego pani chciała zostać psychologiem?
2: Ponieważ psychologia jest taką dziedziną, która ogólnie pomaga w życiu, w każdym jego aspekcie. Jakby na co dzień spotykamy się z różnymi ludźmi, wchodzimy z nimi w relacje, więc psychologia jest na pewno ciekawą dziedziną, bo gdzieś tam daje tą wiedzę, te podwaliny do tego, żeby wiedzieć, co się z nami dzieje w danej sytuacji, potrafić po pierwsze nazwać to, co się z nami dzieje, nazwać te emocje i spróbować nad nimi troszkę popracować.
1: Kto powinien chodzić do psychologa?
2: No, psycholog leczy ludzi, ale na takie choroby, które nie są widzialne. Więc tak naprawdę do psychologa może przyjść każdy, kto zauważa po pierwsze u siebie jakiekolwiek problemy czy trudności poradzenia sobie z daną sytuacją, która go spotkała. Także każdy.
0: I jakie trudne sytuacje może psycholog pomóc nam rozwiązać?
2: No, na pewno sytuacje związane z agresją po prostu, dlatego że bardzo ciężko jest skanalizować energię w inny sposób niż w taki, w jaki dziecko się do tej pory tego nauczyło. No i to jest długotrwały proces, potrzebne jest do tego zaangażowanie też całego otoczenia, nie tylko sama terapia w gabinecie. Ważna jest też współpraca rodziców, także myślę, że takie agresywne zachowania jednak, no ta terapia jest wtedy rozłożona w czasie. Psychologia to jest też taka dziedzina, w której pacjent musi chcieć się wyleczyć. To jest tak jak w tym kawale o żarówce, nie wiem czy znacie, więc ilu psychologów jest potrzebnych do wykręcenia jednej żarówki? Otóż jeden psycholog, ważne, żeby żarówka chciała. Psychologia to jest ciekawy zawód, w którym można się dowiedzieć czegoś zarówno o sobie, jak i też o ludziach, o świecie, o relacjach międzyludzkich. I jeśli jest ktoś z was taki, kto uważa, że sprawdziłby się w tym zawodzie albo lubi po prostu pomagać ludziom i rozmawiać z ludźmi, to myślę, że to jest dobry kierunek. Może uda mi się zachęcić kogoś do zostania psychologiem.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę.
0: Naszym gościem była pani Aneta Zalewska, psycholog. A my zapraszamy na kolejną audycję Jak będę duża, jak będę duży. Do usłyszenia.

0: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
1: Ucho widzi. Ucho widzi? Jak to widzi? Ale co ucho widzi? Widzi czy słucha? Jesteście ciekawi? Posłuchajcie nowego podcastu Agnieszki Ciecierskiej.
2: Tutaj na ścianie napis zegary specjalne. No i wiszą zegary. Taki wielki zegar to kiedyś chyba mógł wisieć na dworcach, bo to z daleka widać, która jest godzina.
3: Tak, zgadza się. To są zegary specjalne, czyli zegary, które nie służyły zazwyczaj nam w domach, tylko służyły w różnych innych miejscach, na przykład właśnie na dworcach, tak jak pani wspomniała. Nazywam się Janek Rygiel, jestem zegarmistrzem i założycielem Muzeum Polskich Zegarów. Ten największy zegar, zresztą te mniejsze też, to są zegary tak zwane wtórne, czyli tak naprawdę one nie są zegarami, chociaż wyglądają jak zegary, są jedynie wskaźnikami czasu. Dlaczego one nie są zegarami?
2: No jaka to różnica? Każdy zegar jest wskaźnikiem czasu.
3: Ale nie każdy wskaźnik czasu jest zegarem. Chodzi o to, że na dworcach albo w fabrykach potrzebujemy mieć ten sam czas w całym budynku. Na przykład na wszystkich 5 peronach na dworcu musimy mieć dokładnie to samo wskazanie czasu, żebyśmy się nie pogubili w przyjazdach pociągów, w odjazdach pociągów, żebyśmy wiedzieli, czy się mamy spieszyć i biec już na to nasze połączenie. W związku z czym na dworcach wykorzystywane są właśnie takie zegary wtórne, czyli wskaźniki czasu, które co minutę dostają sygnał elektryczny wysyłany przez zegar sterujący. Dzięki temu, że ten zegar sterujący wysyła jeden impuls elektryczny do tych wszystkich zegarów na dworcu, to wszystkie zegary w jednym momencie przerzucają wskazówkę i pokazują dokładnie ten sam czas.
2: Jak patrzymy właśnie na zegary dworcowe, to bardzo często widać ten ruch wskazówki. Ona tak skacze co minutę.
3: No i właśnie to jest charakterystyczne dla takich zegarów wtórnych, które właśnie służą czy na dworcach, czy na przykład w fabrykach, jakichś dużych przedsiębiorstwach też no, w całym budynku pracownicy potrzebowali mieć dokładny czas, wszędzie taki sam. I właśnie też takie sieci czasu, bo to się nazywa sieć czasu, też były wykorzystywane i w sumie też nadal są wykorzystywane i po dziś dzień.
2: Właśnie chciałam się zapytać o współczesność, dlatego że czy nam na dworcach są takie zegary teraz potrzebne? Mamy wszyscy zegary mniejsze na ręku, jeszcze mniejsze w telefonach komórkowych. Właściwie zegary nas otaczają.
3: Tak, to prawda, mamy wszyscy zegary przy sobie, natomiast dworzec musi polegać na jednym właściwym czasie, a nasze zegarki na rękach czy w telefonach mogą się różnić względem innych zegarów, no i nie

0: będziemy pewni po prostu, czy wszystkie te zegary, które my posiadamy w kieszeniach czy na nadgarstkach, czy one poprawnie działają i dobrze nam wskazują czas. A dzięki temu, że na dworcach są takie duże zegary, czy to właśnie w takim stylu jak tutaj, czyli ogromne takie tarcze, bardzo czytelne, z ciemnymi wskazówkami, czy też po prostu tak zwane zegary takie, powiedzmy, z wyświetlaczem digital, czyli takie, które po prostu pokazują nam cyferki, wyświetlają, no są po prostu przydatne i możemy dzięki nim odnaleźć się w ciągu dnia, gdzie jesteśmy.
1: Tutaj się rozglądam, bo mówiliśmy już o takich zegarach mniejszych, o tym zegarze, który wisi na ścianie, który jest w szafce, te olbrzymie zegary dworcowe, a tutaj są jeszcze takie zegary stojące, czyli też w szafce, ale ta szafka nie wisi, tylko stoi przy ścianie.
0: Tak, zgadza się. Są też tutaj takie zegary podłogowe. Dlaczego podłogowe, dlaczego nie stojące? Bo zegar stojący jest niesprawny, a jeżeli zegar jest sprawny, to lepiej powiedzieć podłogowy.
1: A, no tak, oczywiście zegar idzie, czyli dobrze pracuje, a jeżeli zegar stanie, to znaczy, że nie chodzi i że nie jest sprawny. Tak, zegary podłogowe, które mają, podejrzewam, bardziej skomplikowane mechanizmy, no i tych wahadeł jest dużo więcej.
0: No to zaskoczę troszkę panią, ponieważ taki zegar podłogowy wcale nie ma dużo bardziej skomplikowanego mechanizmu. Jedyne co, to ten mechanizm jest po prostu przeskalowany, jest troszkę większy niż taki mechanizm w zegarze na przykład na ścianie.
1: Ale jest też bardzo piękny. Trochę to jest tak jak ze starymi odbiornikami radiowymi. Teraz też możemy mieć aplikację radiową w swoim telefonie i w ogóle nie potrzebujemy urządzenia, żeby słuchać radia, a te stare odbiorniki radiowe to były często bardzo piękne meble.
0: Tak, zgadza się. No, kiedyś bardzo zwracano uwagę na to, jak wygląda przedmiot użytkowy. Rzeczy były produkowane na dużo dłuższy okres funkcjonowania. Dzisiaj bardzo często niestety rzeczy bardzo szybko wyrzucamy do śmieci albo kupujemy rzeczy, które są mierne jakościowo. A kiedyś rzeczy były robione bardzo solidnie i właśnie te stare zegary czy stare radioodbiorniki, tak jak pani wspomniała, no możemy podziwiać po dziś dzień, ponieważ zostały wykonane z niezwykłą pieczołowitością.
1: Tutaj słyszę jeszcze tykanie zegara, możemy podejść. Ojejku! Sam zegar nie jest duży, to jest zegar wiszący, ale wahadło olbrzymie.
0: Tak, wahadło jest rzeczywiście imponujące. Zegar francuski z około 1850 roku. To były takie typowe zegary, raczej wiejskie niż miejskie. One najczęściej były sprzedawane w takich ogromnych drewnianych skrzyniach. No i faktycznie ma ten zegar bardzo zdobne wahadło i bardzo zdobną tarcze, które są wykonane z takiej bardzo cienkiej, mosiężnej blachy, czyli są w kolorze złotym, a na samym wahadle możemy dostrzec motywy żniwiarskie, ponieważ znajdują się tutaj na tym wahadle słoneczniki, znajduje się snop zboża związany wraz z sierpem, są też winogrona, z których Francja słynie, można sobie tutaj podoglądać jakichś różnych ciekawostek, jakichś fajnych detali, a może nawet sobie w głowie ułożyć jakąś fajną historię.
1: I to jest też niesamowite w starych meblach, starych przedmiotach, starych zegarach, że tam często te szczegóły, detale ozdobne mają znaczenie i to nie tylko chodzi o to, żeby było ładnie, ale też żeby właśnie była opowiadana jakaś historia. Jest pan zegarmistrzem, a to znaczy, że no, słyszymy, że zna pan fantastycznie historię zegarów, ale też te zegary pan naprawia. Wydawało mi się zawsze, że to jest taki zawód, który odchodzi w zapomnienie i młodego zegarmistrza, tak młodego jak pan, to chyba nigdy nie spotkałam.
0: Bardzo mi miło. No już zegarmistrzostwem w sumie zajmuję się od 8 lat, więc troszkę doświadczenia mam. Ale pocieszę też panią, bo mam też kolegę, który jest 10 lat młodszy ode mnie i też się zajmuje tym pięknym zawodem i jest naprawdę świetny w swoim fachu. Takie rzemieślnicze zawody jednak nie do końca zniknęły, ponieważ w Niemczech czy we Francji spotkać zegarmistrza jest bardzo trudno. Jeżeli już jest gdzieś taki fachowiec, to jest na przykład jeden na całe miasto, ma bardzo dużo pracy, ale też i odpowiednio więcej na pewno zarabia, ponieważ skoro nie ma tak wielu fachowców, no to może sobie pozwolić na bardziej wygórowane ceny. W Polsce szczęśliwie zaczęto się bardzo interesować tematem zegarmistrzostwa. Obecnie ja znam bardzo dużo kolegów z całej Polski. Z częścią z tych kolegów założyli

0: Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Zegarmistrzowskie, które ma na celu właśnie krzewić wiedzę na temat tego pięknego fachu i współpracujemy też z warszawskim cechem złotników, zegarmistrzów, grawerów, optyków i brązowników miasta stołecznego Warszawy, gdzie jest też Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych, w którym to można zobaczyć multum fantastycznych, zabytkowych i nie tylko zabytkowych czasomierzy, w którym to muzeum też obecnie znajduje się nasza wystawa z Muzeum Polskich Zegarów, ponieważ przenieśliśmy właśnie tą wystawę do cechu po to, żeby jeszcze więcej osób mogło ją obejrzeć i docenić, jak piękne zegary produkowano niegdyś w Polsce.
1: A można Was na tej wystawie spotkać?
0: Tak, jak najbardziej. Można nas spotkać tam w Muzeum Rzemiosł Artystycznych i Precyzyjnych na Starym Mieście. Bardzo często też ja osobiście tam jestem i opowiadam, oprowadzam po tej wystawie i opowiadam bardzo ciekawe historie o właśnie zegarach.
1: A gdzie teraz można się nauczyć fachu?
0: Nie ma jako takich szkół zegarmistrzowskich w Polsce. Natomiast fachu ja się nauczyłem od mistrza, którego poznałem zupełnym przypadkiem, ponieważ posiadałem dwa zegary do naprawy, kiedy jeszcze się tym tak głęboko nie interesowałem, jedynie zawsze lubiłem zegary, ale nie znałem się na tym i zakupiłem gdzieś te zegary na targu staroci, one nie działały. Poszukiwałem po prostu kogoś, kto mi naprawi te czasomierze i stwierdziłem, no cóż, spróbuję pójść najbliżej domu, jest zakład zegarmistrzowski, porozmawiam z panem, może będzie w stanie mi naprawić te zegary. Okazało się, że jak najbardziej naprawił mi te zegary. Ja zacząłem go tam podpytywać, a co, a jak, a dlaczego, jak to działa. Zaczęliśmy rozmawiać. Ja wtedy studiowałem na ASP i też doceniałem zawsze bardzo ładne przedmioty, więc tam się dopytywałem o jakieś bardzo konkretne czasomierze, które były u niego w pracowni. Nie wiedząc, że ja studiuję architekturę wnętrz, się zapytał mnie mistrz, czy ja jestem architektem, bo właśnie takie oko i gust mam architektoniczne. Później już mnie wpuścił za swój kontuar, no i zaczęliśmy po prostu współpracę, którą kontynuujemy po dziś dzień. Co prawda pan Stanisław już powoli zbiera się na emeryturę, żeby odpocząć, natomiast jego serce nadal tyka zegarami i myślę, że nieprędko porzuci ten piękny zawód, natomiast myślę, że będę też kontynuował jego dzieło.
1: To może będzie szansa, żeby kolejne ucho widzi zajrzało do pracowni zegarmistrza, żeby opowiedzieć, jak taka pracownia wygląda i na czym ta praca polega.
0: Bardzo chętnie opowiem zarówno pani, jak i młodym słuchaczom o tym, jak taka pracownia wygląda i na czym polega praca zegarmistrza.
1: Umówieni.
0: Umówieni.
1: Takie to jest trochę, powiedziałabym, mroczne.
0: Mroczne, to prawda, ale myślę, że jeszcze mogę pani za chwilkę pokazać kilka innych zegarów i ich dźwięków, które na pewno jeszcze bardziej skradną serce słuchaczy. Taki zegar jak z tym złotym wahadłem, który tam widzieliśmy, bardzo zdobnym. To jest dokładnie tego samego typu zegar, tylko ten jest nieco starszy, bo ten pochodzi z początku XIX wieku. Natomiast przepięknie bije, ponieważ ma taki wielki metalowy dzwon i właśnie zaraz usłyszymy, jak to działa. Możemy też jeszcze otworzyć drzwiczki, włożyć mikrofon do środka, do zegara i usłyszeć, jak tam tryby się jeszcze nam kręcą oprócz tego.
1: Niesamowite, ten dźwięk jest zupełnie inny, a zegar jest szklany.
0: Ten zegar posiada równie piękną i ozdobną tarczę, natomiast w tym przypadku z premedytacją zdemontowałem tą tarczę i zamiast niej zamontowałem szybę po to, żeby można było zajrzeć do środka, do zegara, obejrzeć jak on działa, więc jakby ktoś kiedyś tutaj po Pradze spacerował, to zapraszam w odwiedziny. Można się zapoznać po prostu z takim właśnie mechanicznym zegarem.
1: Ja chciałam zapytać, gdzie są godziny albo informacja o tym, która jest godzina, no bo są wskazówki, ale tych cyferek nie ma.
0: Cyferek nie ma, specjalnie ich nie zaznaczałem, żeby nie zasłaniały nam widoku tego pięknego mechanizmu, a sam mechanizm, jego konstrukcja jest bazowana na średniowiecznych zegarach wieżowych, co też dodaje mu uroku. Te tryby są bardzo duże, no i właśnie podczas chociażby bicia tego zegara widać, jak tam wszystko się rusza, kręci i no, myślę, że jest to hipnotyzujące.
1: A tutaj za szklaną szybą budziki, no ja jeszcze z mojego dzieciństwa takie budziki pamiętam. trzeba było

0: pamiętać, żeby taki budzik nakręcić, bo inaczej nie obudził, nie zadzwonił.
1: To prawda, taki budzik mechaniczny trzeba nakręcić zawsze kładąc się spać i ustawić również godzinę, o której chcemy być obudzeni. No i właśnie po nakręceniu i ustawieniu wskazówki budzik w odpowiednim czasie nam zadzwoni.

0: tą buzią, bo te kluczyki to oczka, a tutaj zawsze była taka szparka.
1: Tak, zgadza się i to jest taka techniczna szparka, która służy do regulacji mechanizmu takiego zegara. Lepiej tam samemu nie grzebać, to jest bardziej tak dla nas zegarmistrzów, żeby ułatwić troszkę regulację właśnie mechanizmów. No i tam jest takie specjalne urządzenie, które się przesuwa w środku i dzięki temu zegarek może dokładnie chodzić.
0: Proszę to zakryć. No ale ten dźwięk budzika to był dźwięk, który naprawdę każdego obudził.
1: To prawda.
0: Ale ten jest wyjątkowy, bo pan zakrył tą klapkę, a ta klapka z tyłu jest taka wypukła i wygląda jak pół globusa.
1: Zgadza się, jest to budzik. Akurat ten egzemplarz jest z epoki podboju kosmosu i faktycznie tył tego budzika przedstawia półkuli ziemskiej z Afryką, Europą oraz Azją. A nad tym budzikiem jest taki, wokół w zasadzie tego budzika, jest taki pałąk, do którego jest przymocowana czerwona rakieta kosmiczna, która okrąża Ziemię. Mogę jeszcze uruchomić inny budzik, który dzwoni w bardzo specyficzny sposób. Jest to z kolei budzik wyprodukowany w Polsce, ale na licencji niemieckiej. Teraz go nakręcimy.
0: I nie można sobie było ustawić przypomnienia w telefonie, żeby pamiętać o nakręceniu budzika. To trzeba było po prostu mieć w głowie.
1: Ja myślę, że to była kwestia przyzwyczajenia. Po prostu każdy, kto musiał rano wstać, musiał codziennie i tak nakręcić ten budzik, żeby nie zaspać do pracy albo do szkoły. Musimy poczekać troszkę. Co za dziwne dźwięki.
0: To nie jest co sekundę.
1: Impulsowe, powiedzmy, budzenie.
0: I ten dźwięk budzika tak narasta?
1: Narasta, właśnie o to chodziło w tym budziku, żeby nas nie budził tak gwałtownie, żebyśmy się nie wystraszyli rano, jak musimy wstać, tylko żeby powoli, powoli się wybudzać i ten dźwięk powolutku, powolutku narasta, aż w końcu zaraz zadzwoni nam.
0: Lepiej było wstać, zanim on zaczął tak dzwonić.
1: Oj, zdecydowanie tak.
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio dzieciom.
1: Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda na tym świecie, o których nic nie wiecie. Są cuda...

0: Halo, halo! Tutaj Ptasie Radio w brzozowym gaju. Nadajemy audycję z ptasiego kraju. Proszę, niech każdy nastawi aparat, bo sfrunęły się ptaszki dla odbycia narad. Po pierwsze, w sprawie, co świtem piszczy w trawie. Po drugie, gdzie się ukrywa echo w lesie. Po trzecie, kto się ma pierwszy kąpać w rosie. Po czwarte, jak poznać, kto ptak, a kto nie ptak. A po piąte, przez dziesiąte będą ćwierkać, świstać, kwilić, pit-pilitać i pim-pilić ptaszki następujące.
1: Słowik, wróbel, kos, jaskółka, kogut, dzięcioł, gil, kukułka, szczygieł, sowa, kruk, czubatka, drost, sikora i dzierlatka, kaczka, gąska, jeniołuszka, dudek, trznader, pośmieciuszka, wilga, zięba, bocian, szwak
2: oraz każdy inny ptak.
3: Pierwszy słowik zaczął tak.

0: Na to wróbel zaterlikał.
1: Cóż to znowu za muzyka?
2: Muzyka!
1: Muszę zajrzeć do słownika, by zrozumieć śpiew słowika. Ćwir, ćwir, świrk, ćwir, świrk, ćwirk. Tu nie teatr, ani cyrk. Patrzcie go, nastroszył piórka i wydziera się jak kurka. Dość tych arii, dość tych liryk. Ćwir, ćwir, ćwirk, ćwir, ćwir, ćwirk.
0: I tak zaczął ćwiczyć, ćwikać, ćwierkać, czyrkać, czyk, czyrikać, że aż

0: patyku zapiał gniewnie. Jak usłyszy to kukułka wrzaśnie.
1: A co to za spółka? Kukuryku, kukuryku, nie pozwalam, rozbójniku. Bierz co chcesz, bo ja nie skąpię, ale kuku nie ustąpię. Ryku, chodź do jutra skrzecz, ale kuku, moja rzecz.

0: Szczebiot, świergot, zgiełk, otaki.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj
2: tu rzuć tu jaśnie przywiórek,
0: leci gniazdko, trzeba to przycierć, będziesz rośnie nam ci zacząć, przyjeżdż gniazdko ci winie.

0: audycja.
1: Daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu co masz wiórek, daj tu rzuć tu ja co masz wiórek.
0: Leci gniazdko, przelew to wrzucek, pięć to zjadam ci moje, czyje? Ja to ci nie widzisz, widzisz, nie dasz mi tak ty chcesz się wstydzieć.
2: Polskie Radio Dzieciom.

0: autopromocja.
1: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla Was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy Was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
5: Michasiu, wszystko gotowe? I mamy na łączach słuchaczy?
6: Światełko błysnęło czerwone.
5: Jeszcze nas ktoś zobaczy.
6: Ależ Adasiu, spokojnie. Dokładnie o to nam chodzi, żeby już zacząć łagodnie.
5: Kasia usłyszy nas z Łodzi?
6: Jacuś i Ewa z Kanady?
5: Monia z Patrykiem z Rzeszowa?
6: Oj, mnóstwo będzie zabawy.
5: Myślisz, że Basia gotowa?
6: Z bratem Brianem w Teksasie. Konikiem jeżdżą po ranczu.
5: Na koniu też słuchać da się?
6: Słuchali nas nawet przy lunchu.
5: Sprawdźmy, Mariola z Poznania.
6: Kacperek mieszka w Legnicy.
5: W Hajnówce słucha nas Hania.
6: Bartuś na Woli w stolicy.
5: Skoro się wszyscy zebrali.
6: I jeszcze przekąski, napoje.
5: Czy moglibyśmy pójść dalej?
6: Czekaj, wiadomość ktoś pisze.
5: Bo się doczekać nie może, żeby nas znowu usłyszeć.
6: Tylko karteczki rozłożę.
5: Pomożemy w pochmurne dni.
6: I w te słoneczne tak samo.
5: Siądźcie.

0: Proszę wygodnie i...
1: Daj dziecku posłuchać, mamo.
0: Podcastu o sprawach ważnych.
1: Z przedszkola, z domu lub szkoły.
0: Dla brykających, rozważnych.
1: Płaczących albo wesołych.
0: To, o czym w listach piszecie.
1: Tym, co was śmieszy, przestrasza.
0: O najważniejszych na świecie.
1: A o rowerze Łukasza?
0: O hulajnogach i rolkach.
1: Nartach i deskach i sankach.
0: Pamiętasz Bolka i Lolka?
1: O ich filmowych hulankach?
0: Wszędzie, gdzie trzeba, będziemy.
1: I pomożemy, kochani.
0: Dokładnie wam opiszemy.
1: Z tego jesteśmy już znani.
0: Od bezpieczeństwa zaczniemy.
1: Nie wolno z tego żartować?
0: Nawet się nie uśmiechniemy. Uśmiechy na później schować.
1: A gdy mnie coś połaskocze? Wywrócę się na bananie albo się wodą zamoczę.
0: Jak się wywrócisz, to wstaniesz.
1: Dobrze, już dobrze, rozumiem.
0: Nareszcie, bo czas najwyższy.
1: Ja bardzo dużo już umiem, choć ty jesteś starszy i wyższy.
0: Włącz światełka i ruszamy.
1: Czy deszcz siecze, słońce świeci?
0: My się dobrze na tym znamy.
1: Zaczynamy, drogie dzieci.
0: Michasiu, czy nie zapomniałeś czegoś?
1: Ja? A o czym niby zapomniałem?
0: Powinieneś jeszcze zakręcić.
1: Ach, naszym magicznym zakręcaczem dźwięków i świateł.
0: No, bez tego nie zacznie się podcast.
1: Najbezpieczniejszy podcast dla najmłodszych i rodziców.
0: To sprawa bardzo poważna.
1: Trzymajcie się, krew!

0: Nie wiem, czy sobie na tę pyszną bezę zasłużyłem.
1: Co ty opowiadasz, Michasiu? Oczywiście, że zasłużyłeś.
0: Naprawdę tak sądzisz?
1: Adaś mówił, że zrobiłeś wyraźny postęp w pływaniu.
2: I to na pierwszej lekcji. Jestem z ciebie dumny, Michasiu. Brawo.
0: Na razie to pływam z deską. Trzymam ją przed sobą i mocno macham łapkami.
3: Ja też tak zaczynałem. Teraz już umiem pływać pieskiem, żabką i trochę kraulem.
0: O, Adaś świetnie pływa. Ja też tak chciałem i trochę na początku mi nie wyszło.
3: Oj, nie wyszło, bo byłeś nieznośny.
2: Słucham?
1: O czym wy mówicie?
2: Michaś był nieznośny, nie rozumiem.
0: Przecież miałeś o tym nie mówić.
3: A kto zaczął o bezie, że nie wie, czy na nią zasłużył ty?
0: Ale teraz mi trochę głupio, że tak się zachowywałem.
3: Dawno mnie tak nie zezłościłeś. Wiesz, że przecież mogłeś, wiesz...
2: Co takiego mógł, Michaś? Mógłbyś jaśniej, Adasiu, co takiego?
3: Ja przepraszam, ale obiecałem Michasiowi, że nie będę o tym mówił.
2: Adasiu, poproszę.
3: Nie no, bo najważniejsze, że wszystko dobrze się skończyło.
1: Aha. Jak się domyślam, to chyba nie powinniśmy was samych puszczać na basen, tak?
3: Spokojnie, teraz już możecie.
0: Tak, bo od teraz to ja już się będę zachowywał jak trzeba. Po prostu, o tak.
3: Dobrze, że zrozumiałeś, bo początki, Michasiu, miałeś naprawdę przerażające.
2: Słucham? Przerażające? Czy mogę się dowiedzieć w końcu, do czego doszło na basenie?
3: No, trochę doszło. To znaczy, wiele zaszło.
0: Ale nie zajdzie, bo do niczego więcej już nie dojdzie. Nigdy, obiecuję.
2: A jednak poprosiłbym o szczegóły. Było, nie było, jestem w końcu twoim opiekunem, tak?
1: Też mi się tak wydaje, że Leszek powinien wiedzieć o pewnych rzeczach.
3: Aha, jasne.
1: Robienie z ważnych spraw tajemnicy, chłopaki, nie prowadzi do niczego dobrego.
0: No dobrze, to opowiemy wam. Prawda, Adasiu?
3: No tak, jest o czym.
0: Ale ja już nigdy tak się nie zachowam. Nigdy. No nie po tym, co mnie spotkało, prawda?
3: Tak, no mam nadzieję. A zaczęło się już od samego wejścia do przebieralni na basenie.
0: To może my się teraz tam czarodziejsko przeniesiemy, a wy uważnie słuchajcie.
3: Co mamy wam do powiedzenia? Michasiu, jak już się przebraliśmy w kąpielówki, to idziemy.
0: Nie idziemy, tylko biegniemy na basen!
3: Michasiu, stop! No dokąd ty biegniesz?
0: Jak to dokąd? Na basen! Przecież po to tu przyszliśmy.
3: Nie. Najpierw wejdźmy pod prysznic.
0: Ale...
3: Przed wejściem...

0: do basenu trzeba się umyć.
1: Ale myłem się w domu, brałem długi prysznic, więc już nie muszę się myć.
0: Każdy musi. Higiena osobista jest podstawą w takim miejscu jak basen, Michasiu.
1: Ja nie znam żadnej higieny osobistej. Może to twoja koleżanka.
0: Nie moja koleżanka, Michasiu. I jeszcze jedno. Na terenie basenu nie biegamy.
1: Ale ja lubię biegać.
0: Na basenie, Michasiu, to niebezpieczne.
1: Oj tam, a co się może stać?
0: Co się może stać? Możesz się poślizgnąć i przewrócić.
1: Aha.
0: Tu wszędzie jest pełno wody.
1: Jakoś żadnej wody nie widzę, wiesz?
0: No tak, tu w przebieralni jest względnie sucho, ale przy basenach już nie.
1: Tak.
0: Tam kafelki są wiecznie mokre, to znaczy są bardzo śliskie.
1: Jasne, rozumiem. To tam trochę zwolnię.
0: Michasiu, zwolnisz już teraz, bo trudno jednocześnie biegać i brać prysznic.
1: Przecież już ci mówiłem, że nie muszę się kąpać, bo brałem prysznic w domu.
0: Ale ty jesteś uparty. Proszę wejść pod prysznic i spłucz futro.
1: Ale po co?
0: Tak powinni robić wszyscy przed wejściem do basenu.
1: Ojej, ale te ciągłe kąpiele są takie nudne.
0: Są nudne?
1: Pewnie.
0: Nudne są, tak?
1: Tak,
0: nudne.
1: Nudne.
0: No dobrze, jak one są nudne, to czy dobra zabawa, mój drogi kolego, według ciebie też jest nudna?
1: Dobra zabawa. Skąd nie jest nudna?
0: I skoro nie jest nudna według ciebie, Michasiu, to może teraz się pobawmy.
1: Super, a w co się pobawimy?
0: Może w ciuciu babkę.
1: Super, ale teraz? Tutaj?
0: No dlaczego nie? I chcesz mnie łapać?
1: Mogę cię łapać, w tym zawsze byłem dobry.
0: To teraz naciągnij czepek na oczy, żebyś nic nie widział i spróbuj mnie złapać.
1: Dobra.
0: Jak to w zabawie w ciuciu babkę?
1: Nie. Najpierw wyliczam, bo bez wyliczanki ciuciu babka jest nieważna.
0: A tak, oczywiście. Potem zakręcę tobą i wypowiem słowa wyliczanki.
1: Dobra, fajnie. Mhm. Ale gdzie będziemy się bawić?
0: Chodźmy tam, trochę dalej, przy drzwiach wejściowych na basen.
1: Ale zaraz po tej zabawie to wskakujemy do wody.
0: Jak najbardziej, Michał.
1: Dobra, to zakręć mną, choćbyś kręcił cały dzień i tak szybko złapię cię, bo jestem akurat najlepszy.
0: Tak. Wiem, jaki jesteś, wiem. Ale teraz moja kolej. Uwaga, to jest mała ciuciu babka. Tak się zaczyna ta wyliczanka.
1: Aha.
0: To jest mała ciuciu babka.
1: Aha.
0: Czujne uszko, czujna łapka. Po omacku chodzi, czujną łapką wodzi. Kręcę. Szukaj mnie, Michasiu!
1: Co jest mała ciuciu babka, czujna
0: łapka? Ty nie gadaj, tylko szukaj.
1: Łapka, po omacku chodzi, czujna... Ma się rozumieć, zaraz cię złapię. Chyba wiem, gdzie stoisz. Słyszę twój oddech.
0: Na pewno słyszysz.
1: Na pewno mi nie uciekniesz, Adasiu. Ha, ha! Ratunku! Woda na mnie leci! Zaraz mnie zaleje! Co się dzieje?
0: A kuku!
1: Ojej, a co ja robię pod prysznicem? To twoja sprawka, Adasiu! Zwabiłeś mnie pod prysznic, pod wstępem.
0: A zwabiłem, bo nie chciałeś się sam wykąpać przed wejściem na basen.
1: Jestem cały mokry.
0: Bo jesteś już po kąpieli i teraz możemy ruszać w kierunku basenu.
1: Nareszcie, ale żebyś wiedział, że za ten prysznic to się trochę na ciebie gniewam.
0: Nie maruć, Michasiu.
1: Nie rozumiem, dlaczego mnie zmoczyłeś?
0: Zapraszam.
1: Poczekaj, muszę wrócić do swojej szafki. Zapomniałem założyć rękawki.
0: Po co ci rękawki?
1: Ot, w nich jestem doskonałym pływakiem. Utrzymują mnie na powierzchni wody.
0: Myślałem, że chcesz się nauczyć pływać. W rękawkach to żadna sztuka.
1: Ja chcę się nauczyć, ale w rękawkach pływam od zawsze.
0: Może jednak z nich dzisiaj zrezygnujesz, co?
1: Adasiu, ale ja nie mogę się z nimi rozstać tak z dnia na dzień, tak o zwyczajnie.
0: Ojej, to idź już po te rękawki, a ja zobaczę, czy instruktor pływania już przyszedł, dobrze?
1: Jaki instruktor?
0: No ten, z którym na dziś umówił cię Leszek.
1: Dobrze, zaraz wracam.
0: Tylko nie biegaj, bo naprawdę zrobisz sobie krzywdę.
1: Oj, tak.
0: Chyba jednak Michaś powinien przyjść na basen z Leszkiem, a nie ze mną. No, on w ogóle nie chce mnie słuchać. O, jest pan Paweł! Panie Pawle, przyprowadziłem Michasia. Michaś jest z panem umówiony na pierwszą lekcję nauki pływania. Słucham? O, nic nie słyszę. Panie Pawle, nic nie słyszę. Może ja podejdę? Pan Paweł chyba też przez ten basenowy...

0: Hałas, nie rozumie, co do niego mówię. No ale najważniejsze, że jest i że mnie zauważył.
1: O, ale wielki basen! A tam zjeżdżalnia! Najpierw będę zjeżdżał, a dopiero potem zacznę się uczyć pływać. Hurra! Szybko na zjeżdżalnię!
0: Proszę. I tak się kończy bieganie na terenie basenu. Michasiu, żyjesz?
1: Oj, chyba tak. Aj, nic mi się nie stało. W ogóle nic mnie nie boli. Ojej.
0: Na pewno?
1: Chociaż nie, trochę boli mnie pupa.
0: Wow.
1: Jak pupa boli!
0: Jak pupa boli, to trudno zjeżdżać ze zjeżdżalni. To wiem na pewno.
1: Ale co tam przestanie boleć, to wtedy sobie pozjeżdżam.
0: Może lepiej idź i przywitaj się z panem Pawłem.
1: Z jakim panem Pawłem?
0: Ojej, no, twoim nauczycielem pływania.
1: Aha, a gdzie on jest?
0: No tam, stoi po drugiej stronie basenu.
1: To ten pan z czarnymi włosami?
0: Tak, tak, ten w czerwonym stroju.
1: To pomacham mu. Panie Pawle, to ja, Michaś, pana najzdolniejszy uczeń.
0: A ty skąd wiesz, że jesteś jego najzdolniejszym uczniem, Michasiu?
1: Bo jestem, a co, nie wierzysz?
0: Nie.
1: Zaraz ci udowodnię, co
0: tak,
1: potrafi.
0: Akurat.
1: Zaraz ci udowodnię.
0: Misiu, czy ty masz na myśli pływanie?
1: Mam na myśli skakanie.
0: Co?
1: Do wody. A pływać to będę się uczył później. Uda!
0: Ale...
1: Panie Pawle, niech pan zobaczy, jak skaczę!
0: Nie wygłupiaj się, Michasiu! Chcesz skakać do wody? Przecież nie umiesz, Misiu!
1: Wiem, że nie umiem pływać, to znaczy jeszcze nie umiem.
0: Ale, Michasiu, proszę...
1: Nie umiem dobrze pływać, ale nic mi się nie stanie, mam rękawki. Uwaga!
0: Ej, Michasiu, zobacz, tylko że te rękawki są... Tylko że te rękawki nie są nadmuchane, ojejku, Michasiu, uważaj! Przecież on zaraz będzie się topił!
1: Ojej, co się dzieje?
0: Ojej.
1: Woda mnie wciąga na torbu, pomocy!
0: Co tu robić? Co? No chyba będę musiał skoczyć za Michasiem, żeby go ratować. Czy dam radę? Ojej, jak dobrze, nie będę musiał skakać. Panie Pawle, niech pan ratuje Michasia, on nie umie pływać. Co ja wygaduję? Przecież to widać, że nie umie.
1: Panie Pawle!
0: O, pan Paweł jest już przy Michasiu.
1: Pomocy!
0: Całe szczęście. O, pojawił się jeszcze jeden ratownik. Z długim kijem? A ten co będzie robił? Aha! Podaję kijek panu Pawłowi. Teraz już rozumiem. Ten kij służy do pomocy, ale sprytne. I teraz pan Paweł, który trzyma w uścisku Michasia, łapie za kij i płyną w kierunku drabinki. Hurra! Hurra! Michaś uratowany! Uho! No coś takiego! To jeszcze nie koniec! Pan Paweł grozi Michasiowi palcem, o tak, tak. Na ten palec i na łajanie zasłużył Michaś jak mało kto.
2: Przepraszam, bardzo przepraszam.
0: I słusznie, przecież takie zachowanie jest niedopuszczalne.
2: Ja już więcej nie będę, obiecuję, nie będę.
0: No proszę, proszę, co ja widzę? Miś ze spuszczoną głową idzie w moją stronę. I co, Michasiu? Usłyszałeś coś na temat swojego zachowania?
1: Oj, tak, usłyszałem, ale to nie moja wina, że nie było powietrza w rękawkach.
0: Nie twoja akurat. Trzeba było sprawdzić. Gdyby nie pan Paweł, to ja musiałbym cię ratować.
1: Naprawdę? I zrobiłbyś to?
0: No co, pewnie, no ten tego... To znaczy, no oczywiście, żebym to
1: naprawdę?
0: Zrobił.
1: Naprawdę?
0: Tak, naprawdę. Przecież należę do brygady Miśmok.
1: No wiem, ja też do niej należę.
0: Ale jakoś sam siebie nie dałeś rady uratować.
1: O, może... Nie mówmy już o tym, co, Adasiu? Ja wiem, że głupio postąpiłem. Oj, pan Paweł to już mi powiedział do słuchu. Mówił, że straszny ze mnie głuptas.
0: Ja mam nadzieję, Michasiu, że w trakcie lekcji będziesz się zachowywał jak należy.
1: W trakcie jakiej lekcji?
0: No on jest niemożliwy. Przecież przyszedłeś na basen uczyć się pływać. Co, zapomniałeś?
1: Tak, tylko że po tym skoku to ja ciągle jestem w szoku.
0: W jakim znowu szoku?
1: No w szoku od skoku. Znaczy, że nie mogę dojść do siebie.
0: Aha, w takim szoku.
1: Przez cały czas myślę sobie, co by się mogło stać, gdyby nie pan Paweł.
0: Gdyby nie pan Paweł...

0: to pewnie inny ratownik by cię uratował.
1: Albo ty, Adasiu, mój przyjacielu najlepszy.
0: Tak jest, albo ja.
1: Najlepszy.
0: Choć nie wiem, czy dałbym radę.
1: Dlaczego?
0: Bo ratowanie tonących, Michasiu, to naprawdę trudne zadanie.
1: Naprawdę?
0: Tak, trzeba być specjalnie przeszkolonym.
1: Tak jak ratownicy?
0: Tak jak ratownicy, Michasiu. O, właśnie, jeden z nich macha do ciebie.
1: To pan Paweł, znowu chce na mnie krzyczeć?
0: A krzyczał na ciebie?
1: Ależ nie, bardziej zwraca uwagę i to nie było miłe.
0: Bo to, co zrobiłeś, nie było miłe, ani nie było mądre. Mam nadzieję, że była to dla ciebie, Michasiu, nauczka.
1: Żebyś wiedział. Jeszcze raz podziękuję panu Pawłowi i jeszcze raz obiecam mu, że do nauki pływania będę się przykładał jak mało kto.
0: I słusznie, Michasiu, i słusznie. A teraz już leć, no.
1: Ale już nie biegiem, prawda? Nie biegiem.
0: Brawo! Widzę, że szybko się uczysz.
1: No i to tak właśnie było, tak jak wam opowiedzieliśmy, co nie, smoku?
0: No tak było.
2: Aż nie chce mi się wierzyć.
3: Tak, ładne rzeczy, nie ma co.
2: Wstyd mi za ciebie, Michasiu. Jak mogłeś? Co pomyślał sobie o tobie pan Paweł?
0: Pan Paweł, Wojtku i Leszku, to na koniec pochwalił Michasia.
2: Słucham?
0: Naprawdę, sam widziałem.
2: A za co miał go chwalić? Za skakanie bez uprzedzenia do wody? Przecież Miś mógł...
0: Ale na szczęście nic się nie stało. I Michaś naprawdę nabrał rozumu.
1: Aha, na zakończenie to pan Paweł, no po lekcji, na zakończenie to mnie pochwalił.
2: Ciekawe. A za co, Michasiu?
1: Za to, że pierwszy nauczyłem się pływać z deską. Na następnej lekcji będę ćwiczył łapki do żabki, a po wyjściu z basenów wziąłem prysznic.
0: To wszystko prawda.
1: I umyłem dokładnie całe futerko.
0: I nawet nie musiałem go o to prosić.
1: Adasiu, słyszysz? Nasze hełmy wzywają do akcji.
0: Tak, czyli ktoś potrzebuje naszej pomocy, bo przecież jesteśmy brygadą ratunkową.
1: Tak, jesteśmy Miśmokiem, najlepszą brygadą od bezpieczeństwa.
0: Ciekawe, Michasiu, kto i jakiej pomocy potrzebuje?
1: Sprawdź na naszym tablecie. On wskaże dokładnie miejsce.
0: Zaczekaj, już mam. O, znalazłem tutaj migające światełko, a pod nim napis.
1: Napis? A co to za napis?
0: No proszę... Basen miejski.
1: Ale na basenie już byliśmy dzisiaj.
0: Widocznie znalazł się tam drugi ktoś taki jak ty, Michasiu.
1: To niemożliwe.
0: A jednak i pewnie też ma ochotę porozrabiać na basenie.
1: To trzeba go natychmiast powstrzymać.
0: Zatem nie ma na co czekać. Wkraczamy do akcji.
1: Wkraczamy.

0: Czy zakończymy przygodę na dzisiaj?
1: Bardzo proszę, lecz na chwilę.
0: Dłużej kręcić już nie mogę.
1: Masz już dosyć, czy się mylę? Możesz głośno tak nie sapać?
0: Chcę, by odpoczęły nóżki. Jeszcze oddech chciałbym złapać.
1: Postaw rower obok dróżki.
0: Teraz czuję się o wiele bezpieczniej, wiesz? A ty?
1: Oczywiście. Oczywiście, Michasiu, ale trochę się zmęczyłem.
0: To może byśmy coś zjedli?
1: O, a ty znowu o jedzeniu. Myślałem, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.
0: No jest, ale... Sam mówiłeś, że czujesz się zmęczony.
1: Bo to prawda, ale co z tego?
0: A każdy to wie, że najlepsze na zmęczenie jest...
1: Najlepsza jest drzemka, tak mówi babcia Janeczka.
0: Dziadek tak samo mu opowiada, tylko oni by drzemali i drzemali.
1: Mają rację, bo takiej... Po takiej wyczerpującej...
0: Audycji koniecznie trzeba coś zjeść.
1: No, ale bezpieczeństwo.
0: Otóż to, trzeba zjeść dla bezpieczeństwa, żeby się nie wywrócić.
1: Michasiu, dlaczego ty zawsze...
0: A dlaczego ty nigdy?
1: No bo
0: nigdy nie wiadomo, kiedy będzie kolejna okazja, żeby coś zjeść.
1: No ale ty zawsze.
0: A zawsze. Trzeba szukać do tego okazji. Może byśmy zatem coś spróbowali, Adasiu, co?
2: Chłopcy, gdzie jesteście?
3: Nigdzie nie możemy was znaleźć.
2: A mamy dla was poważne zadanie.
3: Michasiu!
2: Adasiu, jesteście tam?
0: Tak, tak, jesteśmy.
1: Już idziemy. Ho, ho, ho, kolejna akcja brygady.
0: A widzisz? A nie mówiłem, że zawsze trzeba coś zjeść, kiedy pojawia się okazja?
1: Masz rację, bo nigdy nic nie wiadomo.
3: Musicie komuś pomóc.
2: Chyba, że nie dacie rady, bo musicie odpocząć.
0: My zawsze damy radę.
1: Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych.
0: Ruszamy, tylko dajcie nam chwileczkę na łyczach chociaż.
1: Chwilunie.

0: Chcecie się dowiedzieć, jaka była następna akcja Misia i Smoka?
1: Komu tym razem pomogli?
0: Słuchajcie uważnie Polskiego Radia Dzieciom.
1: Do usłyszenia w następnym podcaście Basałyki.
0: A jeżeli macie pomysły, dokąd zaprosić Smoka i Misia,

0: Do usłyszenia!
1: Słuchajcie nas, pa, pa, pa!
2: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

wtem się natknął na stonogę, zadrżał z trwogi, no i w nogi. Gaik, steczka, mostek, rzeczka, a tam czekał ojciec z

ciasteczka do miasteczka. Koziołeczek mknie raz, dwa, trzy, nagle staje, nagle patrzy. Chustka wisi na parkanie, koziołeczek wtedy w nogi.

Noty, noty, not miliony. Dźwięki, jęki, dziwne tony. Gruba tuba, chudy bas. Raz i raz i raz i raz. Piano,

śmieszy oczy. Trąba trąbi, puzon huczy. Wiolinista złamał smyk, a bęben w

Uwielbiam taniec nad wodą. Te fale, ten wir, ten prąd. I psoty mnie bawią tak, ha, a krople figlarne są. Niech mają mnie za wariatkę, niech mówią, że klepek brak. To nic, trzeba wiernym być swojemu ja. Po ojcu masz ten upór, po nim dumę masz. Uszanuj to, lecz pamiętaj, idź właśnie.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
5: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 16 na naszych zegarach, a to oznacza, że czas otworzyć drzwi do naszej świetlicy. I to nie byle jakiej, bo radiowej świetlicy. Marta Powałowska, Justyna Majchrzak, zaczynamy.

0: Tak, dawka energii, która płynie z muzyki, jest zawsze bardzo mile widziana w naszej radiowej świetlicy i mam nadzieję, że podobnie jak ja troszeczkę sobie poskakaliście, bo to zawsze dobrze robi. Po pierwsze na humor, po drugie na nasze zdrowie także. Ale pewnie jesteście ciekawi, jakie pytanie dla Was przygotowałam. Takie wiecie, pytanie na dzień dobry. Otóż słuchajcie, dzisiaj chciałabym się dowiedzieć, jaka jest jedna taka drobna rzecz, która potrafi Wam poprawić humor nawet w najbardziej kiepski i nieudany dzień. Czy jest to jakaś ulubiona wasza piosenka, a może śmieszny filmik, po który sięgacie, lub też rozmowa z kimś bliskim, a może coś pysznego do jedzenia, na przykład naleśniki? Co działa na was najlepiej? 22 645 2055.
1: Hakuna Matata! Jak cudownie to brzmi!

0: Otóż, gdy był z niego mały wiecz.
1: Gdy był ze mnie mały wiecz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że mcham.
2: Jam subtelny gość.
1: Przykre, że przy mnie wciąż

0: świat mi zbrzydł!
1: Brzydszy niż ty!
2: Czułem się paskudnie!
1: A może cudnie!
2: Zawsze gdy chciałem!
3: No, Pumba, nie przy dzieciach!
2: Oh, sorry!

0: Byłoby wspaniałym, gdybyśmy zawsze mieli tylko dobry nastrój i uśmiech gościł na naszej twarzy od ucha do ucha. No powiem wam szczerze, że życzę oczywiście tylko takich dni wszystkim słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, tym obecnym, tym przyszłym i tym, którzy już słuchają nas tylko od czasu do czasu, ale bywają również takie dni, które nazywamy kiepskimi i nie najlepszymi. Co wówczas poprawia wam humor? Co wówczas poprawia wam nastrój? Jeżeli chcecie o tym opowiedzieć, to śmiało zadzwońcie 22 645 2055. Ja wszystkie te pomysły, wasze sugestie sobie oczywiście zanotuję i wypróbuję, kiedy taki dzień na przykład mnie nawiedzi. Bo to właściwie nigdy nie wiadomo. Czasami może być to spowodowane pogodą. No, bo kiedy ta pogoda, tak jak u nas ostatnio, zmienia się po prostu z dnia na dzień, bo nie wiem, czy pamiętacie, ale w weekend było 27 stopni. Wow! Prawda? A dzisiaj co? No, ile? Ile jest? Chyba 11 albo 13 stopni teraz. No to jest bardzo, ale to bardzo duża różnica temperatury i to też może wpłynąć na nasz nastrój, na nasz humor. Co jeszcze może na jego pogorszenie wpłynąć? Oj, niezapowiedziana kartkówka. To też nie jest najlepsza sytuacja. No ale właśnie, czasami są te takie drobne rzeczy, które potrafią nam w takich sytuacjach ten humor poprawić. I jakie to są rzeczy, jakie się sprawdzają u was? Bo to też jest tak, że to, co u jednej osoby będzie odnosiło pożądany skutek, czyli będzie pomagało, no niekoniecznie musi działać na inną osobę. Ciekawa jestem bardzo, jak to wygląda u naszej słuchaczki. Dzień dobry, halo, halo.
1: Dzień dobry.
0: Och, witam cię, Matyldo, bardzo, bardzo serdecznie. Jak się dzisiaj masz?
1: Dobrze.
0: To ja się bardzo cieszę, że masz się dobrze, ale pewnie tobie także czasami zdarzają się takie dni, kiedy kiepski nastrój tobą rządzi. Jest tak czasami?
1: Nigdy nie jestem smutna.
0: Bardzo rzadko chyba, rzeczywiście. Ja nigdy ciebie w smutnym nastroju nie słyszałam. Ale słuchaj, załóżmy, że tak mogłoby się

0: zdarzyć, czego oczywiście ci nie życzę. I jak wówczas byś sobie ten nastrój starała się poprawić?
1: Musiałam tylko powiedzieć magiczne słowo. Czary, mary, pokus, pokus, mama wyczaruje to i już.
0: O, ale co takiego mama miałaby wyczarować? Lody czekoladowe?
1: Nie,
2: ale czekoladkę, owszem.
1: Nie, przytulasa.
2: Albo przytulasa.
0: Ojeju, przytulasa. Ale wiecie co? Takie trzy rzeczy, które teraz się pojawiły, myślę, że mogą zdecydowanie na naszej liście się pojawić. I to zobaczcie.
2: Dla dużych i małych.
0: Dokładnie,
1: wiem jak... To mnie uciesza, bo teraz mnie uciesza, bo mama mi kupiła akwarium i czekam na motylki, jak się wykrują z kokonów.
0: Wow!
1: I się dopiero dzisiaj wykruły.
0: Jak wyglądają?
1: Jeszcze nie wiem, bo jeszcze ich nie widziałam, tak powiem, ale teraz właśnie wracam. Takiej małej podróży plackowej dla motyli i coś mam dla motyli.
0: Prezencik. Ale Matyldo, powiedz mi proszę, jak twoim zdaniem one mogą wyglądać? Jak podejrzewasz, że wyglądają?
1: Jeden może być niebieski, a drugi może... Ale jeden nie... Jeden spodziewam się albo czerwony, albo zielony.
0: O, i tylko ten jeden kolor?
1: Tak.
2: A jednego miałeś przeźroczystymi skrzydełkami.
1: Tak, jedną miałam z przeźroczystymi skrzydełkami, ale przykro mi umarł.
0: No, motyle generalnie mają to do siebie, że są takie ulotne, nawet się mówi, chwile ulotne jak motyle, prawda, że są przez moment w naszym życiu i później ulatują, ale dzielą się tym pięknem.
1: Ale ładny motyl.
0: No właśnie, tak, i dają tę odrobinę piękna i radości w życiu, ale widzisz, ja motyle też wpisuję na naszą listę, dobra? Bo myślę, że wypatrywanie motyli jest też świetnym sposobem na taki kiepski nastrój, czy też pochmurny dzień. Och, zdecydowanie tak. Słuchajcie, czytam zatem listę, co podczas naszej rozmowy udało mi się wynotować, jeżeli chodzi o takie drobnostki, takie malutkie rzeczy, które mogą poprawić nam nastrój. Przytulasy! Na pierwszym miejscu. Tak, tak, tak. Czekoladka i lody czekoladowe oraz motyle. Myślę, że wszystkie te propozycje razem i osobno są świetną opcją.
1: Jeden ma niebieski motylek.
0: Naprawdę? Wiesz co, Matyldo, myślę, że bardzo, ale to naprawdę bardzo jestem ciekawa, jak te twoje motyle będą wyglądały, więc kiedy już wszystkie się wyklują, to koniecznie do nas zadzwoń i o tym opowiedz, dobrze? A teraz chciałabym posłuchać, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Mamę, tatę, dziadkę, babcię. Jest mojego pieska, wszystkie motylki moje, panią, Polskie Radio Dzieciom i klasę Norutki i to chyba wszystko.
0: Piękne pozdrowienia, bardzo.
1: Albo jak jeszcze pan Filip jest, to... Pozdrawiam pana Filipa.
0: Wiesz co, Filip już akurat wyskoczył na jednej nodze do domu, ale jest ze mną Justyna, która bardzo chętnie przytuli twoje pozdrowienia.
1: Justynę pozdrawiam.
0: Cudownie. Bardzo, bardzo ci dziękujemy, Matyldo, za wszystkie twoje pozdrowienia, szczególnie za te skierowane w naszą stronę. Do wszystkich zresztą się także przyłączamy i wysyłamy je w świat za naszym pośrednictwem. Pięknie dziękujemy także za wskazówki, drobnostek, które poprawiają tobie nastrój i myślę, że nie tylko tobie, bo od dzisiaj również i na naszej liście się znajdują. Pozdrawiamy ciebie bardzo, bardzo serdecznie i życzymy udanego, miłego, kolorowego popołudnia. Pa, pa, pa! Ale za

0: Zaraz, zaraz, jeszcze z nami jest Inga. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Ingo, powiedz mi proszę, ile ty masz lat?
1: 6 lat.
0: Ale to oznacza, że jeszcze jesteś w zerówce, czy już chodzisz do szkoły?
1: W zerówce.
0: W zerówce, czyli jeszcze niezapowiedzianych kartkówek nie masz?
1: Nie.
0: Uff, całe szczęście, bo wiem doskonale od naszych słuchaczy, że takie kartkówki mogą zepsuć humor i nastrój. No więc, jeżeli jeszcze ich nie masz, to bardzo dobrze. Ale powiedz mi proszę, jakie drobnostki z kolei tobie poprawiają humor, kiedy ten nastrój nie jest najlepszy?
1: Świeże powietrze.
0: O, super. Ale czy to oznacza, że wychodzisz sobie na przykład na spacer?
1: No. No. Staję na tarasie i po prostu chwilę stoję na tarasie i to mi jak pomaga.
0: Mhm. Tak, to prawda. Świeże powietrze jest bardzo i nam potrzebne i też poprawia nastrój zdecydowanie, bo też pomaga nam się dotlenić, prawda? I to zarówno naszym płucom, jak i naszemu mózgowi i w ogóle całemu naszemu ciału, więc fantastyczny pomysł. Słuchaj, zapisuję na naszej liście świeże powietrze. Czyli nie trzeba wychodzić na spacer. Można czasami stanąć sobie po prostu na balkonie, albo na tarasie, albo w ogródku.
1: Tak.
0: Świetny pomysł. Powietrze. A coś jeszcze poprawia ci nastrój, humor?

0: mój piesek czasami do mnie przychodzi i jak chcę, żeby go głaskać, to poprawia mi nastrój.
1: No tak, oczywiście. Najlepsi towarzysze każdego człowieka, czyli nasi przyjaciele, którzy z nami mieszkają, zwierzaki domowe, pieski, koty, ale wiem, że także doskonale takimi zwierzakami mogą być rybki, mogą być chomiki, świnki morskie. No jest całkiem sporo takich zwierzaków, ale psy faktycznie wśród nich są wyjątkowe i wyróżniają się na tle innych zwierząt domowych, naszych pupili domowych, ponieważ one bardzo, ale to bardzo poprawiają humor i zgadzam się tutaj z tobą w 100%. Kiedy tak przyjdą, pomerdają ogonkiem, zechcą się przytulić te człowiekowi, od razu się robi cieplej na serduszku i od razu się buzia zaczyna uśmiechać od ucha do ucha. A jak nazywa się twój czworonożny przyjaciel?
0: Olek.
1: Bardzo ładne imię. I to jest kundelek, czy to jest jakiś pies, który zalicza się do jakiejś konkretnej rasy?
0: Kundelek.
1: Fantastycznie. Kundelki są jedyne w swoim rodzaju. To powiem ci szczerze, że też ostatnio odkryłam, że właściwie powinno się nazwać kundelki jako taką właśnie rasę. Też tak uważasz?
0: Tak.
1: No właśnie, no bo to wcale nie oznacza czegoś gorszego bycie kundelkiem. Ingo, bardzo ci dziękuję za twoje wskazówki. Obie sobie wynotowałam, czyli właśnie świeże powietrze i towarzystwo pupila domowego, na przykład psiaka, jako kolejne drobnostki, drobiazgi, które zdecydowanie wpływają na poprawę naszego nastroju, kiedy ten humor nie jest najlepszy. A teraz oczywiście czas na pozdrowienia. Kogo chciałabyś pozdrowić?
0: Babę, tatę, siostrę, panią i całe Polskie Radio Dzieciom.
1: Bardzo pięknie dziękuję za pozdrowienia, te skierowane w moją stronę i w ogóle dla całej naszej redakcji. I my również ciebie bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, przyłączamy się do wszystkich twoich pozdrowień, przesyłamy je dalej w świat, a tobie życzymy udanego, wspaniałego, przemiłego, uśmiechniętego

0: Magia jest w nas, tak nazywa się piosenka, którą przed momentem wyśpiewała nam Sarah James, a ciekawa jestem, jaka drobna, mała, niewielka rzecz potrafi poprawić humor Darii, kiedy jej nastrój nie jest najlepszy. Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
0: Bardzo miło mi Ciebie słyszeć i już nie mogę się doczekać Twojej opowieści odnośnie do tej podpowiedzi. Co to takiego potrafi poprawić Ci nastrój?
1: Mój miś.
0: Twój miś? Tak?
1: Tak.
0: Czyli taka przytulanka Twoja? A jak się nazywa twój miś? On ma jakoś na imię?
1: Tak.
0: A jak?
1: Kacper.
0: Kacper. I długo jest już z tobą?
1: Tak.
0: Jak długo? Pamiętasz, kiedy go dostałaś?
1: Nie.
0: Czyli jest z tobą tak długo, że nie pamiętasz, kiedy pojawił się w twoim życiu? To chyba rzeczywiście jest bardzo, bardzo długo. A słuchaj, powiedz mi proszę, Dario, dlaczego twoja przytulanka, twój miś, Kacper, poprawia tobie humor, kiedy on nie jest najlepszy, ten humor? Jak myślisz, dlaczego tak się dzieje? Może on ma w sobie jakąś taką magię poprawiania humoru?
1: Tak.
0: Też mi się tak wydaje, że mnóstwo przytulanek ma w sobie takie magiczne moce, które powodują, że nasz nastrój natychmiast się zmienia. A powiedz mi proszę, czy tobie się wydaje, że kiedy ty śpisz, to Kacper też śpi? Czy może on prowadzi jakieś magiczne drugie życie, kiedy ty śpisz?
1: Nie śpi ze mną.
0: A może on gdzieś psotkuje albo wybiera się na jakieś spacery magiczne?
1: Nie.
0: Nie,

0: siedzi w pokoju i co prawda nie śpi, ale ciebie pilnuje, tak? Żeby żaden koszmar tam się nie zapałętał. No tak też myślałam. To jest podstawowe i najważniejsze zadanie każdej przytulanki, więc w wypadku twojego misia nie mogłoby być inaczej. Dario, powiedz proszę, kogo chciałabyś pozdrowić?
1: Tatę, mamę, Antka, moją kuzynkę, babcię, dziadka drugiego dziadka i nasze koty.
0: Och, no świetne te pozdrowienia są, fantastyczne. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie również bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy, przesyłając moc uśmiechów takich, wiesz, szerokich, od ucha do ucha, że aż szczęka boli. Razem z Justyną przesyłamy ci takie uśmiechy właśnie wprost z naszej radiowej świetlicy. No i życzymy ci udanego, przemiłego popołudnia. Nie ma za co. Do usłyszenia, Dario. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa.
0: To była Daria i jej propozycja, którą oczywiście już wpisałam na naszą listę, ale to nie koniec waszych propozycji. Bardzo się cieszę, że w ogóle tak się rozdzwoniły te telefony i że możemy tę naszą listę tutaj wypełnić najróżniejszymi takimi rzeczami, które nazywamy drobnostkami, czyli rzeczami, które są niewielkie, takie malutkie, ale naprawdę potrafią zdziałać olbrzymie rzeczy. Czyli na przykład poprawić nam nastrój. Dzień dobry, Kornelko.
2: Dzień dobry.
0: Co tobie poprawia nastrój, kiedy nie jest on najlepszy?
2: Rysowanie.
0: Rysowanie. Wow. A coś konkretnego się na twoich rysunkach wówczas pojawia?
2: Tak.
0: Co takiego?
2: Rodzina. Jaki niebo. Przyjaciele i szkoła.
0: Czyli na twoich rysunkach pojawiają się wówczas osoby, miejsca, zdarzenia, które po prostu kojarzą ci się z czymś miłym, przyjemnym i radosnym.
2: Tak.
0: To jest świetny sposób. Naprawdę, bardzo mi się on podoba. Już sobie to zapisałam, rysowanie, ale zaraz, powiedz mi jeszcze tylko, czy... Tam na przykład pojawiają się również jakieś kolory na tych twoich rysunkach?
2: Tak.
0: A czy jest jakiś taki jeden, który szczególnie sobie upodobałaś kolor?
2: Tak.
0: Jaki?
2: Fioletowy.
0: Fioletowy kolor. Wiesz co, powiem ci szczerze, że moim zdaniem kolor fioletowy w ogóle jest niedoceniany przez wiele osób, bo wydaje im się, że on jest ciemny i nieciekawy, a tymczasem on ma bardzo dużo interesujących odcieni. Zgadzasz się ze mną?
2: Tak.
0: Cieszy mnie to ogromnie. I co takiego może być fioletowe na takim rysunku?
2: Na przykład...
0: Kwiatek jakiś, prawda?
2: Yeah.
0: Mhm. Albo motylek, który sobie lata lub przysiadł na jakimś kwiatku. Albo na przykład bakłażan, ubranie. Który rośnie. O! Albo ubranie, oczywiście, kokarda jakaś. No możliwości jest bardzo, bardzo dużo. Bardzo ci również dziękuję za twoją propozycję. Jak wspomniałam, znalazła się ona już na naszej liście. A teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo chciałabyś, Kornelko, pozdrowić.
2: Moją mamę, moją siostrę i moją szkołę.
0: I my oczywiście się do tych pozdrowień rzecz jasna przyłączamy jak najbardziej i za naszym pośrednictwem przesyłamy te wszystkie pozdrowienia w świat, a tobie życzymy udanego, przemiłego, fioletowego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa.
2: Pa.
0: No powiem wam szczerze, że jestem zachwycona waszymi propozycjami, które pojawiły się przez te kilkanaście minut, od kiedy przywitałam się z wami o godzinie 16. Wszystkie je sobie wynotowałam i o wszystkich porozmawiam z naszymi gośćmi. Tak, gośćmi, bo już za moment nie będę siedziała sama tutaj w naszej radiowej świetlicy, wręcz przeciwnie, pojawią się goście. Pewien zespół. Nie powiem wam jeszcze jaki, powiem tylko, że na pewno się z nimi przywitam, mówiąc: no cześć!

0: List w butelce. Tak nazywa się piosenka, której przed momentem wysłuchaliśmy, a piosenka ta znajduje się w repertuarze pewnego zespołu. Ja powiedziałam wam, że nasi goście zbliżają się wielkimi krokami do radiowej świetlicy. I teraz wiem, że dwa wątki pomieszałam, ale uwierzcie mi, to wszystko przepięknie się ze sobą łączy, ponieważ autorzy tej piosenki to są moi goście. Zaskoczenie! I obiecałam wam przed piosenką, że nie zdradzę wam, jak nazywa się zespół, który będę dzisiaj gościła, ale na pewno powiem do nich: no cześć!
1: No cześć!
0: A wiecie dlaczego? Dlatego, że to jest właśnie nazwa tego zespołu, a właściwie całego projektu, który stworzyli wspólnie Basia Derlak i Jacek Szabrański. Muzycy, którzy tworzą piosenki dla dzieciaków, ale także i dla doroślaków. Witam was teraz serdecznie już oficjalnie. Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry. No cześć też może być chyba też takim oficjalnym powitaniem zespołu, który nosi taką nazwę. Myśląc nad nazwą, wydawało nam się, że będzie to takie super włączające. Jak ktoś mówi no cześć, to od razu zaprasza. Jak ktoś wchodzi do pokoju i mówi no cześć, to od razu wszyscy na niego patrzą i od razu każdy czuje się ważny i przywitany, ale jednocześnie właśnie tak półoficjalnie.
0: No to już odpowiedziałaś na moje pytanie, skąd pomysł na zespół?
2: Teraz jeszcze, skąd bierzecie pomysł na teksty?
1: I na wszystko powiemy z wielką przyjemnością.
0: Nie, ja myślę, że tutaj pomysłów co do pytań to na pewno nam nie zabraknie. Zresztą, moi drodzy, to też jest niesamowita okazja dla was, naszych słuchaczy. Jeżeli chcielibyście o coś zapytać Basię czy Jacka, czyli po prostu przedstawicielstwo zespołu, no cześć, to śmiało dzwońcie do nas 22 640 55 20 55. A dlaczego akurat zespół No Cześć pojawia się dzisiaj i dlaczego akurat przy takim temacie, czyli przy tych takich drobnych rzeczach, które są czasami właśnie takie niewielkie, ale potrafią robić naprawdę olbrzymie rzeczy, bo poprawienie komuś nastroju, humoru,

0: sprawienie, żeby ten dzień dla kogoś innego albo dla nas samych stał się milszy, to jest olbrzymia rzecz. Co wy o tym sądzicie?
1: No tak, to jest bardzo, bardzo ważna sprawa. Tak pomyślałem sobie, jak Basia opowiadała o tym, czym jest nazwa No Cześć, że też w pewnym sensie jest to taka piguła, jak taka śnieżna kulka naładowana pozytywną energią. Po prostu, nie ma tam nic więcej. To jest tylko po prostu strzał dobrej energii. I w takich momentach, kiedy jest nam troszkę bardziej smutno, mamy troszkę tą energię niższą, troszkę nam się mniej chce, czy wyjść na dwór, czy w ogóle wstać czasem z łóżka, pójść do szkoły, pójść do pracy, no, dobra piosenka, nie wiem, jakiś spacer, albo, nie wiem, pies, który przyjdzie do łóżka na przykład i zacznie ściągać kołdrę i lizać nas po policzku. Takie rzeczy, takie gesty, takie po prostu akcje pełne pozytywnej energii mogą sprawić, że nagle chce nam się po prostu żyć, że czujemy po prostu przypływ jakichś takich fajnych sił.
0: Słuchajcie, ja wam przypomnę tylko, jakie były propozycje naszych słuchaczy. Właśnie takie drobnostki, które poprawiają im nastrój, humor, to są przytulasy, ale także i przytulanki, właśnie pupile domowi, zwierzaki, tak, rysowanie, czekolada, no wiadomo, lody, tutaj jeszcze pojawiało się także świeże powietrze i motyle, obserwowanie motyli, w ogóle chyba bym to rozszerzyła na obserwację natury, bo to jest też coś, co na przykład mi bardzo poprawia humor. A co wam poprawia humor? Taka drobnostka, jedna mała rzecz.
1: Można połączyć to na przykład przytulanie drzew.
2: Albo oglądanie motyli jedząc czekoladę.
1: Albo jedzenie motyli czekoladowych przytulając drzewa.
0: To może ale to już się robi bardziej skomplikowana sytuacja.
2: To może tak, jeżeli mamy troszeczkę wolnego czasu, to od jakiegoś czasu uważam, że najpiękniejszą rzecz, która mi przynosi radość, są malutkie wyprawy, malutkie wycieczki, niedalekie, nie wymagające dużego planu. Czasami jest to po prostu błądzenie palcem po mapie i zauważenie, że 3 wsie dalej ode mnie jest jakiś na przykład zabytek, którego nie widziałam całe życie. To zajmuje mało czasu, nie kosztuje dużo, a sprawia, że się i zgromadzi wiedzy, i się człowiek przemieszcza i jednocześnie ten świat wokół niego staje się bardziej atrakcyjny. Polubić miejsce, gdzie się mieszka, to jest też taka moja odpowiedź na takie pytanie, żeby nie uciekać cały czas, żeby nie wyobrażać sobie, że to szczęście jest gdzieś bardzo, bardzo daleko, albo że trzeba czekać na urlop, żeby wyjechać w Himalaje, tylko odkryć, że właściwie każdego dnia możemy nawet trochę wcześniej wstać, albo tuż przed zachodem słońca, wyjść sobie te kilka wsie dalej, 2 kilometry na rowerze, hulajnodze czy na spacerze i odkryć naprawdę rozmaitość naszej polskiej fajnej przyrody.
0: Wiesz co, to ja sobie na tę naszą listę wpisuję krok.
2: Krok.
0: Bo po prostu zrobienie tego pierwszego kroku może bardzo dużo. On jest tak niewielki, prawda? Taka drobna rzecz, nie wymagająca jakiejś wielkiej odwagi albo wysiłku z naszej strony, a może tak dużo.
2: Ale jest to przemieszczenie się jak najbardziej, zmiana tego stanu.
1: To jest coś bardzo, bardzo trudnego i bardzo prostego jednocześnie. Fajny temat na piosenkę swoją drogą,
2: tak? Basiu. Mam nadzieję, że gdzieś tu zostało to odnotowane.
0: Och, ja mam wrażenie, że tutaj mnóstwo takich inspiracji może się pojawić. Zresztą, moi drodzy, ja przypominam, że cały czas nasza linia jest otwarta, 22 645 20 55. Możecie śmiało dzwonić do nas z pytaniami do naszych gości, ale także ze swoimi propozycjami co do tego, co wam poprawia humor. My cały czas tutaj naszą listę będziemy uzupełniać, więc wszelkie takie propozycje na pewno się na niej znajdą, na pewno znajdą na niej swoje miejsce. No i właśnie, ale nie powiedziałam, dlaczego ja cały czas o tych drobnych rzeczach tak ważnych mówię. Otóż dlatego, że takich tematów dotykają właśnie wasze utwory, które znalazły się na płycie. I teraz słuchajcie, uśmiechy olbrzymie na wszystkich twarzach się pojawiły, bo premiera płyty już za pasem, już niebawem, już za kilka chwil. 13 dzisiaj, 14, tak, 15. 2 dni już pozostały tylko. Jak emocje, jak nastroje?
1: No,
2: wielka
1: rosną,
2: rzecz. Tak. A jeszcze trzeba dodać, że my na tę płytę długo i czekaliśmy i długo nad nią pracowaliśmy. Bo widzicie, my jesteśmy jednocześnie muzykami, jak i po prostu ludźmi, którzy chcą spędzać czas ze swoimi dziećmi, więc pisząc tę muzykę, komponując, trwało to. To było wszystko zakorzenione po prostu w naszej codzienności, w naszym życiu, w naszym doświadczeniu. Nie zrobiliśmy tego tak jak może ktoś inny, że 5 dni wygospodarował, nagrał płytę i wydał.

0: tylko te piosenki powstawały jako po prostu lustereczka tych wszystkich doświadczeń, które przeżywaliśmy przez naprawdę kilka lat. Więc teraz, kiedy zobaczyliśmy ten efekt, bo już mieliśmy okazję zobaczyć wytłoczony krążek, jest to dla nas wielka satysfakcja. Oczekujemy premiery 15 maja w piątek.
1: Co tu można dodać? Tak, no dzisiaj jest naprawdę bardzo, bardzo wyjątkowy dzień dla nas i to, słuchajcie, mówimy bez ściemy, dlatego, że pracowaliśmy faktycznie 7 lat nad tym albumem. Oczywiście to nie była praca codzienna, ale pewien proces. Doświadczenia, o których mówiła Basia, praca studyjna, dzisiaj policzyliśmy, że w 5 różnych studiach nagraniowych realizowaliśmy te nagrania tych piosenek, pewne namysły, pewne poprawki i dzisiaj dokładnie, nie wiem, 40 minut temu zobaczyliśmy taką reprezentację w rzeczywistości tej pracy, czyli ten fizyczny album, fizyczną płytę.
2: Tutaj go mam.
1: Już go możemy dotykać, już go możemy powąchać.
2: Ale nie oddam. Wybieram dla siebie.
0: Dla ciebie, pani redaktor, oczywiście. Dobre ręce.
1: I to jest coś naprawdę szczególnego, po tak długim okresie pewnego wysiłku, pewnego skupienia też, zobaczyć ten efekt. Bardzo wyjątkowe chwile i możemy dzielić się z wami. To jest coś super.
2: A kolejne wyjątkowe chwile przed wami, bo to będą te pierwsze recenzje, pierwsze informacje spływające od słuchaczy odnośnie do piosenek. Zresztą my dzisiaj w Radiowej Świetlicy będziemy się wsłuchiwać w poszczególne utwory i sobie o nich rozmawiać, ale na moment zapraszamy do naszej rozmowy Maksia, który chciałby poinformować nas zapewne o jakichś drobnych rzeczach, które potrafią poprawić mu humor. Cześć!
3: Dzień dobry!
2: Dzień dobry! Witam cię bardzo serdecznie. Możesz się przywitać razem ze mną i naszym zespołem okrzykiem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać bardzo dużo i który będzie dzisiaj nam wszystkim towarzyszył, czyli no cześć!
3: Dzień dobry.
2: A dzień jednak. Może być dzień dobry. Maksio, co tobie poprawia humor, kiedy nie jest on najlepszy?
3: Mi poprawia zabawa.
2: A czym najczęściej się bawisz?
3: Składam klocki Lego albo rysuję.
2: Czyli tutaj rysowanie, widzicie, drugi raz się pojawia. A co najczęściej na tych rysunkach gości? Co to takiego?
3: Nie, bo nie słyszałem.
2: Co takiego na twoich rysunkach się pojawia?
3: Czasami jakieś wymyślone rzeczy, często wymyślone rzeczy.
1: I rysunek kreatywny.
2: Tak,
1: pięknie.
2: Co takiego ostatnio wymyśliłeś?
3: Ostatnio narysowałem akurat na jednej kartce budowę.
2: Czyli właściwie połączyłeś te konstrukcje, które budujesz z klocków, z rysowaniem, czyli połączyłeś dwie swoje pasje. Wow, super. I co to była za budowla?
3: To była cała budowa i tam jeszcze nic się nie wybudowało, bo przygotowywali. Był tam dźwig wyburzeniowy i tak dalej. Wywrotka, koparka.
1: Dokładnie chciałem spytać o to, czy był dźwig wyburzeniowy. Super.
2: Czyli tak naprawdę to nie była budowla, tylko budowa. Cały plac budowy. Tak. Ale to jest super, bo zobaczcie, dzięki twemu rysunkowi, to osoba, która go ogląda, to każda może swoją wyobraźnią pofrunąć dalej i stworzyć z tego placu budowy coś, co w jej wyobraźni się wykluje. Ale to jest super pomysł. Myślę, że to jest w ogóle taki pomysł, który poprawia humor nie tylko jednej osobie, ale może zdecydowanie wielu naraz. Świetny, bardzo, bardzo mi się podoba. Maksio, kogo chciałbyś pozdrowić?
3: Ale jeszcze mam pytanie jedno.
2: Och, bardzo
3: czy
2: proszę.
3: Czy może być piosenka 100 lat, 100 lat dla jutrzejszego solenizanta mojego braciszka?
2: Wiesz co? Ja mam doskonały pomysł. Piosenka dla twojego solenizanta, dla twojego braciszka pojawi się w Polskim Radiu Dzieciom po godzinie 18, bo wtedy rozpoczyna się rodzinny koncert życzeń i wtedy po prostu z ogromną przyjemnością, radością i oczywiście uśmiechem na twarzy Justyna na pewno taką piosenkę zadedykuje twojemu bratu. Tylko musimy wiedzieć, co to za piosenka, no i oczywiście

0: Musimy posłuchać twojej dedykacji.
1: Chciałbym do mojego brata puścić piosenkę 100 lat, 100 lat.
0: 100 lat, 100 lat. A jakaś konkretna, czy po prostu 100 lat, 100 lat?
1: Po prostu.
0: Po prostu 100 lat, 100 lat. To jeszcze koniecznie powiedz, proszę, jak ma na imię twój brat.
1: Aleksiu i będzie kończył 2 latka.
0: Wspaniałe informacje, wspaniałe wiadomości i tak sobie myślę, że te budowle z klocków, o których wspominałeś, to pewnie jest super pretekst także do spędzania czasu z bratem, co?
1: Tak.
2: Też tak myślałam.
1: No i nie mówię tego zbyt głośno, żeby mój braciszek nie usłyszał, ale kupimy mu Lego Duplo budowę.
0: Wow, i będziecie mogli razem konstruować budowlę. Świetna myśl, bardzo mi się podoba. Maksio, czy możemy teraz przejść do pozdrowień?
1: Tak.
0: To kogo chciałbyś pozdrowić?
1: Moją mamę, mojego braciszka, mojego tatę, moją panią nauczycielkę, moją całą klasę i moich dziadków, babci, kuzynów i kolegów i koleżanek.
0: Czy zamykamy listę z pozdrowieniami, czy jeszcze kogoś na niej umieścimy?
1: Jeszcze umieścimy moją kuzynkę Zosię.
0: No tak, myślałam, że zawsze jest tam ktoś, kto się z tej listy wysmyknął, ale spokojnie, my tutaj nad tym czuwamy. Oczywiście do wszystkich twoich pozdrowień się przyłączamy, wysyłamy je w świat za naszym pośrednictwem, a tobie życzymy udanego, przemiłego, fantastycznego, kolorowego i pełnego wyobraźni i uśmiechów popołudnia. Do usłyszenia, Maksio, pa pa!
1: Pa!
0: No i wiecie co? Zerkam na zegarek i widzę, że za chwilę przywitamy godzinę 17, a to oznacza, że teraz jest idealna pora na moją ulubioną piosenkę. Chcecie ją zapowiedzieć?
2: Z przyjemnością. Która to jest? Tylko na jaką literę jest ta piosenka?
0: No wystarczy na mnie spojrzeć, to ja tutaj wiem. Mam.
2: Wszystkich serdecznie zapraszamy na piosenkę o niezwykłym tytule, na Gang Otwartych Serc.

0: Autopromocja.
1: Śpi, bo właśnie księżyc ziewa i za chwilę zaśnie.
2: Nie, na tę wyjątkową noc mamy dla was zupełnie inne plany.
3: Już w najbliższą sobotę, 16 maja od godziny 18 zapraszamy was na Noc Muzeów w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Wyruszcie z nami w magiczną podróż i odkryjcie tajemnice radiowych korytarzy. Zapraszają Martyna Huderska
3: i Marta Kawalec.
0: Autopromocja.
4: Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.

0: No i przywitaliśmy kolejną część naszej audycji, kolejną część naszego programu w towarzystwie zespołu No Cześć!
1: No Cześć!
0: Czyli Basia Derlak i Jacek Szabrański nadal są z nami, z czego bardzo, bardzo się cieszymy. Przed momentem mogliście wysłuchać piosenki Bal mimo wszystko i wiecie co? Najbardziej mi się podobała ta część o tych naczyniach, których nie trzeba zmywać.
1: Otóż to, tak. Nie wiem, jak tam u was jest ze sprzątaniem, ale na przykład ja wiele razy gdzieś galopowałam w takim pędzie, żeby dojść do jakiejś tam perfekcyjnej czystości w domu i bardzo często ta chęć sprawiała, że ja się właśnie mniej cieszyłam z tego, że dzieci są, że chcą się bawić, więc tę piosenkę właśnie napisałam z myślą wszystkich tych, którzy czują się, mają jakieś wyrzuty sumienia, że mają nieposprzątane w domu. Może ktoś się z tym utożsami. Też dajcie znać, jak tam u was ze sprzątaniem. Czy lubicie to robić, czy was to denerwuje? Może macie jakieś sposoby na przykład na rodzinne sprzątanie, to ja chętnie czegoś takiego wysłucham.
0: O, gra terenowa. Wysprzątaj dom.
2: Na samym dnie patelni znajdziesz wiadomość. Umyć.
0: Ale to jest, słuchajcie, świetny pomysł. Myślę, że nasi słuchacze zdecydowanie powinni z niego skorzystać w najbliższy weekend na przykład.
1: Tak jest.
0: Kiedy takie późno wiosenne porządki może będą chcieli zaserwować w swoich domach, ale rzeczywiście tak jest, że w takiej pogoni codzienności te wszystkie rzeczy, które tak naprawdę nie mają wpływu na to, czy będziemy się bardziej czy mniej kochać, ale mają wpływ na nasze relacje, bo się na przykład możemy na siebie obrazić albo powiedzieć o kilka słów niemiłych w stosunku do bliskich nam osób za dużo.
1: Tak jest. Dlatego ja chyba miałam też takie doświadczenie, że pamiętam, że właśnie warknęłam na te swoje dzieci, że coś jest nieposprzątane i wtedy się zawsze tak właśnie wycofywałam i stwierdziłam, że może jakoś da się inaczej jednak to zrobić, albo czasem po prostu odpuścić i nie robić z tego takiego wielkiego problemu. I w piosence pada takie zdanie, że tylko pusty dom lśni jak kryształ, a ja bym chciała mieć pełen dom miłości, hałasu i tupotu dziecięcych stóp.
0: Czasami nawet brudnych.
1: Mogą być brudne.
0: No bo tak naprawdę to nie przedmioty tworzą dom, tylko ludzie, którzy w tych czterech ścianach się po prostu znajdują. Ale wiecie co? Tak sobie myślę, że ta płyta, którą teraz trzymam w dłoni, to jest rzecz, fakt, ale to, co jest najcenniejsze, to nie ten krążek, tylko jego zawartość. I teraz o tym chciałabym sobie z wami przez moment porozmawiać, czyli o tym, dlaczego w ogóle powstała ta płyta, skąd pomysł na to, by dotknąć tych poszczególnych tematów. Ja wiem, że każda piosenka ma swoją historię i pewnie o niektórych uda nam się porozmawiać, ale może są takie utwory, które dla was są szczególnie ważne.
2: Każdy jeden jest wyjątkowy, to prawda. Też dlatego, że faktycznie każdy jeden wynika, czy wywodzi się z trochę innego doświadczenia, albo z trochę, nie wiem, innych doznań. Natomiast cała płyta, cały pomysł na to, żeby zacząć tworzyć utwory właśnie o takim charakterze, czyli kierowane do dzieci i do dorosłych, do rodziców i do dzieciaków, wziął się z takiego poczucia braku podobnej propozycji

0: naszej przestrzeni muzycznej. Znaczy my jako rodzice chcieliśmy śpiewać piosenki naszym dzieciom i chcieliśmy, żeby te piosenki miały jakieś dodatkowe funkcje, nie tylko takie rozrywkowe, gdzieś tam zabawiające dzieci, czy zajmujące ich uwagę, ale też, żeby wnosiły pewne jakości i pewne wartości w ich uniwersum, w ich świat. Po to, żeby później, jak dzieci będą podrastały, jak będą wchodziły w świat, żeby mogły sięgać do tych wspomnień, do tych zaimplementowanych, zakorzenionych w jakiś sposób właśnie motywów muzycznych i tekstowych i żeby te rzeczy mogły je nieść, żeby mogły być inspiracją, mogły być takim kompasem. Sami mamy takie wspomnienia muzyczne. Nawet dzisiaj żeśmy mieli fantastyczne spotkanie z muzykiem, z Mietkiem Szcześniakiem tutaj na korytarzach Polskiego Radia i te wspomnienia dziecięce, właśnie muzycznych pierwszych przygód wróciły. Bo to tak działa. Piosenki, które słyszymy jako dzieci, po prostu zostają z nami. Tworzą nas, tworzą, formatują w jakiś sposób naszą wrażliwość, nasz smak, nasz gust, ale również są takim odniesieniem do takich właśnie pierwszych doświadczeń rzeczywistości. I ważne dla nas było to, jako rodziców, żeby te nasze dzieci dostały pewną jakość tutaj. I dlatego postanowiliśmy wyruszyć na wielką przygodę, na poszukiwania takich uniwersalnych jakości i wartości w tekstach, w różnych tekstach kultury, w różnych dawnych legendach, baśniach, przekazach, koanach, dżatakach, różnych kultur, różnych religii, różnych części świata, po to, żeby dokopać się do takich prawd uniwersalnych, takich wartości, które nie będą dzieliły, tylko będą łączyły różnych ludzi, bez względu na ich przekonania, na ich pochodzenie. I to była taka archeologiczna, fantastyczna wyprawa, która w rezultacie przyniosła garść takich perełek i każda z tych perełek dostała swoją oprawę muzyczną, swoją oprawę tekstową, taki anturaż, taki jakby takie ubranko współczesne, po to, żeby lepiej wytłumaczyć to, czym jest naszym odbiorcom. I tak powstały te piosenki, w sumie jest ich 10.
1: A która z nich jest, tak będę troszeczkę drążyła, która z nich jest szczególnie dla ciebie ważna?
0: No, dla mnie szczególnie ważną piosenką jest List w butelce. Jest po prostu jakimś takim bardzo intymnym przekazem międzypokoleniowym w pewnym sensie. Jakąś taką moją fantazją o tym, jak, co chciałbym dać moim dzieciom, ale czego może do końca nawet nie jestem w stanie opowiedzieć im teraz albo przekazać, ale czym chciałbym się podzielić, jakimś takim, nie wiem, taką chmurą wyobrażeniową, jakimś takim pojęciem, po prostu pewnym przeczuciem, pewną wibracją tego, co jest dla mnie istotne. I przyszedł do mnie taki właśnie obraz właśnie tej piosenki jako listu, jako butelki, w którą mogę włożyć po prostu ten list, tą wiadomość, który, i ta piosenka może przetrwać faktycznie czas. Więc ten utwór jest dla mnie faktycznie wyjątkowo ważny, ale każdy jeden jest absolutnie w inny sposób wyjątkowy.
1: Ja tak czuję, że wy traktujecie te piosenki trochę jak swoje dzieci i tak bardzo się boicie wyróżnić którąś z nich. Basiu, a jak to wygląda u ciebie?
2: Dla mnie najważniejszą piosenką jest Dzielna Papuszka z wielu różnych względów. Po pierwsze dlatego, że jest to tak naprawdę opowieść, która ma około 2000 lat i pochodzi z Dalekiego Wschodu, z Indii i jeszcze z tradycji takich pierwszych buddystów, więc jest to tekst, na który trudno się na przykład natknąć w naszym kręgu kulturowym. I nagle okazuje się, że jak się właśnie poszpera, nie tylko archeologicznie, ale właśnie geograficznie, to możemy znaleźć naprawdę tak wartościowe przekazy i informacje, których na przykład brakuje w takiej codziennej wymianie naszych zdań. Dzielna Papuszka to jest historia o papudze, która wiedziała, że jest za słaba, żeby ugasić swój las, ale mimo, że była słaba, postanowiła wykorzystać to, co potrafi, czyli lot, żeby ostatkiem swoich sił gasić las za pomocą kropel wody.
0: Tak, las, który płonął, tak? Wydarzył się pożar w lesie, to
2: tak,
0: jest...
2: Tak, tak. Mhm. I ta sytuacja z pozoru beznadziejna okazała się, że jej postawa wzruszyła wszechmocnych dewów, czyli takich bogów, duchów, władających niebiosami, którzy na ten widok po prostu zdecydowali się płakać rzewnymi łzami, które ugasiły las. Ten niezwykły tekst, który jest tak dogłębnie wzruszający i przejmujący, jakoś tak nas to zmartwiło, że polski czytelnik nie zna go, bo jakby skąd, kto sięga do takich prastarych tekstów z

0: z indyjskich bibliotek i po prostu chcieliśmy to ubrać w krótkie, fajne formułę piosenki i przekazać polskiemu słuchaczowi i słuchaczce tę treść, że nawet jak jesteśmy dzielną, słabą papuszką, a naokoło nas są rzeczy, na które nie mamy wpływu, to choćby ta jedna kropelka może przynieść wielkie efekty. Ta pieśń naprawdę i mnie wzmacnia i naprawdę wierzę w to, że ktoś, kto jej posłucha, może coś znaleźć w niej dla siebie.
1: Tak sobie pomyślałam, że na szczególne teraz podkreślenie zasługuje to, jak nazywacie te swoje utwory, bo to są piosenki przewodniczki, piosenki przyjaciółki. Rozwińcie to proszę, bo brzmi to po prostu no, cudownie, jak taki balsam trochę na serduszko.
2: Tak chcielibyśmy o nich myśleć. Oczywiście być może to są duże nazwy jednocześnie. Tu mieliśmy pewne takie wątpliwości i trochę się mieliśmy takie momenty, że może to jest za dużo dawać taką silną interpretację, może to powinno być jednak po stronie odbiorcy. Ale też zależało nam na tym, żeby dać taki sygnał, że to nie są tylko piosenki, że to nie jest kolejna płyta z piosenkami, a już na pewno z piosenkami dla dzieci. Tak, to tutaj jest włożone dużo więcej pracy, dużo więcej doświadczenia i dużo więcej jakiegoś namysłu i starania w kierunku właśnie stworzenia takich utworów, które mogą podać pomocną dłoń, które mogą dostarczyć inspiracji do tego, żeby właśnie co, żeby odnaleźć jakiś rodzaj kontaktu ze sobą, po prostu, bo to jest zawsze o takim właśnie powracaniu do siebie. Rozmawiamy o tym dzisiaj też, jakie drobne rzeczy na co dzień potrafią pomóc nam poprawić sobie humor, odnaleźć taką motywację i energię do życia, do jakiś taki fajny nastrój. Tak sobie pomyślałem, że w gruncie rzeczy tak naprawdę to są wszystko takie działania, które pomagają nam wrócić do siebie, do tutaj i teraz. Po prostu skomunikować się, skontaktować się z sobą samym. Czy to jest właśnie ten kawałek czekolady, czy to jest przytulas, czy to jest pies, który poliże nas po nosie. Po prostu nagle wypadamy z jakichś przestworzy, social mediów starsi, czy też bajek, czy fantazji, czy lęków.
1: Czy samotności.
2: I nagle wracamy do tego, co jest tu. Czy to jest na przykład śpiew słowika, czy właśnie natura. Za każdym razem to jest to. I na tym nam też bardzo zależało, żeby wracać do siebie, żeby złapać taką inspirację za każdym razem troszkę innymi drzwiami, bo też nasze życie jest bardzo wielorodne i bardzo cudowne przez to, że ma tak wiele różnych oblicz, barw i smaków. Za każdym razem innymi drzwiami, ale zawsze do siebie. I to jest ten taka główna myśl przewodnia.
1: No właśnie, bo czasami trudno jest niektóre uczucia, emocje ubrać w słowa. No i wtedy przychodzi nam z pomocą właśnie muzyka i piosenki, które no czasami potrafią sobie wręcz tańczyć, jak już zostajemy w tym takim klimacie, bo wcale nie muszą być czymś oczywistym, tylko wręcz przeciwnie, mogą się układać w przepiękną opowieść. I bardzo, ale to bardzo się cieszę, że Polskie Radio Dzieciom objęło tę płytę swoim patronatem, bo dzięki temu po prostu tym bardziej mamy z tego ogromną przyjemność, że wasze utwory mogą dotrzeć do słuchaczy Polskiego Radia Dzieciom i możemy sobie o nich dzisiaj porozmawiać. A skoro o dzielnej papuszce opowiadałaś, Basiu, to może teraz wsłuchamy się w tę piosenkę.
0: Z przyjemnością, bardzo. Zapraszam na dzielną papuszkę.

0: Dzielna Papuszka i zespół No Cześć!
1: No Cześć!
2: No Cześć!
0: Bardzo mi się to powitanie podoba. Basia Derlak, Jacek Szabrański w naszej radiowej świetlicy dzisiaj goszczą. I wiecie co? Ja jeszcze się was nie zapytałam, jak wam się podoba nasza radiowa świetlica.
1: O, doskonale, doskonale. To, że dzieci dzwonią. Właśnie, może ktoś by zadzwonił, co? Co tam u was słychać? Gdzie jedziecie? Wracacie do domku czy na zajęcia?
0: 22 645 20 55, tak szybciutko wtrącę numer telefonu, gdybyście zapomnieli. A wy chodziliście do świetlicy, jak byliście w szkole?
1: Zdarzało się.
2: Mi też się zdarzało.
1: Pamiętam, że to był taki czas grania w planszówki przede wszystkim. I często nawiązywanie właśnie takiej w swobodnej zabawie, czasami właśnie takiej nienarzuconej, takich pierwszych fajnych relacji.
0: Czyli lubiłaś chodzić do świetlicy.
1: Tak. Też tak. Nie byłam tam długo, bo czasami dzieciaki tak siedzą bardzo, bardzo długo i zostają same. To jest ponoć smutne dla nich, ale ta pierwsza, druga godzina na świetlicy zawsze jest sympatyczna.
0: Jacek, jak to u ciebie
2: świetlica
0: wyglądało?
2: Świetlica to zdecydowanie Chińczyk, w sensie gra w Chińczyka w moich wspomnieniach oraz obiady w szkole. Nie wiem, czy macie takie doświadczenie, ale my mieliśmy takie kartki na obiady, trzeba było wyciąć numerek i tam typu 14 kwietnia czy maja trzeba było przynieść właśnie tam po okienku pani pokazać, no i pani taką chochlą nakładała tam dwa klopsy i sos tatarski, czy tam purę ziemniaczane.
0: I do tego
2: kompocik w klasycznym kubeczku. Albo kisiel. No tak, więc mam takie wspomnienia. No i do tego oczywiście świetlica, w sensie no zabawa. To fajne było, że można było spotkać tam dzieci z innych klas, z innych roczników, prawda? Mm-hmm. To było takie bardzo integracyjne.
0: Mm-hmm. A wyglądasz

0: przypominała naszą radiową świetlicę.
1: Wasza świetlica jest absolutnie neonowa.
2: To jest tak, mamy tutaj neony, mamy tutaj piękne kolory,
0: sporo
2: kwiaty.
0: Kolorów, tak.
1: No i są
0: palmy
1: pluszaki.
0: Mamy.
1: Są palmy. Oraz w rogu siedzi po prostu wielki, pluszowy niedźwiedź, miś.
2: Tak jest.
1: Który a do spogląda tego na nas spod oka.
2: Bardzo dobry system odsłuchowy, więc jakbyśmy chcieli

0: A mogę ci zdradzić, że ja to ja mogę dać ci głośniej muzykę, jak będziesz chciała.
1: Tutaj jest ta władza nad dźwiękiem.
0: Słuchajcie, jedna rzecz, która waszym zdaniem jeszcze, której nie ma, a która powinna się tutaj znaleźć w naszej radiowej świetlicy, bo ja cały czas pracuję nad jej ulepszeniem i zbieram też takie sugestie, między innymi od naszych słuchaczy, ale od gości także.
1: Może taki fotel, taki wypełniony...
0: Bujany.
1: Myślałam o takim Huśtawka. Wypełnionym kaszą gryczaną, żeby tak się dopasowywał do ciała, jak
0: no,
1: się rzuci na ten...
0: No ale gdzie? To by wtedy tak...
1: To musi być cichutko, bo w radiu
0: jesteśmy.
2: A huśtawka i.
1: Tak, czyli coś cichego. No to cóż, łóżko wodne też chlupocze.
0: Ale więc... bujany też był...
1: Chyba po prostu... Chyba po prostu niech będzie jak jest.
0: Ja mam pomysł. Nasi goście mogą ze swoimi siedziskami do nas przychodzić i wtedy nie będzie żadnego problemu, jak ktoś będzie skrzypiało, hałasowało, no bo przecież gość... jak siedzi, to wiadomo wtedy, że jest, jak wydaje, jakiś dźwięk.
1: No właśnie, no to może tak.
2: Mi się bardzo podobają rysunki dzieciaków, które wiszą na ścianie. Myślę, że może być jeszcze ich więcej.
1: Na ścianie jest też kulfon z Moniką. Ja nie wiem, czy ktoś pamięta z dzisiejszych dzieci.
2: Faktycznie.
1: Ale no
0: oczywiście, że tak.
1: Śpiewała Monika. Pójdę przez park sama. Śpiewała kulfonowi.
0: Zdecydowanie piosenek między innymi kulfona i Moniki nie brakuje w polskim radiu dzieciom, więc z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Ale zadzwonił do nas Tomek. No zobacz, poprosiłaś i nasi słuchacze po prostu rachu, ciachu, prachu spełniają wszystkie życzenia też naszych gości. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Cześć Tomku. Powiedz mi proszę, ile masz lat?
3: 8.
0: A z jakiego miejsca do nas dzwonisz?
3: Wrocławia.
0: Skąd?
3: Z Wrocławia.
0: Z Wrocławia. Myślałam, że powiedziałeś z auta.
3: No, jestem w aucie.
0: A widzisz, miałam nosa, że coś tam słyszę takiego tutaj o dźwiękach sobie przed momentem rozmawialiśmy i rzeczywiście one nam zostały z tyłu głowy. Tomku, jaką myślą chciałeś się z nami podzielić?
3: Tym, że jednym sposobem na rodzinne sprzątanie jest grupowanie przedmiotów i potem powkładanie tych grup razem w odpowiednie miejsce.
2: No to już, Basiu, się nie wymigasz teraz.
1: Tomku, dziękuję. Dziękuję. Wspaniała porada. Wdrażam w życie.
0: Ale wiesz co, Tomku, ja powiem ci szczerze, że ta twoja rada też się idealnie wpisuje w moją koncepcję gry terenowej.
2: O!
0: Naprawdę. Także zobacz, jedna rada, a trzy szczęścia. Każdy z nas znalazł w tej radzie coś dla siebie. A powiedz mi, czy jest jakaś rzecz, jakaś taka drobnostka, która poprawia ci humor, kiedy masz nieco gorszy nastrój?
3: Tak.
0: Co to takiego? Bo wiesz, ja robię listę z tymi rzeczami.
3: Czytanie komiksów.
0: Komiksy i czytanie w ogóle, tak.
2: Super.
0: Zdecydowanie.
2: Ja też uwielbiam.
1: Tomek, dzwoń częściej, bo już dwie wypowiedzi miałeś bardzo udane.
2: Tomek,
1: naprawdę.
2: Czy ja mogę się spytać o jedną rzecz? A powiedz, a jaki jest twój ulubiony komiks?
3: Gigant Poleca.
0: Ach, to jest taka cała seria tak, komiksów najróżniejszych.
2: Okej, sprawdzę, dzięki.
0: Tak sobie myślę, że rzeczywiście najróżniejsze pomysły też nam wpadają do głowy, kiedy czytamy między innymi komiksy, co też bywa wspaniałą inspiracją zarówno do gier terenowych, do sprzątania, do tekstów, piosenek, do rozmów dzieci z rodzicami, rodziców z dziećmi, ale piosenki to też jest coś, co nam towarzyszy w podróży, zresztą tak samo jak i radio. I bardzo się cieszę, że do nas zadzwoniłeś właśnie teraz, kiedy jesteś w drodze, bo to pokazuje, że Polskie Radio dzieciom towarzyszy swoim słuchaczom zawsze i wszędzie. Tomku, a powiedz mi, czy ty jedziesz już do domu, czy na jakieś zajęcia dodatkowe?
3: Do domu.
0: Czyli będziesz już tylko sobie odpoczywał?
3: Mhm.
0: No to cudownie, chyba że jakiś sprawdzian masz zaplanowany.
3: Chciałam jeszcze dodać, że dzisiaj

0: Brawo.
1: Brawa, fanfary i oklaski. Wprost z radiowej świetlicy w twoją stronę pofrunęły wraz z życzeniami wszystkiego, wszystkiego najlepszego z okazji twoich których urodzin?
2: Ósmych
1: urodzin. Fenomenalnie i fantastycznie. Jakie masz plany na pozostałą część tego wyjątkowego dnia?
2: Przyjechać do domu. To jest po pierwsze, po drugie, jeśli się uda to zjeść, to jak najszybciej, a potem wrócić sobie do pokoju i zacząć czytać komiksy. Bo ja ciągle zresztą czytam komiksy.
1: Super, że masz plan i super, że ująłeś w nim to, co ci sprawia największą radość, no bo właśnie takie drobnostki, o czym już sobie powiedzieliśmy, budują tak naprawdę nasz humor, nastrój i to, że ten uśmiech jest przyklejony na naszej twarzy i tego uśmiechu tobie najbardziej życzymy. Tomku, kogo chciałbyś pozdrowić?
2: Całą moją rodzinę. Moją klasę.
3: Pozdrawiamy serdecznie.
2: Moją nauczycielkę. I tyle.
1: I zamykamy listę z pozdrowieniami i my się do tych pozdrowień oczywiście również przyłączamy, a tobie jeszcze raz życzymy wszystkiego najlepszego, uśmiechniętego, kolorowego, urodzinowego popołudnia. Do usłyszenia, pa, pa, pa!
3: Cześć!
2: Do widzenia!
1: No zobaczcie, ile w ogóle dzisiaj pomysłów fantastycznych się pojawiło, takich, które idealnie pasują do tego, by w tle z waszymi piosenkami współgrać, prawda? Bo one wszystkie są odzwierciedleniem i pokazaniem takiej nadziei, siły, odwagi, pozytywnych emocji, czyli tego wszystkiego, co buduje nasz dzień.
4: A jeszcze, jeżeli będziecie mieli taką możliwość za parę dni kupić naszą płytę, to w środku jest książeczka. I w tej książeczce wydrukowaliśmy wszystkie teksty i mało tego, pozaznaczaliśmy nad tymi tekstami akordy na gitarę na przykład. No, czy jeżeli gracie na czymś innym, na przykład na fortepianie, to też będzie wam to jak najbardziej pomocne. I nie zrobiliśmy tylko tego bez powodu. Mamy bowiem takie marzenie, że może kiedyś siądziecie razem, na przykład z całą rodziną, chwycicie za instrumenty. To mogą być nawet instrumenty, wiecie, perkusyjne domowego użytku, na przykład
1: garnki,
4: patelnia, już umyta oczywiście. Kubeczki, jakieś dwa
1: pokrywki.
4: To wtedy akordy się wam nie przydadzą oczywiście. Ale może ktoś będzie miał gitarę albo ukulele.
1: Dlaczego się nie przydadzą? A może w czyjejś głowie i fantazji się przydadzą?
4: Może na pokrywkach właśnie.
3: Słyszę to.
4: Taką opowieść mam gdzieś z dzieciństwa, gdzie moja mama mówiła mi, że jako ona, jak była dzieckiem, to w jej domu się śpiewało przed snem, bo nie było ani telewizji, ani podcastów, nawet radio może było, ale była tradycja takiego wieczornego zaśpiewania sobie czegoś wspólnego z całą rodziną i mówiła mi, że to nie był ewenement jej rodzina, nasza w sumie, tylko że to była taka praktyka, takie domowe śpiewanie. Więc mam takie marzenie, może ktoś by kiedyś z was się odważył i miał ochotę i polubił jakąś naszą piosenkę na tyle, żeby ją po prostu razem wykonać. No trzymamy za was kciuki, na pewno wyjdzie pięknie.
1: Tym bardziej, że wspólne muzykowanie to jest też super pomysł i na wspólne, rodzinne spędzenie czasu i to właściwie o każdej porze dnia, o każdej porze nocy również, bo przecież czasami podróżujemy nocą i wtedy jak najbardziej można sobie wspólnie pomuzykować, pośpiewać na przykład piosenki zespołu No Cześć. A wiecie, gdzie nosi się takie książeczki?
4: Gdzie takie nosi się książeczki?
1: To ja wam podpowiem. W kieszeniach. A wiecie, co jeszcze może być takiego kieszonkowego?
4: Kieszonkowe... Co może być kieszonkowe? Miłość może być kieszonkowa?
1: Nie wiem, przekonajmy się, wsłuchując w jeden z waszych

0: No cześć! Mówię to oczywiście do Was i do naszych gości, którymi są dzisiaj Basia Derelak i Jacek Szabrański, właśnie zespół No Cześć. Teraz już Wam włączyłam mikrofony, możecie mówić.
1: No cześć, tak, teraz możemy.
0: Słuchajcie, tak wsłuchując się w te najróżniejsze utwory pochodzące z Waszej płyty, która za dwa dni będzie miała wielką premierę i wówczas cały świat ją ujrzy. 15 maja, tak tylko dodam, gdyby ktoś nie do końca wiedział, który mamy dzisiaj dzień i trudno wówczas dodać dwa dni, to wówczas jest dzień premiery płyty zespołu No Cześć, na której znajduje

0: się 10 fenomenalnych piosenek o tym, jakiej muzyki możecie się tam spodziewać. Porozmawiamy sobie za moment, bo najpierw chcę zapytać o coś, o co planuję was zapytać już od dłuższego czasu, ale cały czas gdzieś się pojawiają inne wątki. Słuchajcie, kiedy wsłuchujemy się, powiedziałam dokładnie to samo, co przed momentem, ale tak to ze mną jest, że nagle się pojawiają różne inne anegdotki i ucieka mi wątek. Kiedy wsłuchujemy się w wasze piosenki, oczywiście słyszymy Jacka, słyszymy Basię, ale słyszymy także dziecięce głosy. Przepraszam bardzo, czy to jakaś AI zmodyfikowała wasze głosy?
1: Och, w życiu AI tutaj nie ma nic do czynienia z naszą sztuką w ogóle. Absolutnie. A wystąpiły dzieciaki Jeremi i Julek Szabrańscy, Pola i Jagna Waldowskie. Które
2: tak.
1: Pozdrawiamy. Śpiewające pięknie osoby,
2: tak, czyli
1: młode.
2: Są to odpowiednio córki Basi tak. I moi dwaj synowie.
0: No to pięknie, bo tak naprawdę to jeszcze bardziej podkreśla to, o czym rozmawialiśmy sobie przed piosenką, czyli o tym takim rodzinnym śpiewaniu, rodzinnym muzykowaniu i dzieleniu się także tym, co komu w duszy gra.
2: To jest w ogóle bardzo wyjątkowa sprawa. Dzielić pasję. Być może to nie musi być muzykowanie. Akurat w moim wypadku muzyka odgrywa ważną rolę i wspólne śpiewanie jest czymś takim naprawdę super, super szczególnym. Takim momentem pewnego otwarcia, pewnej wymiany energii, emocji, uczuć, pewnej czułości. Bardzo to lubię. Muszę przyznać, że ostatnio nie miałem jakoś szczególnie dużo czasu, żeby z moimi dziećmi wspólnie pomuzykować. Muszę to nadrobić, jak tylko wrócę do domu i się z nimi spotkam.
0: Ale kiedy tak sobie przypomniałam to, co opowiadaliście mi, kiedy dzisiaj się spotkaliśmy, że ta płyta powstawała przez 7 lat, to też jest niesamowite, bo najróżniejsze etapy waszych relacji rodzicielsko-dziecięcych można usłyszeć tutaj na płycie.
1: To jest wspaniałe, co powiedziałaś, bo rzeczywiście jak ktoś ma dzieci, czy jest dziecięciem i jest w relacji, to widzi, że to nie jest monolit, tylko to się zmienia i właściwie przez rok ma się 4-latka, dłużej nie, potem się już ma 5-latka. I to są inne sprawki, inne potrzeby, inny język, więc rzeczywiście na tej płycie daje się chyba zauważyć, przynajmniej my to widzimy, które piosenki powstały wcześniej, które później, bo one rzeczywiście komunikowały się z naszą codziennością i z tym, co przeżywaliśmy we własnych domach.
2: Mm-hmm. No tak, to jest taka opowieść bardzo autentyczna i w związku z tym też dla nas cenna i ważna, bo to są piosenki, które wynikają raz, że z naszego doświadczenia, dwa, że z takiej naszej prawdziwej właśnie potrzeby i poszukiwania właśnie takich rzeczy, które są ważne po prostu dla nas, jako dla rodziców. Mm.
0: Wiecie co? Ja powiedziałam, że premiera płyty za 2 dni, ale muszę wam zdradzić, drodzy słuchacze, że nasi goście nie przyszli do nas dzisiaj z pustymi rączkami. Mm-hmm. O nie, nie, to nie. Przynieśli płytę i bardzo, bardzo chętnie my tę płytę przekażemy w wasze ręce. No ale nie ma, że za darmo. Nie, nie, nie. Trzeba do nas zadzwonić pod numer telefonu 22 645 20 55 i wykonać pewne zadanie. Jakie
2: Dokładnie.
0: Zadanie?
2: Więc drodzy słuchacze, chcielibyśmy napisać piosenkę. Piosenkę o
1: odwadze.
2: Tak
1: Tylko
2: jest.
1: Tak pomysły nam się skończyły, bo wszystko już nagraliśmy na tej płycie i potrzebujemy waszych twórczych, kreatywnych umysłów.
2: Może moglibyście zaproponować, o czym mogłaby być taka piosenka? Jakie postacie mogłyby się pojawić? Jacy bohaterowie? Jakie motywy? Jakie przygody?
0: Jakie sytuacje?
2: Być może faktycznie nawet napiszemy taką piosenkę. Mhm. A ta osoba, która poda najfajniejszy pomysł, dostanie płytę.
0: 22 645 20 55 to numer telefonu, z którego koniecznie powinniście skorzystać, jeżeli chcielibyście, by płyta zespołu No Cześć w wasze ręce trafiła. A my wracamy do naszej rozmowy, bo ja obiecałam słuchaczom i o tym już pamiętam. Nie umknęła mi ta myśl. Nie. Obiecałam słuchaczom, że teraz porozmawiamy sobie o tym, jakiej muzyki możemy posłuchać na tej płycie, bo wiemy już, dlaczego ona powstała i dlaczego postanowiliście ją stworzyć. Ale jakie rodzaje muzyki tutaj spotkamy?
1: Będzie trochę instrument,

0: konfliktów etnicznych to z mojego świata, dlatego że Jacek pochodzi z takiego świata, nie wiem, rockowego bardziej, nie wiem, jakby to nazwać, a mi przede wszystkim w duszy zawsze grała muzyka tradycyjna i ludowa. I gdzieś tam się spotkaliśmy po drodze, więc, bo z mojego świata jest trochę instrumentów takiego myślenia o muzyce, na przykład List w butelce jest taki bardzo właśnie etnicznym dla mnie utworem, ale z drugiej strony mamy też utwory właśnie gitarowe, takie, gdzie tam ta gitara trochę trzeba w nią szarpnąć. Takiego, no nie wiem, Jacek, nazwaliśmy to kiedyś jakoś?
1: No, to jest spotkanie, to prawda, ale myślę, że to prawdopodobnie większość tej płyty można by określić mianem muzyki jednak folkowej, czy jest takie określenie urban folk, miejskiego folku, momentami folku zmieszanego z rockiem, songwritingu, na pewno to jest przede wszystkim o piosenkach, tak? Czyli taka kategoria utworów muzycznych, gdzie bardzo ważny jest tekst i bardzo ważna jest melodia.
2: No i tak, wiecie, to tak wsłuchiwałam się, zamyśliłam się bardzo, bo wsłuchiwałam się w to, o czym opowiadaliście i tak sobie pomyślałam, że tak naprawdę, czy my zawsze wszystko musimy jakoś nazywać?
1: O,
2: prawda?
1: Właśnie.
2: No bo tak na dobrą sprawę, czasami coś po prostu, tak jak już sobie powiedzieliśmy, nam w duszy gra i to jest najfajniejsze. A czy to się będzie nazywało tak, czy inaczej? To już kto tam na to patrzy.
0: Tak, to troszeczkę jest czasami ograniczające, albo jeżeli stworzy się dzieło i nie umie się go w żaden sposób zakwalifikować, to się nagle tak jest takim samotnym okrętem na oceanie, a przecież to nie świadczy, prawda, o wartości czegoś, czy coś już było, czy nie było, czy już ma jakąś łatkę, czy nie. No, tylko to trzeba być też takim trochę otwartym na nowości. Bo wydaje mi się, że te czasem łatki pomagają komuś się zorientować, że lubię komedie romantyczne, to pójdę na to. Ale moim zdaniem, jak ktoś jest takim otwartym i lubi poeksperymentować trochę z tą sztuką, to te kategorie mogą po prostu być wygumkowane na jakiś czas.
2: Jak ktoś jest otwarty, to powinien wspólnie z wami otworzyć gang otwartych serc. Ale wiecie, to co powiedziałaś też, Basiu, to jest dla mnie takim przykładem odwagi też, między innymi, prawda? Można jak najbardziej próbować też łączyć różne rzeczy, bo tak jak opowiadaliście o tym, prawda, że z różnych muzycznych światów się wywodzicie i ta odwaga spowodowała, że jednak połączyliście swoje siły, nie baliście się takiej układanki muzycznej z tego zrobić.
1: No zobaczcie, tak to jest w ogóle bardzo, bardzo fajnie się układa. Możemy nawet postawić być może taką tezę, taki pomysł, że odwaga to jest taka energia albo takie, nie wiem, takie wsparcie, które pomaga nam przekroczyć jakieś nasze granice, na przykład granice gatunku, jak w przypadku muzyki. Wyjść troszkę poza taki kształt, który nas formuje, poza tą taką naszą formę codzienną. I wtedy oczywiście to się wiąże z pewnym niepokojem, no bo nie wiemy, co tam jest dalej, tam jeszcze nie byliśmy, to jest coś nowego, więc to wymaga ten gest, ta akcja pewnego wsparcia. Musimy mieć troszkę więcej siły. No i ta odwaga nam pomaga tą siłę zebrać. Robimy to przekroczenie tego progu, tej granicy, no i nagle wydarzy się coś zupełnie nowego. Nie wiemy co. No i to jest fantastyczne. Bardzo was do tego zachęcamy, bo to jest naprawdę być może w ogóle najpiękniejsza rzecz, jaka nam się może w życiu przytrafiać. Pokonywać swoje własne granice, rozwijać się, rosnąć i spotykać po prostu nowe wyzwania w życiu.
2: Ale wiecie co? My tak się tutaj uśmiechamy, mówimy o wszystkich fajnych rzeczach, ale ja nie byłabym sobą, gdybym nie zapytała, czy na przykład jednak nie dochodziło czasami do jakichś kolizji między wami podczas tworzenia tej płyty?
0: Z takich sytuacji trudnych, które trzeba było przepracować, to było to, że zamieszkaliśmy od siebie w oddaleniu wielu set kilometrów. I to jest zupełnie inny sposób prowadzenia zespołu, niż jeżeli na przykład spotykaliśmy się, nasza znajomość zaczęła się we wspólnej pracy, więc czasami były takie tygodnie, że myśmy się widzieli kilka razy w tygodniu i kilka razy w tygodniu ze sobą po prostu graliśmy, bo nasza praca polegała na tym, że graliśmy w teatrze dla dzieci. Natomiast później to rozdzielenie było trudne i a szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że na tym samym spotkaniu, jak jedliśmy na Saskiej Kępie chłodnik taki bardzo dobry, to padły dwie informacje. Pierwsze robimy płytę, drugie... Basia, wyprowadzam się. Więc to były takie dwa komunikaty, więc podjęliśmy tę rękawicę i stwierdziliśmy, że spróbujemy się z tym jakoś poborykać. I oczywiście, jeżeli się jest w jakimś miejscu i w oddaleniu, to bardzo często wskakują te inne tematy. Na pewno Jacek musiał się ostukać z tym

0: nowym miejscem, jakoś zagospodarować tę przestrzeń. Ja też w sumie zostałam w swoim starym miejscu, ale no, tak jak mówiliśmy z dziećmi, co roku te dzieci są trochę inne, inne potrzeby, inne sprawki, inne awarie, więc ta codzienność czasami była przytłaczająca i czasami rzeczywiście mieliśmy długie przerwy w kontakcie. I tu nas uratowała po prostu taka niezmienna dobra wola, że my obydwoje chcieliśmy i nam w różnym stopniu zależało i mieliśmy do siebie też wyrozumiałość i cierpliwość, że prawdopodobnie jesteśmy na takich etapach aktualnie, w których musi ten kontakt na troszeczkę więcej luzu poczekać.
1: Można powiedzieć, że to była taka wasza wspólna potrzeba?
2: Wspólna potrzeba, żeby stworzyć ten album na 100%. Na 100% tak było. Wydaje mi się, że też jakoś chyba razem rozpoznaliśmy pewną wartość, taką wyjątkowość tego spotkania i tej roboty, która jest przed nami do wykonania. Że z jednej strony pewna taka odpowiedzialność, że kurczę, no jeżeli nie my, to kto, bo nie widzimy tego dookoła siebie, więc no trzeba to po prostu zrobić. No a z drugiej strony takie poczucie, że już po prostu z każdym kolejnym krokiem już jest to coraz bardziej zaawansowane. Ale ten problem odległości, ten problem też właśnie naszych rodzin, naszego życia codziennego, to jest troszkę inaczej, jak się robi wspólnie album, jak się ma lat tyle, co my jest się rodzicem, a inaczej jak się ma lat, nie wiem, 20 na przykład i mnóstwo czasu wolnego i poświęca się w 100% muzyce. Mamy też takie doświadczenia w swoim życiu. Więc tutaj trzeba podejść do tego dużo bardziej dojrzale i dać sobie też przestrzeń i czas na ten proces. Ale są zalety, bo w tym ogniu po prostu hartuje się stal i w pewnym sensie wykuwają się pewne wartości, pewne jakości, które no być może nie powstałyby w takim właśnie
0: pośpiechu,
2: tak.
1: Czasami warto po prostu posłuchać siebie, swoich potrzeb, rozejrzeć się dookoła, bo może się okazać, że jest całkiem niedaleko osoba, która ma bardzo podobne potrzeby i może wtedy powstać coś tak fajnego, jak płyta Gang Otwartych Serc zespołu No Cześć. Z którą dzisiaj między innymi się wsłuchiwaliśmy od godziny 16, a ja tak zerkam na zegarek i wiecie, tak trochę mi się humor zepsuł, bo godzina 18 już niebawem zagości, ale poprawił mi się od razu, bo przecież słuchacze Polskiego Radia Dzieciom nie zostają sami. Za chwil kilka na moim miejscu usiądzie Justyna Majchrzak i rozpocznie się rodzinny koncert życzeń. Jednak zanim ta audycja, no to jeszcze chciałam wam bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za dzisiejszą wizytę. Naszymi gośćmi byli Basia Derlak i Jacek Szabrański, czyli zespół No Cześć!
0: No Cześć!
1: I wiecie co? Nie wypuszczę was bez pozdrowień. Kogo chcecie pozdrowić?
0: Serdecznie pozdrawiam rodzinę Jacka, Jeremiego, Julkę i Jajkę.
2: A ja serdecznie pozdrawiam rodzinę Basi. Czyli Tomka, Jagnę, Pole
0: i Jana.
2: I Janka.
0: Dziękuję.
1: Słuchajcie, a jakim utworem się pożegnamy ze słuchaczami?
0: Mieliśmy to na końcu języka. Tak, chciałbym być samochodem.
2: Chciałbym być samochodem.
1: A dlaczego akurat to?
0: Bo jest to piosenka o tym, że mamy taki czasami pęd w sobie i czasem nam się wydaje, że to szczęście leży nie wiadomo gdzie, a tak naprawdę jak po prostu będziemy pielęgnować takie własne poczucie sprawczości i wolności, to to szczęście możemy odnaleźć w fotelu i siebie w domu nawet.
1: No i wiesz co, i tak mi się wydaje, że super oddaje to też to zdanie, że marzenia się spełnia, a nie, że marzenia się spełniają.
0: Tak jest.
1: To też jest coś, o czym warto pamiętać. A ja bardzo pięknie dziękuję wam i wam, naszym gościom, i wam, naszym słuchaczom, słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom za te dwie wspólnie spędzone godziny. To była audycja radiowa Świetlica. Dzisiaj, jak wspominałam, gościliśmy zespół No Cześć. To wszystko za sprawą zbliżającej się premiery płyty, która to premiera już za dwa dni, 15 maja, Gang Otwartych Serc. Tak się ona nazywa, tak się nazywa także moja ulubiona piosenka, o czym też już mówiłam, zespołu No Cześć. To są utwory, które myślę zdecydowanie każdy znajdzie coś dla siebie, zatem warto po nie sięgnąć. Marta Powałowska, Justyna Majchrzak, pięknie dziękujemy i przesyłamy moc uśmiechów, pozdrowień i każdemu życzymy kolorowego, fantastycznego popołudnia. Pa, pa, pa!
0: Pa, pa, pa i no cześć!
2: No cześć!
1: No cześć!
0: No cześć!

0: Autopromocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja.
3: Koszyk z piosenkami jest, herbata obecna, lista słuchaczy do wypełnienia też jest pod ręką. No to myślę, że możemy zaczynać.
4: Rodzinny koncert życzeń.
3: A cóż to za audycja? No myślę, że już się z nią oswoiliście, bo już dobre 2 miesiące obchodzimy. To jest taka specjalna audycja, w której spełniamy wasze muzyczne życzenia. I jest to program pełen pozdrowień, pełen dobrych życzeń, no i muzycznych prezentów. Lubicie dawać prezenty? Bo u nas można podrzucić komuś piosenkę w upominku. Może kuzyn miał niedawno komunię. Albo babcia obchodzi niedługo urodziny, albo po prostu za kimś się stęskniliście i chcecie dać mu znać, że o nim pamiętacie. A na początek rodzinnego koncertu życzeń będzie...
5: Muzyczna rakieta!
3: Czyli piosenka, która nas rozpędzi. La, la, la.

No, kto tam podśpiewywał? O la la la las. La la las się pojawił w tej piosence, a w tym lesie drzewa oczywiście. No i te drzewa nas wprowadzają w dzisiejszy temat rodzinnego koncertu życzeń. Drzewa, czyli jakie tam znacie? Klony, sosny, buki, piękne drzewa. Dęby mogą też być, albo lipy, które czasami mówi się na coś, że jest lipne, albo że coś to lipa. I uważam, że to jest obrażanie pani lipy, bo pani lipa nie ma nic wspólnego z lipą, czyli z czymś, co jest takim błędem, takim brakiem, taką słabizną. Nie, nie, nie, lipa to jest mocne drzewo, z lipy się struga łyżki lipowe, z lipy się robi kołyski, żeby kołysać dzieci do snu, ale na sen jeszcze troszkę za wcześnie, bo dopiero 5 minut po godzinie 18. Więc my dzisiaj będziemy krążyli wśród tych wszystkich drzew w rodzinnym koncercie życzeń i mam nadzieję, że będzie wam tu miło w szumie ich koron, ale poza drzewnymi piosenkami oczywiście mogą pojawić się wszystkie inne, o które chcielibyście nas poprosić. 22 645 2055 to jest tradycyjny, znany dobrze stałym słuchaczom Polskiego Radia Dzieciom, ale być może nowy dla tych, którzy jeszcze do nas nie telefonowali. Numer do naszego studia. Przy telefonie dyżuruje Daria Brzezińska, która będzie mi jak co tydzień pomagała w audycji. Natomiast można też do nas przysyłać maile na adres dzieci@polskieradio.pl. No to zaczynamy w takim razie naszą audycję i będziemy z wami do godziny 20. Może czasu przed nami.

0: To zespół Strachy, Zmory i Upiory w Polskim Radiu Dzieciom w audycji, która nazywa się Rodzinny Koncert Życzeń, w której spełniamy wasze muzyczne marzenia i będziemy spełniać teraz marzenie Maksia. Dzień dobry, Maksiu.
1: Dzień dobry, ja przed chwilą dzwoniłem, ale chciałabym zadać piosenkę do mojego młodszego braciszka, który będzie kończył 2 latka. 100 lat.
0: Dobrze, a jak ma na imię twój młodszy braciszek, Maksiu?
1: Aleksiu.
0: Maksiu i Aleksiu, dwóch braci, jeden starszy, drugi młodszy. Lubicie coś robić razem z Aleksiem, Maksiu?
1: Wolimy składać razem Lego Dupla i będą jego urodzinki, jak już wcześniej mówiłem, ale tak samo też chciałbym do niego zadedykować piosenkę.
0: Dobrze, to najpierw co? To najpierw zaśpiewamy Aleksiowi 100 lat. Będzie nam w tym pomagała pewna pani śpiewająca, a my będziemy nucić. Znasz tę piosenkę, prawda, Maksiu? Znasz?
1: Tak.
0: Znasz, dobra. Uwaga, no to 3...

0: A kto?
1: Aleksiu.
0: Aleksiu. Kiedy Aleksiu będzie dokładnie obchodził urodziny? Kiedy będzie zdmuchiwał świeczki na torcie?
1: Jutro.
0: Ojej, to wyprzedziliśmy. Wspaniale. Dobrze usłyszeć życzenia najlepsze tuż przed dniem naszych urodzin. Dobrze. Cieszę się, że pamiętasz o swoim młodszym braciszku. A ty kiedy masz urodziny, Maksiu?
1: Bardzo długo.
0: No kiedy? Bardzo długo.
1: 14 listopada.
0: No to jeszcze parę miesięcy. Najpierw muszą przyjść wakacje, a po wakacjach to czas będzie zobaczysz. Biegł bardzo szybko i ani się obejrzysz, jak nadejdą. Myśmy wam teraz zagrali specjalną piosenkę o budowaniu z klocków. 100 lat było dla ciebie, Aleksiu. A teraz będzie piosenka o kolorowych klockach.
1: Okej.
0: Dobrze? I pozdrawiamy ciebie i małego Aleksia i mamę, którą też tam słyszymy. Towarzyszy wam w samochodzie. Wszystkiego dobrego, Aleksiu. I dziękujemy za życzenia i pozdrawiamy całą rodzinę. Pa, pa.
1: Pa, pa, pa.

Na zegarze 14 minut po godzinie 18, a to jest audycja

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: I w tym programie możecie zgłaszać swoje muzyczne zapotrzebowanie, czyli apetyt na jakąś piosenkę, która chodzi wam po głowie, która nie daje wam spać, albo którą lubicie śpiewać tak na całe gardło. Haniu, dzień dobry, dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
1: Właściwie zastanawiam się, czy to wieczór, czy jeszcze dzień. Haniu, jak myślisz?
2: Dzień.
1: Jeszcze dzień, bo jeszcze jasno, masz rację. Haniu, co tam porabiasz o tej porze?
2: Jadę autem do mojego nowego domu.
1: Ojej, to przygoda prawdziwa. I chciałabyś sobie w tym aucie pewnie pośpiewać trochę?
2: Tak.
1: A jaką piosenkę chciałabyś pośpiewać?
2: Golden.
1: No to będzie w takim razie piosenka z serialu o łowczyniach demonów. Piosenka po angielsku. Znasz trochę ten język, Haniu?
2: Nie.
1: Ale się będziesz uczyć, prawda?
2: Tak.
1: Wiadomo. I powiem ci, że dobrze jest uczyć się śpiewająco. Piosenki są świetną metodą na naukę języka angielskiego, więc tak sobie tam podśpiewuj, a jak się nie uda, to nuć piosenkę Golden. Huntrix przed nami. I pozdrawiam cię serdecznie, Haniu. A kogo chciałabyś ty pozdrowić?
2: Chciałabym pozdrowić moją siostrę Zosię. Chciałam pozdrowić mamę, tatę, Natalkę, wszystkie koty, całe polskie radio dzieciom, panią, psy wszystkie i cały świat.
1: Wspaniałe pozdrowienia, bardzo za nie dziękujemy i już jest piosenka, o którą prosiłaś.

0: To piosenka zdecydowanie do tańca i do skakańca.
1: Do góry hop!
0: Ciekawa jestem, czy o równie skoczną piosenkę i taneczną piosenkę poprosi nas Milena. Dobry wieczór, Milenko. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Widzicie, ja się nie mogę zdecydować, czy dobry wieczór, czy dzień dobry, bo niby po 18 już się mówi dobry wieczór, ale ta jasność za oknami mnie cieszy i troszkę mnie miesza mi słowa. Milenko, a ty co robisz o tej porze? Już jesteś w domu, czy jeszcze wracasz skądś?
2: Jestem w domu.
0: Och, był przyjemny dzień dzisiaj?
2: Tak.
0: Bawiłaś się w coś? Czytałaś, rysowałaś, malowałaś, ćwiczyłaś, biegałaś?
2: Rysowałam.
0: O, i co narysowałaś?
2: Rysowałam takie rzeczy różne. Też rysowałam.
0: Ja też zawsze bardzo...
2: Konia.
0: Konia, o, to trudne do narysowania. A ten koń był brązowy, czy czarny, czy może biały, albo właty?
2: Taki szary.
0: Szary. Ciekawa jestem, jak się nazywa taka szara maść końska. Może ktoś wie i może da nam znać. Ja kiedyś myślałam, że maść końska to jest jakieś smarowidło, a tymczasem jak się mówi maść końska, to ma się na myśli umaszczenie, czyli kolor sierści, którą ma koń, a jest tych maści końskich bardzo dużo. Milenko, a na jaką piosenkę ty czekasz w Polskim Radiu Dzieciom?
2: Karynie, dziecko mocno śpi.
0: Naprawdę? Myślisz, że jeszcze śpi?
2: Tak.
0: Jeszcze śpi. No dobrze, ja myślałam, że już niedźwiedzie się pobudziły, bo to wiosna, taka pełna wiosna, maj, zielony, co prawda nie bardzo ciepły ten maj, tu gdzie jestem, w Warszawie chłodno dzisiaj było. A u ciebie?
2: Dobrze.
0: Wszystko dobrze, no to wspaniale. Cieszę się bardzo. Milenko, a kogo pozdrawiasz?
2: Mamę, tatę, siostrę, koleżankę, też siostrę, wujka i babcię i jeszcze mojego dziadka.
0: Milena pozdrawia, a niedźwiedź śpi.

A gdyby ktoś na przykład nie miał odwagi, żeby do nas zatelefonować, chociaż przypomnę na wszelki wypadek 22 645 20 55, to jest nasz numer, to zawsze można do nas wysłać mail dzieci@polskieradio.pl, bo ta audycja nazywa się...

Brawa, brawa. To zespół Kuku roztańczył całą dżunglę. Nawet Oberka tam tańczono, chociaż dżungla, jak wiadomo, to jest tropikalny las, daleko, daleko od nas, jak mi się zrymowało. A my dzisiaj właśnie o lesie, albo raczej o drzewach, a w końcu wiele drzew to las. Dzisiaj rozmawiamy w audycji Rodzinny Koncert Życzeń. No i kilka piosenek, w których pojawiają się drzewa, też będzie u nas, na naszej playliście są, no ale oczywiście playlista też jest do waszej dyspozycji. To jest jedna w tygodniu taka okazja, żeby poprosić o jakąś konkretną piosenkę. Może być to piosenka, która od dawna za wami chodzi i nucicie ją bez przerwy i być może jak się pojawi wreszcie na antenie Polskiego Radia Dzieciom, no to troszkę się od niej uwolnicie i odetchniecie. Albo to może być taka piosenka, której dawno nie słyszeliście i bardzo się za nią stęskniliście. Ja na przykład mam takie piosenki, które lubię słyszeć i które lubię śpiewać. Nawet na całe gardło. Nie szeptem. Tak na całe gardło lubię śpiewać. Śpiewam w samochodzie i śpiewam na ulicy i śpiewam w domu te swoje piosenki i czasami nawet przy nich tańczę. A teraz będzie piosenka Uwaga, uwaga, w której pojawiają się drzewa, ale są to niezwykłe drzewa, bo jest to wierzba, która rodzi gruszki i sosna, która rodzi śliwki. Kojarzycie tę piosenkę?

0: to ja rozwiążę może tę zagadkę. Słuchajcie, jak to jest z tymi gruszkami na wierzbie. Naprawdę rosną w jednym takim miejscu w Polsce, w Arboretum w Kurniku. Kurnik to jest nie to pomieszczenie, w którym mieszkają kury i koguty, tylko Kurnik to jest miejscowość, która leży niedaleko Poznania. Jest tam zamek, a w zamku można spotkać białą damę. Ale teraz miałam powiedzieć o tych drzewach, które rosną w okolicy zamku, w arboretum. Wśród wielu drzew jest tam też grusza wierzbolistna. Śmieszna grusza, bo jest gruszą, chociaż liście ma jak wierzba, ale wierzbą nie jest. Natomiast ta grusza rodzi gruszki. I co prawda nie są one jadalne, bo są malutkie i niesmaczne i raczej tam za dużo miąższu do jedzenia nie ma, ale jest to wierzbolistna grusza, która rodzi gruszki, a wygląda jak wierzba, że raz jeszcze przypomnę. I kiedyś ludzie myśleli, że to jest jakiś cud, jak to jest możliwe, że wierzba rodzi gruszki. Ale ja powtarzam, to jest grusza, tylko wierzbolistna. Natomiast żadna sosna, z tego co wiem, śliwek nie rodzi.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: A do nas zadzwonił 226452055 Miłosz. Dobry wieczór, Miłoszu, cześć.
2: Dobry wieczór.
0: Miło cię słyszeć. Ty chyba jeszcze jesteś w samochodzie, Miłoszu, prawda?
2: Tak.
0: No to w takim
2: brata
0: razie...
2: Brata urodzi brata.
0: Brat rodzony czy cioteczny?
2: Rodzony.
0: A jak ma na imię brat?
2: Juzio.
0: No to Juzio, 100 lat. Fajne były urodziny?
2: Nie. Tak, bardzo.
0: I co robiliście?
2: Na sali zabaw, ponoć największej w powiecie wrześni.
0: Ojejku, to się nabawiliście, chłopaki, za wszystkie czasy.
2: No, byli też nasi przyjaciele i przyjaciółki.
0: Wspaniale, taki środek tygodnia. Mówią niektórzy, że środa to jest mały piątek, powiedziałabym nawet, że sobota, bo to najlepszy dzień na urodziny. A jeszcze te urodziny w sobotę będą albo w niedzielę? Powtórka będzie? Czy dzisiaj odbyte, zakończone?
2: Dzisiaj odbyte i zakończone, bo miał 8 kwietnia brat.
0: A, no tak, to już wystarczyło czasu na świętowanie. Prawie to ponad miesiąc świętowaliście w takim razie urodziny Juzia. No to...
2: No właśnie nie. Po prostu był... Były już chyba 3 razy odwołane.
0: No to nareszcie się udało. No to nareszcie. Bardzo się cieszę. To panowie w takim razie chyba jakąś piosenkę trzeba by zamówić, taką, którą lubi przede wszystkim Juzio, ale i Miłosz tę piosenkę lubi.
2: A ja już sobie...
3: Kwiat jabłoni.
0: Kwiat jabłoni.
2: Wody mi daj,
0: bardzo dobry pomysł. Słuchajcie, chodziła mi po głowie też ta piosenka i ten zespół przy okazji drzewnego tematu, który nam dzisiaj towarzyszy w Polskim Radiu Dzieciom i w rodzinnym koncercie życzeń, także za chwileczkę. Ta piosenka specjalnie z życzeniami dla Juzia od jego brata Miłosza. A czego życzysz swojemu bratu, Miłoszu?
2: Zdrowia, szczęścia i pomyślności i wszystkiego dobrego, co można życzyć.
0: Bardzo dobre życzenia. To ja się dołączam do tych życzeń i dorzucam jeszcze piosenkę, która na pewno bardzo dobrze będzie brzmiała podczas tej powrotnej drogi do domu z urodzin Juzia. Papa, chłopaki, dziękujemy wam.
2: Jeszcze bym chciał pozdrowić.
0: Kogo?
2: Przyjaciół i rodzinę.
3: Cały świat i krasnoludki.
2: O właśnie, krasnoludki.
4: Rzuceni są siebie. Wszyscy pod niebem.

0: Wszystko zaczęło się od piosenki Dziś późno pójdę spać. Wrzucili tę piosenkę członkowie zespołu Kwiat Jabłoni do sieci. No i od tej piosenki rozpoczęła się ich obłędna kariera muzyczna, która została na razie zawieszona na takim ślicznym, drewnianym, rzeźbionym kołeczku. Ale obiecują, że wrócą i jestem przekonana, że wśród naszych słuchaczy są tacy, którzy będą na Kwiat Jabłoni czekali. Tak jak my czekamy na wasze telefony z pozdrowieniami, z życzeniami 226452055. No i spełniamy dzisiaj wasze muzyczne życzenia.
1: Dzień dobry, tutaj Oliwka i chciałabym zadedykować piosenkę Miraculum dla świnki morskiej Kropek.
0: A powiesz nam coś o tej śwince morskiej? Co to za świnka?
2: To jest moja świnka morska.
0: Twoja świnka. Gdzie mieszka?
2: U mnie w domku.
0: A gdzie dokładniej?
1: W jakimś... w takiej klatce.
3: Koło balkonu.
2: Tak, dosyć duża to klatka.
1: Dlaczego nazywa się Kropek? Dlatego, że ma na samym czubku głowy ma kropkę i ogólnie ma takie...
2: Ma też brata, co się nazywa Rudy, bo jest bardzo rudy.
0: Czyli to jest świnka morska w towarzystwie?
1: Tak, tak.
0: Dla dwóch świnek morskich to będzie piosenka.
1: Tak, tak.
0: Dla Kropka i Rudej od Oliwki piosenka Miraculous.
4: Tak na co dzień. Jestem Marinette. Zwyczajna dziewczyna ze zwyczajnym...

To była piosenka z dedykacją dla Oliwki, która jakieś 3 tygodnie temu odwiedziła razem ze swoimi bliskimi, to było w majówkę, tak, odwiedziła razem ze swoimi bliskimi Polskie Radio Dzieciom. Przyszli wtedy tutaj w odwiedziny, zajrzeli do reżyserki, a potem usiedli przed mikrofonami Polskiego Radia Dzieciom. Oliwka ze swoim bratem i ze swoimi 2 kuzynami. No i świetnie wypadli w audycji prowadzonej wtedy przez Agnieszkę Kunikowską. A wiecie, że w najbliższym czasie, już bardzo, bardzo niedługo, będzie okazja, żeby usiąść w naszym studiu i powiedzieć coś do mikrofonu? Naprawdę, bo zbliża się sobota, 16 maja, a to będzie Noc Muzeów. Podczas tej niezwykłej nocy, która rozpoczyna się tuż przed zmierzchem, około godziny 19 i potrwa aż do północy, różne instytucje otwierają swoje drzwi dla zwiedzających i można naprawdę dużo zobaczyć, czasami nawet więcej niż zazwyczaj oglądają zwiedzający. I do Polskiego Radia też będziemy Was wprowadzali. Będą tutaj krążyły naszymi korytarzami wycieczki, zaglądały do różnych miejsc, także do Polskiego Radia Dzieciom. A będzie się działo tutaj bardzo dużo i będzie kolorowo. I będzie dużo naszych prowadzących. Będziecie mieli okazję spotkać się w studiu z Martyną Chuderską i z Martą Kawalec. I my też z Darią tutaj będziemy, więc zapraszamy Was bardzo serdecznie. Jeśli tylko albo mieszkacie w Warszawie, albo w okolicach Warszawy, albo będziecie mieli ochotę i czas, i możliwości, żeby podjechać do Warszawy na tę niezwykłą noc w najbliższą sobotę. Zapraszamy wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Tak.

0: Łukasz Jemioła w audycji O drzewach.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Nasz telefon to 22 645 20 55. Ja mam na imię Justyna. A kto do nas telefonuje?
2: Antek.
0: Cześć Antku, miło Cię poznać. Mieliśmy okazję już ze sobą rozmawiać, czy to pierwszy raz?
2: Mieliśmy.
0: O, widzisz, tak dużo słuchaczy do nas telefonuje, że czasami mi się wszystko miesza. I tak mi się pomieszało, ale cieszę się, że Cię słyszę w takim razie po raz kolejny. No i zapraszam do pozdrawiania. Kogo chciałbyś pozdrowić?
2: Moich rodziców, całe polskie radio dzieciom, paniom, wszystkich, panią nauczycielkę, moją rodzinę i mojego psa.
0: Jak ma na imię pies?
2: Niko.
0: Niko. Czekaj, niech sobie wyobrażę Niko. Czy Niko jest kudłaty?
2: Nie.
0: Czyli Niko ma gładką sierść. I czy ta sierść jest w kolorze czarnym?
2: Tak.
0: Ma żywe oczka?
2: Tak.
0: Błyszczące. I ogon merdający, dłuższy?
2: Tak.
0: No to prawie jakbym go sobie wyobraziła, wiesz? Zaraz w takim razie Niko narysuję na kartce i mam nadzieję, że będzie prawie taki jak ten piesek, na którego teraz patrzysz. Zgadza się, że jest gdzieś w okolicy?
2: Tak, jest.
0: To koniecznie podrap Niko za uszkiem, no i będzie piosenka. A na jaką piosenkę czekacie z Niko?
2: Na Alka Nowego.
0: Małego
2: TGD.
0: Dobrze, no to gramy w takim razie, a wy możecie sobie potańczyć na przykład z Niko.
2: Do widzenia.

Być może ktoś się zastanawia, czy tylko o piosenki można nas prosić. Nie tylko. Mogą też pojawiać się tutaj u nas utwory instrumentalne, jeżeli tylko będziecie mieli ochotę na jeden z nich. I teraz będzie taki utwór instrumentalny mojego wyboru, zatytułowany Maple Leaf, czyli liść klonu. Bo skoro dzisiaj o drzewach mowa w rodzinnym koncercie życzeń, to w takim razie usiądźmy pod klonem.

I jak wam się podobała piosenka? Ha, to nie była piosenka, to był utwór instrumentalny. I zaraz wam powiem, kto go skomponował. Skomponował go Scott Joplin, amerykański kompozytor, który spopularyzował taki gatunek muzyczny, jakim był ragtime. Te ragtime'y Scotta Joplina były w różnych odmianach, czasami grane tak jak ten przed chwilą na pianinie, na fortepianie, a czasami był w wykonaniu różnych innych instrumentów, na przykład na banjo, na klarnet i na różne inne instrumenty towarzyszące muzykom takich małych bandów, a nazywał się ten ragtime klonowy liść, czyli maple leaf, ponieważ dzisiaj audycja wokół drzew, ale nie tylko o takie, możecie prosić po godzinie 19 ciąg dalszy, więc kto będzie miał ochotę wysłać jakieś pozdrowienia w świat, ten będzie mógł to zrobić.

0: Autopromocja.
1: Dawno, dawno temu, gdy władcy walczyli o tron, a jedno słowo mogło zmienić los całego królestwa.
2: Ej, chyba cofnęliśmy się w czasie. Zobaczcie, tam stoi król.
3: O, i chyba na nas spojrzał.
2: Słuchajcie, ja go znam. To Bolesław Chrobry, pierwszy król Polski.
4: A, ten z dynastii Piastów.
5: Oni to mieli akcje,
6: intrygi, bitwy, tajemnice.
7: I ta walka o koronę.
1: Chcecie usłyszeć opowieść pełną odwagi, sekretów i marzeń o władzy? Koniecznie posłuchajcie najnowszego podcastu Marty Powałowskiej Historia zaklęta w koronie Piastowie. Bo historia nie musi być nudna. Wystarczy ją usłyszeć tak, jak nigdy dotąd. Na podcast zaprasza Polskie Radio Dzieciom.
0: Autopromocja.
8: O rety, czy to naprawdę już 19?
9: Rodzinny koncert życzeń.
8: To może ja będę mówiła wolno, żeby ten czas nie płynął tak szybko. Bo skoro 19, a nawet minuta już po, to oznacza, że tylko niecała godzina zostaje nam na życzenia, pozdrowienia, na moc prezentów piosenkowych, które chcielibyście wręczyć tym, których kochacie, za którymi tęsknicie, do których macie blisko, ale i tak chcecie im coś piosenkowego podarować. Może na przykład słuchają nas jacyś ósmoklasiści, którzy chcieliby nagrodzić się po cyklu egzaminów. Dzisiaj zakończył się ostatni z języka obcego. Mam nadzieję, że wszystkim poszło śpiewająco i może chciałby ktoś, jakiś ósmoklasista, jeśli nas słucha, poprosić o piosenkę. Albo rodzeństwo ósmoklasisty chciałoby go nagrodzić piosenką za tę pracę, jaka została włożona w przygotowania do egzaminu, no i za te 3 dni. Najpierw język polski, potem matematyka i teraz język obcy. Uff, ale udało się, mam nadzieję, wszystkim. W każdym razie my trzymaliśmy za was kciuki. Więc jeśli ktoś nas słucha i ktoś miałby ochotę właśnie na taką piosenkę w nagrodę, to 22 645 20 55.

0: zachowało się.
1: No ja tu się staram mówić jak najwolniej, żeby czas nie płynął tak szybko, a jak się Cezik z drobnutkami rozpędził, no to prawie go nie dogoniłam, no ale zakończył śpiewanie i my teraz możemy wrócić do pozdrawiania tego tylko na kogo macie ochotę. Coś plączę w tej chwili. No to dopuszczam do głosu naszego słuchacza. Halo, halo, dobry wieczór, Benio.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Co tam porabiasz, Benio, o tej porze?
2: Ja jestem w kuchni teraz.
1: Kolacja?
2: Była już.
1: To herbatka?
2: Nie, nie było.
1: Nie było. A co było do kolacji, jak nie herbatka?
2: Zupa.
1: Bardzo dobry pomysł, ciepła zupa na kolację. Ja dzisiaj jadłam ciepłą zupę na śniadanie i to też jest świetny pomysł, żeby właśnie w ten sposób zacząć dzień, zwłaszcza kiedy pogoda taka chłodna, jak na maj. Ale ma pełne prawo być chłodna, bo teraz mamy tak zwanych trzech zimnych ogrodników. Dzisiaj Serwacego, wcześniej był Pankracy, a jutro chyba przyjdzie do nas Bonifacy. I też nas pewnie będzie troszkę chłodził. A u ciebie też tak chłodno, Benio? Też taka chłodna pogoda?
2: Tak.
1: No właśnie, trzeba się jakoś rozgrzać, na przykład tą ciepłą zupą. Beniu, słyszałam, że chcesz posłuchać piosenkę z pana, z filmu Pan od muzyki, to prawda? Czy jest tam Benio?
2: Tak.
1: Jest tam, Benio. Powiem ci, że no na razie jej nie mamy. Na razie pan od muzyki nie przychodzi do nas, więc będę musiała tej piosenki poszukać i prawdopodobnie pojawi się u nas w następnym wydaniu rodzinnego koncertu życzeń, czyli za tydzień w środę między godziną 18 a 20. A jeżeli teraz byśmy ci zagrali inną piosenkę, to się ucieszysz?
2: Tak.
1: No to mam nadzieję, że będzie ci przyjemnie. A komu chciałbyś tę piosenkę zadedykować? Dla kogo chciałbyś tę piosenkę wysłać? Albo kogo chciałbyś pozdrowić?
2: Chciałabym pozdrowić dzieciom, tatę, mamę i cały świat.
1: Tata i mama nas słuchają w tej chwili?
2: I tata.
1: No to pozdrawiamy tatę bardzo serdecznie. No i życzymy wam dobrego wspólnego wieczora i do usłyszenia.
2: Do widzenia.

0: Nie.
1: To Bitamina w Polskim Radiu Dzieciom. Taka niespodzianka. Mam nadzieję, że jeżeli ktoś dorosły, tak jak tata naszego słuchacza Antka, nas słyszy, to może przypomniała mu się wersja poprzednia tej piosenki w wykonaniu Haliny Kunickiej. A teraz uwaga, uwaga. Będzie coś z drzewem. A co? Będzie instrument dęty drewniany, chociaż wykonany z blachy. Są takie instrumenty. Jednym z nich jest saksofon. A dlaczego saksofon? Ten połyskujący złotem albo srebrem blaszany instrument nazywamy instrumentem drewnianym? Ano dlatego, że ma on drewniany stroik. I teraz specjalnie dla nas zagra na tym niezwykłym instrumencie Jerry Rafferty. A będzie to utwór Baker Street z saksofonem w roli głównej.

0: No musicie mi uwierzyć na słowo, że ten srebrzysty albo złocisty saksofon jest naprawdę instrumentem drewnianym, bo ma, tak jak powiedziałam, drewniany stroik. Zajrzyjcie kiedyś do saksofonu, jak będziecie mieli taką okazję. A to jest rodzinny koncert życzeń, już kwadrans po godzinie 19 i słucha nas jakaś załoga w samochodzie. Dzień dobry, załogo!
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wiem, że jest tam Jaś. Jaś siedzi pewnie w foteliku na tylnym siedzeniu, a za kierownicą pan tata. Zgadza się?
1: Jak na razie wszystko się zgadza.
0: I dokąd tak sobie jedziecie, panowie?
2: Do
0: domu? Na kolację pewnie, co? A co byś zjadł, Jasiu, na kolację? Jeszcze nie wiesz, bo tam może mama nas słucha na przykład i zastanawia się, co przygotować na tę kolację. Albo tata zastanawia się, co wyjąć z lodówki, jak już będziecie w domu i zajrzycie do kuchni. A pan tata ma na co ochotę?
1: O, trudne pytania, widzę, że pani z samego wieczora zadaje.
0: Ja myślałam, że to łatwe pytanie. Można by wymieniać i wymieniać tosty z serem, paróweczki z musztardą, jajka na twardo, jajecznica to na śniadanie raczej. To w każdym razie ja to też wszystko bym zjadła z przyjemnością. To już teraz życzę wam smacznego, dobrej drogi do domu. I czy mogę wam zaproponować jakąś piosenkę?
1: Bardzo chętnie na to liczę.
0: Dobrze, to wy powiedzcie, kogo pozdrawiacie, komu wysyłacie życzenia i pozdrowienia, a ja wam powiem, co to będzie.
1: Jasiu, kogo chciałbyś pozdrowić?
2: Moją przyjaciółkę z przedszkola.
0: A jak ma na imię ta przyjaciółka z przedszkola?
2: Ola.
0: No to pozdrawiamy, oczywiście. I kogoś jeszcze, Jasiu?
2: Moją mamę.
0: Mhm. A pan tata kogoś też chciałby pozdrowić?
1: Ja się dołączam jak najbardziej, ale tutaj syn dowodzi, jeżeli
0: Dobrze.
1: Chodzi o to pismo i telefon.
0: Wspaniale. To w takim razie świetnego ma pan dowódcę, panie...

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: W każdą środę od 18 do godziny 20. I w tym koncercie życzeń jesteśmy trochę jak złote rybki razem z Jackiem Zawadą. No i spełniamy wasze muzyczne życzenia, muzyczne prośby. Wysyłacie wtedy w świat pozdrowienia dla tych wszystkich, których macie ochotę pozdrowić. Ale zawsze pojawia się też Martyna Sojka ze swoimi muzycznymi opowieściami. No i one często dotyczą historii, przeszłości. O czym nam dzisiaj opowie Martyna? Sprawdźmy.
2: Muzyczny wehikuł czasu.
3: Rodzinny koncert życzeń wciąż pełen jest zieleni. Tym razem nasze drogi prowadzą nas wśród drzew. Ale gdzie właściwie odnajdziemy te drzewa? Są wszędzie, a muzyczny wehikuł czasu przygotował dziś dla nas wyjątkowe utwory. No to zaczynamy.
2: Przenieśmy się do czasów,
3: gdy nasi rodzice i dziadkowie wyjeżdżali na obozy harcerskie. I chyba każdy znał piosenkę Płonie ognisko w lesie. To wyjątkowy utwór, który przez lata jednoczył harcerskie zastępy i towarzyszył wspólnym wieczorom przy ognisku.

0: Cofnijmy się o...
1: prawie 70 lat. I to właśnie wtedy polska aktorka i reżyserka Mira Zimińska-Sygietyńska śpiewała utwór stworzony w formie hiszpańskiego tanga o drzewie migdałowym. To prawdziwa gratka w naszym muzycznym wehikule czasu, ponieważ utwór brzmi tak, jakby płynął prosto z prawdziwego gramofonu.
2: Był

0: moje ulubione drzewo, znane również pod tytułem leszczyna. I to było właśnie ulubione drzewo tego artysty.
1: Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna. Jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginam.

0: prawo.
1: Przenieśmy się do roku
2: 2009. I tu w muzycznym wehikule czasu pojawia się kompozytor Krzesimir Dębski, który stworzył suitę do filmu Magiczne drzewo. Jak może zabrzmieć las i drzewa w wersji orkiestrowej? Jak wyobraził je sobie Krzesimir Dębski? Posłuchajcie.

0: Cofamy się zaledwie
1: o 6 lat i przenosimy się do roku 2020. Właśnie wtedy powstaje poetycki utwór Meli Koteluk zatytułowany Drzewo. Co ważne, artystka wykonała go we współpracy z niezwykłym zespołem instrumentalnym Quadrophonic, który słynie z oryginalnego połączenia instrumentów perkusyjnych i fortepianów, które tworzą naprawdę nietuzinkowe brzmienie, co zresztą za chwileczkę usłyszycie.

Drzewa stały się dzisiaj bohaterami poetyckich tekstów, harcerskich wspomnień i wyjątkowych melodii, które potrafią wzruszać i przenosić nas do świata wyobraźni.

0: Muzyczny wehikuł czasu.
1: Przygotowała dla nas jak zawsze Martyna Sojka. Martyna powróci za tydzień z kolejną opowieścią muzyczną, a tym razem przeniosła mnie nie tylko do przeszłości, ale też do przyszłości, bo bardzo czekam na letnie wieczory i na ogniska.

0: To Roxy Węgiel i Kamil Bioś i Mawka, pieśń lasu, bo my dzisiaj trochę w lesie jesteśmy.
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Na zegarze już 19:31, czyli zbliżamy się powoli do zakończenia audycji. Pół godziny. Szybko minie, zobaczycie. A do nas zadzwoniła Natalka. Cześć Natalko, dobry wieczór.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cały czas jeszcze jasno, rzeczywiście. No, czy ja się przyzwyczaję do tego, że o tej porze jest nadal jasno? 226452055, gdybyście i wy chcieli pójść w ślady Natalki i do nas zatelefonować, to to jest nasz numer. Natalko, na co czekasz? Co miałabyś ochotę usłyszeć? Jaką piosenkę?
2: Czekam na piosenkę O wesołym mrówku jadzie.
0: No to on już jest tutaj. Powiem ci, że macha swoim puszystym ogonem, patrzy na mnie swoimi bystrymi oczkami, no i sprawdza, czy tutaj gdzieś mrówki są w studiu, ale w studiu nie ma mrówek, mrówkojadzie, wiesz? Mogę ci za to poczęstować kawałkiem sera żółtego. Myślisz, że zje ten serek żółty, nasz mrówkojad? Może zje.
2: Tak, myślę, że tak.
0: Może zje, bo niezły z niego chyba łakomczuszek. O tej porze ma już pusty brzuszek. Wesoły mrówkojad. Za chwileczkę ta piosenka w Polskim Radiu Dzieciom. A kogo pozdrawiasz, Natalko?
2: Pozdrawiam mojego bratka Dawida, mamę i tatę i kolegów ze szkoły.
0: No to wspaniale. Wszyscy pozdrowieni. A ja ciebie serdecznie pozdrawiam. Uśmiechamy się do ciebie razem z Darią, Natalko. No i specjalnie dla ciebie i dla wszystkich, którym chcesz tę piosenkę zadedykować, piosenka od wujka Ogórka, który był tutaj całkiem niedawno w studiu Polskiego Radia Dzieciom i opowiadał, jak powstają jego piosenki. Do usłyszenia, Natalko. Pa, pa.
2: Pa, pa.
3: Mrówka chciała przejść przez ulicę i pojechać

0: Pozdrawiamy wujka Ogórka, może nas słucha w tej chwili. Polskie Radio Dzieciom bardzo chętnie zaprasza wykonawców muzyki dla dzieciaków, więc jeśli ktoś z dorosłych, kto tworzy, kto gra na jakimś instrumencie, śpiewa piosenki i występuje przed dziecięcą publicznością, nas słyszy, to bardzo proszę, dzieci@polskieradio.pl, można się do nas odezwać, można do nas napisać, można też drogą mailową przesyłać pozdrowienia dla tych, kogo chce się pozdrowić. A kto ty jesteś?
1: Jestem Kacper i chciałam zadedykować piosenkę Nyan Cat kotom Kajtkowi i Tojtkowi i ich opiekunowi Olafowi Kociowi. To jest mój kolega.
0: No powiem wam, że piosenka, o którą poprosił Kacper, Nyan Cat, nie była mi znana wcześniej. Jest zupełnie szalona. Także przygotujcie się na wszystko.

0: Rodzinny koncert życzeń.
1: No i znowu nam Nyan Cat od Kacpra dla jego przyjaciela i dla dwóch kotów przyspieszył troszeczkę czas i 20 minut tylko zostało do końca naszej audycji, ale ja coś jeszcze dla was mam i nie jest to piosenka tym razem, tylko jest to podwójna wejściówka na spektakl. Uwaga, uwaga, czy Olsztyn nas słyszy? Czy Olsztyn słucha? Jeśli słucha, to może ktoś z

Olsztyna miałby ochotę wybrać się w najbliższy piątek na przedstawienie Zmień się. Jak myślicie, kto może być bohaterem, albo raczej bohaterką takiego spektaklu, w którym mowa jest o przemianie? No, jeśli ktoś pomyślał, że gąsienica, to ma jak najbardziej rację. Główną bohaterką tej opowieści, którą będzie można obejrzeć w olsztyńskim Teatrze Lalek, jest gąsienica Zuza, która coraz częściej sobie zadaje pytanie, czy powinna się zmienić, żeby stać się kimś lepszym. Jak wygląda ta przemiana Zuzy? Kto jej towarzyszy w tej zmianie? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się, kiedy pojawicie się na widowni olsztyńskiego Teatru Lalek, a można to zrobić na przykład w najbliższy piątek, 15 maja o godzinie 15 spektakl się rozpocznie. Bądźcie chwilę wcześniej, oczywiście, żeby potem oglądać wszystko to, co będzie działo się na scenie, a widzę zdjęcia. Oj, bardzo zazdroszczę komuś, kto to będzie oglądał, ponieważ scenografia i lalki i stroje aktorów towarzyszących tym lalkom są po prostu przewspaniałe. I myślę, że to świetne przedstawienie, żeby o niej opowiedzieć w audycji, która dotyczy drzew i lasu. I takiej ciszy, która teraz pewnie w lesie panuje, bo tam już ptaki poszły spać prawdopodobnie o tej porze. A ja czekam o tej porze na telefonujących 226452055. Kto z Olsztyna ma ochotę zobaczyć spektakl Zmień się w najbliższy piątek o godzinie 15? 226452055. Mamy podwójną wejściówkę i chętnie wam ją oddamy.

0: No i był kot miauczący, ale mrówkojad już zniknął ze studia Polskiego Radia Dzieciom, także nie będzie tutaj żadnej draki. Kwadrans został do godziny 20, ale cały czas jest jasno. Ciekawa jestem, o której teraz słońce zachodzi. Może Amadeusz wie. Dzień dobry, Amadeuszu, witaj.
1: Cześć.
0: Cześć. O której słońce zajdzie, jak myślisz? Trudno powiedzieć, prawda?
1: A ja lubię dinozaury.
0: A za co lubisz dinozaury, Amadeuszu?
1: Po prostu lubię.
0: Mhm. Fascynujące gady, prawda? To musiały być. Chociaż powiem ci, że gdybym miała spotkać się z dinozaurem tak oko w oko, tak z bliska, to bym się chyba trochę denerwowała.
1: No.
0: Mhm. Chyba, że były jakieś łagodne egzemplarze.

0: egzemplarze wśród dinozaurów?
1: No, na przykład były jaszczurki.
0: A jaszczurki są do dzisiaj?
1: No.
0: To są takie pra-pra-pra-pra-wnuczki tych dinozaurów, które wymarły miliony lat temu pewnie, co?
1: No.
0: Tak jest. No za chwileczkę będzie specjalny utwór, specjalna piosenka, którą podobno wybrałeś. Piosenka o dinozaurze.
1: No o T-Rexie, z koncepcji dzika.
0: Tak jest, piosenka Nutkosfery. T-Rex to był ten groźny, prawda?
1: No.
0: Ale w piosence może się pojawić, w ogóle się go nie boimy.
1: Nie boję.
0: Bardzo dobrze. Słyszę, że tam jesteś w otoczeniu rodziny, więc w bezpiecznym miejscu, więc na pewno nie ma się czego bać. A kogo pozdrawiasz?
1: Zuzia i Natalkę.
0: No i te wszystkie jaszczurki pewnie, prawda? Które są prawnuczkami. Właśnie, prawnuczkami dinozaurów. A my ciebie pozdrawiamy, Amadeuszu, i do usłyszenia.
1: Pa. Pa.

autobus i ciężki jak słoń, waży ponad 6 ton. Mam wielkie zęby, po 30 cm każdy. 60 mam ich w paszczy i mogę kości miażdżyć. Mam mięśnie potężne i chętnie je prężę. Tylko te króciutkie rączki potworne.

0: No proszę bardzo, na życzenie zagraliśmy tę piosenkę, która mam nadzieję, że nikogo nie przeraziła, ale o tę piosenkę poprosił nas Amadeusz. A właśnie na tym polega audycja, która nazywa się...
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Jest w każdą środę między godziną 18 a 20. Tuż po radiowej świetlicy, która dzisiaj została odwiedzona przez wspaniały zespół. Zespół No Cześć, tak z nimi witała się za każdym razem Marta Powałowska, prowadząca radiową świetlicę. No i No Cześć przyszło tutaj z mnóstwem wspaniałych, nowych piosenek. Ukażą się one na płycie, której premiera będzie miała miejsce już za dwa dni, już w piątek. Będzie można tę płytę dostać we własne ręce, a piosenki z tej płyty w Polskim Radiu Dzieciom, które objęło ją patronatem, czyli jest nasz stempelek na tej płycie, no, do posłuchania w Polskim Radiu, choćby już teraz, razem z życzeniami i pozdrowieniami, tym razem od Jacka i od Basi, czyli członków zespołu No Cześć!
2: No Cześć! Jesteśmy zespół No Cześć!
3: Zapraszamy Was do wysłuchania naszej piosenki.

Dla jednych droga mleczna, a dla innych mleczna czekolada. To był zespół No Cześć z piosenką Karolinka i Syrenka z najnowszej płyty zespołu. Płyta, przypomnę, będzie miała swoją premierę w najbliższy piątek, 15 maja, a nosi piękny tytuł Gang Otwartych Serc. To my teraz sercem przypomnimy artystkę, z którą pożegnaliśmy się wczoraj, pani Stanisława Celińska, aktorka, która była znakomita w każdej roli, i tej komediowej, i tej dramatycznej, i wspaniale też śpiewała.

leci. Z wiosną śmiech i zabawa, na gałęzi huśtawkach wróbel wróbla kołysze. Świat jak wielka zabawka.

0: No teraz chyba już wszystkie ptaszki wtulone w swoje skrzydła i razem z pisklętami w swoich gniazdach śpią. Taką mam nadzieję, że śpią i że będzie im się dobrze spało, bo ptaki zrywają się często nawet przed świtem, czyli około 4 nad ranem pewnie już zbudzą nas swoim śpiewem. Ja mam na szczęście twardy sen, więc pośpię sobie przynajmniej do 6:30. A wam też życzę dobrych snów. Daria Brzezińska, Justyna Majchrzak. Przypomnę, że to była audycja...
1: Rodzinny koncert życzeń.
0: Wszystkim życzymy dobrej nocy i do usłyszenia jutro w poranku.

0: Autopromocja.
1: Dzika przyroda jest bliżej niż myślicie. Towarzyszy nam w drodze do sklepu, obserwuje nas na przystanku, wchodzi do naszych mieszkań, do łóżek. Czy to dobrze? Tak. Nazywam się Agnieszka Graclik, jestem zoologiem. Opowiem wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić. Jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać. Co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Zatrzymały się huśtawki, w chmurki się ubrało słońce, położyły się zabawki, pieski, kotki i zające. Połóż się już do łóżeczka, umęczoną główkę złóż. Jaka miękka poduszeczka, śliczne oczka proszę zmruż.
3: Nie mam pojęcia, czym się tak zmęczyłem.
2: No cóż, może od waszych szalonych zabaw?
3: Naprawdę tak myślisz, że to od zabawy?
2: Tak mi się wydaje.
3: A jakbym się położył, to opowiesz mi jakąś bajkę do snu?
2: I tobie, i naszym najmłodszym słuchaczom.
3: To inne dzieci też chcą spać?
2: Pewnie. Dzieci muszą odpoczywać. Czas, by również zasnął miś. Kołysanki pora wzywać. Jaką bajkę zechcesz śnić?
3: Może o spotkaniu tych skrzatów, co to mieszkały w mieście?
2: A z tymi, co dopiero niedawno się do miasta przeprowadziły?
3: No, albo o dzielnym chłopcu i pięknej dziewczynce.
2: Bardzo proszę, dzielny Bartuś i piękna Marysia, która też była bardzo odważna.
3: Może być. Jakby do tego jeszcze coś o dzielnych rycerzach albo...
2: Zaraz, rycerze mają być? A skąd mieliby się w dzisiejszym parku w mieście wziąć rycerze? Michasiu, na balkonie?
3: No, rzeczywiście. Ale jakby był jakiś...
2: No już, nie marudź. Zamykaj oczy i posłuchaj. Wy również, basałyki, posłuchajcie. Niechże senne opowieści cichym szeptem ukołyszą i bajeczki ciepłe treści. Przedszkolaczki niech usłyszą szumem wiatru, wody szmerem, najpiękniejszym śpiewem ptaków. We śnie będziesz bohaterem Szczecin, Łódź czy Stary Kraków. Rozpocznijmy snuć słowami.
3: Zamykam oczy i mogę słuchać. Zaczynaj.
2: Dawno, dawno temu, albo nie tak dawno, gdzieś daleko, albo całkiem blisko, może nad morzem, może gdzieś niedaleko gór, czy nad jeziorami.
3: To gdzie w końcu?
2: W domu Marysi i Bartusia. No nie tylko w domu, bo przed domem też. W tym domu, stojącym tuż przy parku, w mieszkaniu, którego balkon styka się z koroną największego w parku dębu. I to właśnie tu trafiła wielka paczka ze skrzatami. Pamiętacie? Skrzynia mieszkalna wraz z mieszkańcami, czyli czwórką skrzatów. Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek. Żyły najpierw w lesie wiele lat. Później przeniosły się, kiedy zobaczyły, jak prapradziadek dziadka Bartusia i Marysi budował dom pod lasem. No i wprowadziły się i pomagały dziadkowi i babci, ale że... skrzaty żyją o wiele dłużej niż żyją najstarsi ludzie, to mimo wszystko ta nasza czwórka wciąż uchodziła wśród skrzatów za dzieci. No, nieco starsze dzieci. No dobra, można powiedzieć, że wśród skrzatów to ta czwórka mogła uchodzić za całkiem dorosłą skrzacią młodzież. Poznały Marysię i Bartka, kiedy przyjeżdżali na wakacje do dziadków, do domu pod lasem. No a kiedy już ani dziadek, ani babcia nie mieli sił, żeby opiekować się skrzatami, to... skrzaty postanowiły wyruszyć do miasta w skrzyni mieszkalnej. Do miasta, do Bartka i Marysi. No bo skrzaty to wiadomo. Muszą się kimś opiekować, inaczej to są nieszczęśliwe. Lubią się opiekować dziećmi.

dziećmi, ich rodzicami, bo wszędzie tam, gdzie mieszkają skrzaty, to ludzie są szczęśliwsi. Niby nie wiadomo dlaczego, ale tak po prostu było i jest. Skrzaty pomagały ludziom w sprzątaniu, w znajdowaniu zaginionych rzeczy, zwierząt, w przyprawianiu jedzenia, żeby było zdrowsze i smaczniejsze, w zaplątaniu warkoczy, zawiązywaniu tasiemek i sznurowadeł. Tam, gdzie mieszkały skrzaty, dom pachniał piękniej. Nic się nie marnowało, nie psuło i wszyscy byli dla siebie lepsi, pogodni i prawie się nie kłócili. No, prawie, bo czasami jakaś tam drobna różnica zdań, poglądów, pomysłów, no zdarzała się, ale jest potrzebna, bo dodaje życiu smaku. A kiedy skrzaty wraz z Marysią i Bartusiem siadały na balkonie, albo kiedy spacerowali wspólnie po parkowych alejkach, no oczywiście wtedy skrzaciki były niewidzialne dla wszystkich innych, no to wówczas dokarmiali parkowe zwierzątka. A wieczorami, kiedy już było za ciemno na spacery, wspólnie na balkonie słuchali śpiewu ptaków albo rozmów zwierząt i zasypiali. To znaczy Marysia z Bartusiem zasypiali, bo Malinka, Jerzynka, Świerczak i Dąbek zgodziły się opiekować nimi, a zgodziły się przeprowadzić do miasta, bo słyszały, że tu, niedaleko, pod dachem biblioteki, stojącej po drugiej stronie parku, że tam mieszka bardzo wielu skrzatów. W znanym w świecie skrzacim miasteczku Skrzatowo. I pewnego dnia pomiędzy gałęziami i liśćmi, pomiędzy śpiewającymi ptakami i skaczącymi rudymi wiewiórkami, pojawiły się kolorowe plamki ubrań skrzatów bibliotecznych. Pojawiły się i połyskiwały żywymi kolorami. Odczekały cierpliwie, aż dzieci położą się spać w sypialni i zeskoczyły z gałęzi na stojący na balkonie wielki stół ozdobiony zielonym obrusem. Z jednej strony mieszkańcy domu, śpiących grzecznie Marysi i Bartusia. Z drugiej delegacja skrzatów z biblioteki, ze Skrzatowa. Przedstawiciele wielkiej rodziny, znanej na całym świecie wioski wolnych skrzatów, jak lubili o sobie mówić. No, znaczy, można by powiedzieć, że w Skrzatowie było wszystko. No, to, co w każdej ludzkiej osadzie, w wiosce, miasteczku. No, nawet więcej, bo ludzie przestali szanować rzeczy. Kiedyś naprawiano wszystko, co się dało, a teraz najczęściej ludzie wyrzucają, bo sklepy chcą wciąż sprzedawać nowe przedmioty, rzeczy, ubrania. Skrzaty są w tych sprawach bardziej staroświeckie. Bez potrzeby niczego nie wyrzucają. Młodsi nosili ubrania po starszych. Meble, jeśli się porysowały czy połamały, naprawiano. A jeśli czegoś nie potrzebowano, przerabiano na coś innego. I tak przedłużano życie większości przedmiotów. W Skrzatowie były też miejsca, gdzie rosły warzywa, owoce, warsztaty, w których naprawiano buty, gdzie szyło się ubrania, gdzie stały ławki, na których można było odrobić lekcje. No, było po prostu tak, jak w każdym ludzkim mieście. Większość skrzatów miało też wiele zainteresowań i zdolności. Kazimierz szył i kleił buty, ale potrafił zaplatać piękne warkocze. Berenika szyła ubrania, suknie, kaftany, spodnie, płaszcze, ale umiała skomponować piosenkę i zagrać ją, i zaśpiewać. Petronella gotowała pyszne zupy, przygotowywała, przyprawiała pyszne zapiekanki, ale też umiała wyleczyć zapalenie ucha pieskom, kotkom, żeby lepiej poznać przybyłe do miasta skrzaty, wysłano ze Skrzatowa właśnie Kazimierza, Berenikę, Petronelę i syna wynalazcy dzielnego kandelabra. Naprzeciw nich, na dużym, pokrytym zieloną serwetą stole ustawiły się skrzaty Malinka, Jerzynka, Świerczek i Dąbek. I wpatrywali się w siebie uważnie, oceniali nawzajem ubrania, opończe, płaszcze, buty, kapelusze. Nagle spojrzeli po swoich i ruszyli do przodu, na spotkanie obcych, nieznanych skrzatów. Szli, wpatrzeni w oczy idących z naprzeciwka, zatrzymali się na odległość wyciągniętej ręki. Musimy się przekonać, czy poradzicie sobie w tym niełatwym dla skrzatów miejscu. Wyzywamy was na pojedynek, powiedział kandelabr. Oczywiście, zgodził się Dąbek, ale to będzie pojedynek na bajkowe opowieści. I aż wszyscy zadrżeli, gdy usłyszeli, jaki to będzie pojedynek. No, zaczynajcie zatem skrzaty. Kto pierwszy? Uśmiechnął się Kazimierz. No to może ja zacznę, a wy dopowiecie ciąg dalszy, zgoda? Doskonały pomysł, zgodziła się Petronella. Kazimierz rozsiadł się wygodnie, a pozostali poszli w jego ślady. I popłynęła bajka. Dawno, dawno temu w odległej krainie był wielki

0: zamek, który górował nad okolicznymi osadami. A choć jego wieże strzelały wysoko w niebo, choć otaczała go głęboka fosa, czyli szeroki kanał dookoła murów zamku, to strażnicy z murów nie widzieli niczego wokół, tylko potężne drzewa. Ścieżki wiodące pomiędzy drzewami wiły się jak rzucona wstążka, to z murów zamku też nie było ich widać. W tejże fortecy mieszkał dobry król z królową wraz z jedynym synem Jakubem. Ale królowa była już przygiętą do ziemi babuleńką, a król był od niej starszy i jeszcze bardziej przygięty. Oczywiście w zamku mieszkali też dworzanie, kucharze, uczeni, artyści, rzemieślnicy i wielu innych zacnych ludzi. Ale nie było z nimi, czego bardzo żałowali król z królową, ukochanej Kubusia, tak, tak, macie rację, naszego Jakuba, następcy tronu. Wszystkie kandydatki na żonę, księżniczki z okolicznych i odległych krajów, kiedy tylko poznawały Kubusia, przypominały sobie o jakiejś ważnej sprawie do zrobienia, o niedokończonej robótce, niewyprasowanych szatach, no, przypominały i opuszczały gościnny zamek Kubusia. Nic nie pomagało, najpiękniejsze ubrania, czapki, kapelusze, pachnidła, perfumy. Królewicz nawet nauczył się tańczyć, zaczął pisać wiersze, by oczarować przyszłą żonę, wszystko na nic. Na razie wystarczy, przerwał Sierczek. Muszę się zastanowić nad dalszym ciągiem tej cudownej opowieści, ale...
1: Nie ma żadnego ale, odezwał się kandelabr.
0: Jakie ale? Świerczek szeptem wyjaśnił. Opowiemy ciąg dalszy dopiero wówczas, kiedy wszystkie dzieci się wyśpią, bo teraz już, no, sami możecie zobaczyć, zasnęły kamiennym snem. A jeśli nie, to wkrótce zasną. Rzeczywiście, wszystkie dzieci dookoła słodko spały. Śniły o tajemniczym królestwie, w którym można spotkać smoki, krasnoludki, rycerzy, księżniczki i maleńkie skrzaty. Można. Oczywiście, możecie, ale najpierw dobrze się wyśpijcie. Ciąg dalszy nastąpi. Do usłyszenia, kochani słuchacze, tylko nie mówcie nikomu tego, czego dowiedzieliście się o skrzatach, bo to wielka tajemnica. Buzię na kłódkę, oczy zamykamy, przykrywamy się i ps. Zasnęły dziadki miłe, muszą wyśnić śliczne sny. Wypoczynek da im siłę na kolejne długie dni. Teraz wyjdźmy na paluszkach, byle cicho zamknąć drzwi. Wszystkie dzieci leżą w łóżkach. Już im się cuteńko śni.

0: Legenda o smoku Piotrze. Czyta Patryk Bartoszewski. Dawno, dawno temu, kiedy po ziemi chodziły jeszcze mamuty, a ludzi było bardzo niewielu, żył był między Tatrami a Bałtykiem niezwykle potężny smok. Był tak wielki, że gdyby istniały wieżowce, byłby większy od nich. Był tak potężny, że gdyby istniały elektrownie atomowe, byłby silniejszy od nich. Był w końcu tak leniwy, że gdyby współczesny, największy leniuch świata spojrzał na niego, bardzo by się zawstydził. Smok Piotr leżał. A że skarbów jeszcze nie było, to nie miał nawet czego pilnować. Nie musiał nigdzie biegać, bo był stworzeniem magicznym i nie przejmowało go bycie na czas albo jedzenie. On miał wszystko, czego potrzebował. Ludzie za to biegali dookoła i bardzo go denerwowali. Był jednak tak wielki, że to on ich widział, a kiedy oni patrzyli na smoka, widzieli jedynie górę. Nieraz smok próbował ich uspokoić, mówiąc:
1: nie ruszajcie się z miejsca, to samo do was przyjdzie.
0: Ale nikt nie rozumiał słów smoka. Brzmiały, jakby gdzieś bardzo daleko rozpoczynała się burza. Zresztą po tym, jak mówił, przeważnie padał deszcz. Miał bardzo wilgotny oddech. Leżał, leżał, leżał. Odpoczywał i odpoczywał i coraz bardziej się denerwował. A im bardziej był zdenerwowany na to, że ludzie pracują, że biegają za mamutami, że sprzątają w swoich jaskiniach, tym bardziej chciał się z nimi skontaktować. W końcu któregoś pięknego dnia wymyślił, że zaśpiewa im piosenkę. Pierwsza piosenka była bardzo szybka i żywiołowa. Włożył w nią dużo energii. Zależało mu na tym, żeby każdy słuchał i rozumiał. Ale ludzie owszem słuchali, jednak rozumieli zupełnie coś innego. Słyszeli moc, siłę, a nawet trochę zdenerwowania. Ich serca zaczynały bić jeszcze szybciej, a praca paliła się w rękach. To znaczy, pracowali nie tylko od rana do nocy, ale nawet czasem po zmierzchu. Smok zdenerwował się nie na żarty, bo był bardzo poważnym smokiem, zwłaszcza w tej chwili, i postanowił jeszcze raz zaśpiewać piosenkę, tym razem inną. Zaśpiewał piosenkę bardzo mądrą, pełną skomplikowanych wyrazów w smoczym języku, pełną głębokich analiz psychologicznych. Był pewien, że ludzie posłuchają i zaufają jego mądrości. Ale ludzie usłyszeli piosenkę i posnęli, nie rozumiejąc, o co smokowi chodziło. Słowa były dla nich zbyt skomplikowane. Mówili: o coś w tej piosence chodzi, ale o co nie rozumiem, to się zdrzemnę. Niby wszystko w porządku, niby odpoczywali, ale po wstaniu od razu ruszali do pracy. Byli pełni

siły i wigoru. Smok postanowił się uspokoić. Wziął kilka głębokich oddechów. Potem kilka razy wypuścił powietrze, bo magiczne stworzenia oddychają inaczej niż my, ludzie. Oddychał, oddychał, a kiedy jego smocze serce całkiem się uspokoiło, kiedy poczuł, że znowu jest zrelaksowany, postanowił zaśpiewać piosenkę, w której dzielił się z innymi swoim biciem serca, którą opowiadał im, jak naprawdę można odpoczywać. Jego piosenka stała się delikatna. Jego oddech bardzo przyjemny. Nie był jak zimna burza. Nie niósł ze sobą płatków śniegu i grudek lodu. Był jak śpiew słowika, delikatny, przyjemny dla ucha. Ludzkie serca na początku nie zrozumiały nowej sytuacji. Biły jak dotąd. Ludzkie umysły nawet nie zauważyły, że powoli zaczynają rozumieć. Za zrozumieniem ludzkich umysłów przyszło zrozumienie ludzkich serc. Wszystko się uspokoiło. Smok śpiewał 10 minut, godzinę, a po tygodniu śpiewania ludzie wiedzieli, że poza pracą istnieje również czas na odpoczynek. Usnęli sobie przy kamieniach, przy ogniskach i przy muzyce. Nieraz możemy usłyszeć echa pieśni smoka w najbardziej delikatnych i przyjemnych piosenkach. Może następnym razem w jakiejś kołysance usłyszycie smoka Piotra.

ludzie śpią, wszyscy ludzie śpią. W lesie wilki śpią i motylki śpią. W polu myszki śpią, w kuchni łyżki śpią. W niebie chmury śpią, w moście dziury śpią. Pieski w budzie śpią, wszyscy ludzie śpią.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry.

0: koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
1: Orkiestra Polskiego Radia.
2: Pozdrawiamy!
3: Autopromocja.
4: Słuchacie Polskiego

Mała dziewczynka z dalekiego przedmieścia, pan Andersen powiedział nam o niej. Sprzedawała zapałki, a nikt kupić ich nie chciał.

Zapaliła zapałki, jedną, drugą i trzecią, ale ciepła nie dały dziewczynce, tylko sen jej przyniosły. Sen o ciepłym mieszkaniu i o stole, co stał przy choince.

Dziewczynka z dalekiego przedmieścia i na wietrze zagasła jak płomień. Nikt jej nie wziął do domu, nikt dopomóc jej nie chciał.

0: Autopromocja.
1: Polskie Radio Dzieciom poleca dla rodziców.
2: Są takie historie, które dzieją się po cichu, między kolejnymi próbami, między nadzieją a stratą. Już jest nowy sezon podcastu N97 Niepłodność bez tabu. Jak długie starania wpływają na macierzyństwo? Co zrobić, gdy trudno o kolejną ciążę? Jak i czy mówić o in vitro w domu? Uważnie, prawdziwie, bez uproszczeń. Rozmawiam z pacjentkami, lekarzami, ekspertami i rodzicami. Słuchaj na polskieradio.pl i na platformach podcastowych. Zapraszam, Karina Terconi.
3: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
3: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Zaprasza Damian Sikorski.
4: Damian Sikorski, witam. Podcast Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Kolejnym gościem, a w zasadzie gościnią jest Ania Karwan.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
4: Dzień dobry, Aniu. Czy czujesz się ukojona?
5: Zdecydowanie. To słowo chyba będzie mi towarzyszyć na dłużej niż na ten czas, który przewidywałam, bo z maleńkiej trasy, w którą wyjechaliśmy z początkiem jesieni, trasa rozrosła się do 10 koncertów i do 7 wyprzedanych. Naprawdę jestem bardzo za to wdzięczna, co się wydarzyło.

0: zdarzyło i moje ukojenie trwa.
1: A czy zdajesz sobie sprawę, że pod słowem ukojenie tak wiele kryje się znaczeń, warstw i emocji?
0: Zaczynam tego doświadczać coraz bardziej, bo chociaż moi słuchacze obserwowali mój rozwój muzyczny i osobowy, śledząc moje emocjonalne występy, słuchając emocjonalnych wykonań na płytach, to ja odnoszę wrażenie, że dobijając pomału do 40, ja dopiero zaczynam mieć kontakt ze sobą, że my nie jesteśmy w ogóle uczeni jako dzieci i będąc nastolatkami, nikt nie daje nam chociaż minimalnej instrukcji do obsługiwania własnego ciała wewnątrz. I w moim życiu akurat potoczyło się tak, że to muzyka definiowała moje zachowania i moje wyrażenie się. Teraz staram się łączyć to nie tylko z muzyką, ale poprzez komunikację taką werbalną, zwyczajną, normalną rozmowę, używać głosu nie tylko do śpiewania, ale też do wyrażania tego, co czuję. I ukojenie chyba dlatego jest takim sukcesem, bo ja się nareszcie ze sobą spotkałam. I to muzyczne spotkanie to jest jedna sprawa, ale to takie poczucie, że ja wiem, że jestem w dobrym miejscu, chyba to właśnie najbardziej tych słuchaczy, oglądaczy naszych przyciągnęło.
1: To jest tak, że ukojeniem zamykasz jedne drzwi i otwierasz kolejne?
0: Ja chyba zamknęłam drzwi już jakiś czas temu i tym ukojeniem raczej otwieram drzwi. Śmialiśmy się z moim menadżerem nowym, że obwąchujemy się tą nową trasą i sprawdzamy tak naprawdę siebie wzajemnie, czy będziemy chcieli w ogóle ze sobą pracować i jak nam się pracować będzie. A tymczasem gdzieś po drodze zapomnieliśmy o tych sztywnych ramach i oddaliśmy się wspólnie w objęcia tego projektu i wydaje mi się, że gdzieś przełamaliśmy też granicę takiej współpracy nowej, nieznanej, gdzie każdy gdzieś z boku patrzy na siebie i obserwuje, jak to wszystko będzie wyglądało. Bo zrobiła to właśnie muzyka i prawda, która zaczęła płynąć z tych koncertów. Żeby było śmieszniej, mój menadżer również zagrał jeden z koncertów na kontrabasie.
1: Widziałem właśnie.
0: Więc tym samym muszę przyznać, że zaczyna się robić bardzo kolorowo w naszym zespole.
1: To tylko potwierdza, że muzyka jest wielowarstwowa.
0: Tak.
1: Bo to, o czym mówisz, właśnie zmiany w postaci menadżera, zmiany w repertuarze, nowe piosenki, to, co dzieje się dookoła, bo koncerty, nagrywanie płyt to nie wszystko w muzyce, prawda?
0: Tak, zdecydowanie.
1: To tak naprawdę artystą się jest 24 na dobę.
0: Tak, właśnie te momenty tej górki i tych dolin, które się pojawiają, o czym zresztą pogadaliśmy sobie poza anteną, ja już mam dzisiaj zrozumienie i akceptację na to, że to po prostu jest wpisane w moje życie. Jeśli chcę łączyć moje prywatne życie, będąc i mamą, i partnerką, i kobietą, łączyć z tym, że jestem też artystką, to musi w pewnym momencie nastąpić takie pogodzenie, że nie tyle rozchwianie emocjonalne, czego nie polecam, co jednak ta burza emocjonalna, ona się po prostu musi pojawiać, żeby to słuchacz potem mógł się z tym raz, że utożsamić, ale dwa, żeby mógł coś przeżyć, więc my musimy przeżywać tak naprawdę więcej.
1: A co jest najtrudniejsze w tym procesie? Być mamą, partnerką czy muzykiem?
0: Ja widzę, że najtrudniejsze dla mnie jest synchron, czyli pogodzenie tego i spotkanie w jednym czasie obowiązków tak przyziemnych jak rachunki, zaprowadzenie dziecka do szkoły, pamiętanie o tym, że nie mamy dzisiaj nic na obiad, a jednocześnie to, że jest 16 i przecież jeszcze w dodatku muszę zadbać o social media. Znowu zapomniałam rzucić o czasie post. A przecież ten post jest o tym, że promuję swój koncert, że to jest jednak muzyka i łączenie tego wszystkiego. No trzeba mieć dobre skille w tym wszystkim, żeby się zorganizować. I ja cały czas się trochę z siebie śmieję, bo z jednej strony staram się być taka bardzo, wiesz, poukładana, że prowadzę dom, że jestem taką prawdziwą panią domu, bo pod tym względem ja jestem bardzo staroświecka i ja potrzebuję być taką kobietą w domu, która gotuje, piecze, która tworzy ognisko rodzinne, do której się przychodzi z problemami i ta moja córka, która przychodzi się przytulić, jak ja, wiesz, mam w jednej ręce siatkę z zakupami, a w drugiej wrzucam post. Potrzebuję tego bardzo, wtedy czuję się bardziej spełniona. Jednocześnie wiem, że jest taki moment, że nagle jest, nie wiem, 13, do ciebie przychodzi melodia i weź to teraz rzuć. Musisz to rzucić, no musisz po prostu się poddać.
1: Wchodzisz. Nagrałaś

0: kiedyś na telefon melodię, będąc w sklepie, bo ci przyszła do głowy?
1: Tylko w ten sposób, tylko w ten sposób. Na płycie Swobodnie w ten sposób nagrałam piosenkę Lew, którą mi wysłał Piotrek Bogutyn, zaczyn tak zwany, czyli wstępną aranżację. I pamiętam, że byłam w jednym z dużych sklepów, nie będę tutaj sprzedawać jakich. I powiedziałam Oliwce, niestety musimy natychmiast wyjść po prostu, bo jak ja tego nie zanotuję, to jest po piosence. Piosenka powstała rzeczywiście w 8 minut. W zasadzie Piotrek też niewiele zmienił w samej aranżacji. Może coś tam w produkcji się zmieniło delikatnie, ale to była kwestia chwili. Gdyby nie ta chwila, to Lew by nie żył.
0: Jak Oliwka odnajduje się w tym świecie? W zasadzie to jest jej codzienność przecież. Ona urodziła się w tym świecie. Ty zawsze byłaś muzykiem. Gdy ona przyszła na świat, to ty byłaś śpiewającą już mamą.
1: Ja nawet koncertowałam, jak byłam w ciąży i jeszcze nie koncertowałam ze własnym autorskim repertuarem, tylko jako ten back vocal. Ale Oliwka przyszła na świat w takim momencie, w którym ja już wydawało mi się, że jestem bardzo gotowa na solową karierę. Jeszcze absolutnie nie miałam swoich utworów, ale czułam, że to już jest ten moment. I kiedy dowiedziałam się, że jestem w ciąży, to był dla mnie trochę szok, bo pomyślałam sobie, jejku, a jeżeli ja już nigdy nie wrócę na scenę, to co to będzie w takim razie? Natomiast to pragnienie dziecka i radość z tego, że ona się pojawi na świecie, było tak ogromne, że mnie to wypełniło w 100% i powiedziałam sobie, jeśli mam wrócić do śpiewania, to po prostu się w jakiś sposób wydarzy i poukłada samo. A jeżeli nie, to może tak naprawdę życie właśnie tak miało wyglądać, że śpiewałam do momentu, do którego nie poczułam prawdziwego powołania. A okazuje się, że nie trzeba sobie wcale tych takich ram zakładać i wystarczy lekko się w tym rozluźnić i cały czas pielęgnować te marzenia i one są. Oczywiście teraz to brzmi bardzo lekko i łatwo, ale jak Oliwka pojawiła się na świecie, to jeżdżenie z dzieckiem w trasy koncertowe nie było wcale takie proste, bo ja z kolei jestem mamą, która nie chciała zostawiać dziecka w domu. Ja po prostu byłam przesiąknięta historiami wokalistów i wokalistek i wielu różnych artystów na całym świecie, którzy wyjeżdżali, wiesz, na 2-3 miesiące i te biedne dzieci zostawały w domach. Ja sobie powiedziałam, że jeżeli ma to tak wyglądać, to ja naprawdę rezygnuję ze śpiewania, bo ja nie po to urodziłam dziecko, żeby ono samotne siedziało w domu bez mamy czy bez taty, bo w tej sytuacji tak naprawdę to nie ma obojga rodziców, bo jeden pracuje, drugi pracuje, tylko tego drugiego po prostu nie ma w dodatku 24 godziny na dobę. I Oliwka zaczęła dorastać trochę w busie, trochę w samochodzie, trochę w kulisach, trochę w garderobie, ale teraz jest taka sytuacja, że ja zauważam, że ona ma już swój świat pomału i gdzieś oczywiście przesiąknęła moją pracą i sama zamyka się w łazience i śpiewa i gdzieś planuje, wiesz, udziały w programach i takich rzeczach, bo to jest
0: nieuniknione.
1: To jest nieuniknione, absolutnie. Ale w pewnym momencie zobaczyłam, że bardziej jej zaszkodzi uczestnictwo w show biznesie, bo to nie tylko są koncerty, niż to, że rzeczywiście zostanie w domu na jeden dzień czy dwa dni i poczeka na mnie pod opieką. Ma fantastyczną, zresztą przecież mamy fantastyczną rodzinę, bo jest jej tata, jest mój partner, są babcie, więc my gdzieś w tym wszystkim się tak poukładaliśmy, że śmiało na luzie żyjemy po prostu z tym patchworkiem i z tymi wszystkimi rzeczami.
0: Jedno jest pewne, że dziecko głodne nie chodzi.
1: Absolutnie.
0: I osamotnione.
1: Ani osamotnione, ani głodne. Każdy z nas mierzy się z różnymi problemami i emocjami, czy rodzina jest razem, czy oddzielnie. Zawsze będzie po prostu coś do przerobienia. Natomiast teraz mam taki moment, że jeżeli Oli ma ochotę ze mną pojechać na koncert, to jedzie, ale jej priorytety i obowiązki szkolne oraz jej taki konstrukt psychiczny, o który dbam, żeby pewnych spraw też jeszcze nie widziała, bo jest na to zwyczajnie za młoda, to żeby rzeczywiście gdzieś omijała te kręgi show biznesu.
0: A miałaś takie sytuacje, że musiałaś zmienić swoje plany muzyczne, biznesowe?
1: Wielokrotnie.
0: Wiadomo, że na pierwszym miejscu było dziecko.
1: Wielokrotnie. Ja też uchodziłam za taką osobę, może nie trudną w kontakcie, tylko raczej taką, która stawia mocno granice, jeżeli chodzi o ten czas z dzieckiem. Zwłaszcza kiedy to macierzyństwo było przez długi czas w moim życiu samotne. I ja pracowałam tylko w czasie, kiedy Oliwka była albo w żłobku, ale w przedszkolu lub w szkole. I jeżeli kończył się czas jej zajęć, to kończyła się również moja praca. Oczywiście zdarzały się rzeczy bardzo ważne, jak festiwale, występy telewizyjne, które nie poczekają na mnie i łaski mi nikt nie będzie robił, że mnie tam nie ma. Natomiast tam, gdzie byłam w stanie przyjeżdżać na wywiady czy na nagrania płyty w tych godzinach, kiedy moje dziecko miało swoje zajęcia, to też właśnie robiliśmy. I taka też wdzięczna jestem w sumie za to, jak poprzedni menadżer

0: menadżerowie ze mną pracowali, poprzednie menadżerki ze mną pracowały, bo to były kobiety, ale też pracowałam z Bogdanem Konradzkim, który absolutnie dostosował się do tej sytuacji. Moja córeczka była wtedy 4-5-letnia, a ja robiłam płytę tylko w konkretnych przedziałach. Nie siadaliśmy, wiesz, z herbatą, czy z kawą, czy z winem i nie kontemplowaliśmy po prostu rzeczywistości, tylko naprawdę ja miałam ograniczony czas. Ale udało
1: może
0: się.
1: Dlatego też, że rodzice zrozumie.
0: Tak myślę, że to trochę jest brutalne i pewnie włos się zjeży tym osobom, które tego słuchają i które tych dzieci jeszcze lub po prostu nie posiadają. Ale bardzo trudno jest zrozumieć komuś, kto tych dzieci nie posiada, jak to jest je posiadać.
1: Ale wiesz co, często mi artyści też podkreślają to, którzy nie mają dzieci, że nie są w stanie zrozumieć tego, w jakim my jesteśmy świecie
0: nie
1: posiadając dzieci.
0: Fajnie, że otwieramy się też na to, żeby przyznać się po prostu do tego, a nie buntować się na to, że no skoro ja nie wiem, jak to jest mieć króciusieńkie włosy i na jeżyka, no to ja nie będę się na ten temat też wypowiadać. To trywializm jest oczywiście, który wrzucam, ale jest coś w tym, że kiedy nie przeżyjemy danej sytuacji, to wiesz, to nie tylko chodzi o macierzyństwo, rodzicielstwo, to jest kwestia związków, chorób. To
1: na
0: jest
1: wielu płaszczyznach.
0: Naprawdę na każdej płaszczyźnie musimy doświadczać, jesteśmy po to skonstruowani.
1: Jak wpłynęło na muzykę to, że jesteś mamą?
0: Ja napisałam na pierwszej płycie, jeśli nie byłabym mamą, nie byłabym tak dobrą wokalistką i nie byłabym dobrą wokalistką, gdybym nie była mamą. I ja wiem o tym, że to, co ja powiedziałam, mając 12-13 lat, co przerażało moją mamę, że ja pragnę zostać mamą, pragnę wychowywać dziecko i ona była w szoku, że 12-13-letnia dziewczyna zamiast, wiesz, oglądać się za chłopakami, to raczej przeglądałam czasopisma o dzieciach. Wiesz, gdzieś tam w rozwoju i w terapii ja zrozumiałam, że być może nie było to takie do końca czyste, że ja potrzebowałam też kogoś, żeby kogoś kochać albo kogoś, żeby ktoś mnie kochał. No ale też nie byłam w pełni świadoma tego i też rozliczam się dlatego z tego, że to nie jest ani moja wina, ani zasługa, ale kiedy Oliwia się pojawiła na świecie, ja poczułam, że ta miłość bezwarunkowa jest tak gorąca i tak nieprawdopodobną siłą ona jest, że nie ma nic takiego silniejszego na świecie.
1: Nie da się opisać nawet takiej
0: i tego
1: miłości.
0: Nawet się nie da opisać tak. Słowami. Wydaje mi się, że ja próbowałam w tekstach piosenek, w piosenkach generalnie przenieść to i tylko jednej osobie udało się zawrzeć tak blisko tego, co ja czułam i co ja czuję w stosunku do mojego dziecka. I to jest Karolina Kozak, która napisała nam pierwszą płytę, tekst do piosenki Cud i nazwała moją córkę małym, wielkim cudem.
1: Tak.
0: I to, że ja w dalszym ciągu nie potrafię tej piosenki bez wzruszenia zaśpiewać na scenie, też świadczy o tym, jak ona nieprawdopodobnie zrozumiała ten aspekt, a nie każdemu łatwo jest wejść w uczucia rodzica.
1: Tak, mi od razu przypomina się ta piosenka i przypomina mi się też album Dziecko Edyty Bartosiewicz.
0: No doskonały zresztą.
1: Doskonały, perfekcyjny. Ile Oliwka ma dzisiaj lat?
0: Oliwka ma 11 lat, w zasadzie już 11,5. Jest to marcowa gwiazda, która w Dzień Kobiet przyszła na świat i dość wcześnie w ciągu roku pierwsza zalicza urodziny.
1: Z jakimi problemami dziś do ciebie przychodzi? Czy to są problemy natury też takiej, że ona już wie, czego chce, czy ona jest po mamie? Bo myślę, że ty jesteś, Aniu, taką osobą, która jak miała 11 lat, wiedziała o tym, że scena to jest jej kierunek. A Oliwia?
0: Wiedziałam, ale odciążam moją córkę od tej wiedzy już teraz, bo mnie bardzo trudna sytuacja życiowa zmusiła do tego, żebym ja spróbowała stworzyć swój świat. Oliwia dorasta w znacznie bardziej bezpiecznych warunkach. I ma tę szansę pobadać, poobserwować, gdzieś w tym wszystkim podoświadczać, czego ona chce, potrzebuje i co lubi. Myślę też, że nie musi się tak spieszyć jak ja, która bardzo szybko wyfrunęła z domu, bo mając lat 15 już w domu nie mieszkałam rodzinnym. Ona ma czas, myślę, że też żyjemy w trochę paskudnych czasach, kurczę, social mediów, które nam robią kuku. Bo dzieciaki nasze rozproszone, które nie są w stanie skoncentrować uwagi na jednej rzeczy. Dzieciaki, które weryfikują swoją tożsamość i swoje poczucie wartości poprzez niestety tą, kurde, ilość lajków i ilość zainteresowania. I chociaż ja stronię od tego, żeby Oliwia używała Instagrama i TikToka, bo nie ma do tego dostępu, no to wiesz, nawet na innych portalach komunikacyjnych pojawiają się krótkie storki, pojawiają się w programach do montaży filmów i zdjęć, pojawiają się shortsy tak zwane, które te same treści przekazują. To jest przerażające, że my nie jesteśmy w stanie od tego uciec. Przy czym Oliwia

0: osobą, która jest barwna, która jest silną osobowością, ma takich rodziców zresztą, którzy na pewno jej też te przekazali. Jej obserwacje, bo to jest taka obserwująca osoba, jej obserwacje też nadają jej takiego pędu i ona jest niezwykle wrażliwą osobą i bardzo artystyczną duszą, a problemy, z jakimi się mierzy, to przede wszystkim socjalne problemy, czyli to, co koleżanki i to, co koledzy uważają o niej, to, co ona uważa na temat innych. Zaczynają się porównania, zaczyna się też okres dorastania, który w przyspieszonym tempie wyskoczył u nas w domu. Ja miałam, słuchaj, pewnego dnia takie spostrzeżenie, które było piękne i przerażające jednocześnie, bo moja wówczas 9-letnia córka poszła spać, wiesz, w takiej dziecinnej piżamce i rano wstała i nagle zobaczyłam w jej oczach, że to już nie jest dziecko, tylko to jest nastolatka. To był przeskok, którego ja nie zapomnę do końca życia. Nie wiem, czy bliskie ci jest stwierdzenie, że musimy być uważnymi rodzicami, bo nie wiemy, kiedy ostatni raz weźmiemy dziecko na rękę. I to chodzi o ten ciężar, to chodzi o ten... O ten jej wstyd już też, wiesz, wchodzenia na te ręce i na te kolana. To jest straszne.
1: Ja ubolewam nad tym, bo mam syna, który ma 4,5 roku i już powoli jest taki, że jeszcze pół roku temu był takim przytulaśnym, fajnym chłopakiem, który cały czas się przytulał, a powoli już zaczyna mieć swój świat, że jest coraz mniej tego przytulania, dlatego karmię się tymi momentami, póki mogę, bo wiem, że za kilka lat, jak będzie na przykład w wieku twojej Oliwii, to takich sytuacji już będzie naprawdę niewiele.
0: I jeszcze do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ten aspekt takiego podziału między nami, że dziewczynki to mogą bardziej się przytulać i płakać, chłopcy to mniej. Ja się cieszę, że się to pomalutku zaczyna zacierać i zmieniać, że my dopuszczamy nareszcie do głosu emocje i niezależnie od płci to jest po prostu konieczność, żeby te emocje pokazywać.
1: Ja często powtarzam to, że ja mam sporo pierwiastka kobiecego w sobie i widzę, że mój syn również ma tę wrażliwość, emocjonalność po swoim tacie i mam nadzieję, że nigdy tego nie będzie się wstydził, bo nie ma czego się wstydzić, że będziemy mogli o tym rozmawiać i jak będzie taka potrzeba, to po prostu ten przytulas będzie.
0: Tak.
1: A najważniejsze, żeby zawsze to dziecko czuło wsparcie. I muszę ci powiedzieć, że to jest taka rzecz, na której mi chyba najbardziej zależy, na pewno na tym etapie, czy ta lista jest bardzo długa, ale żeby coś zbudować takiego w dzieciach, że nawet jeżeli jak będzie miało tyle lat, ile ja mam w tym momencie, a jeszcze będę na świecie, żeby mogło przyjść do mnie bez problemu porozmawiać o swoich kłopotach, o swoich troskach.
0: To mi się wydaje takim sukcesem rodzicielstwa, że może wcale nie już te, wiesz, sukcesy i osiągnięcia tych dzieci, które są w tej chwili po prostu przeciążone ilością zajęć, ilością bodźców, ilością tego, że muszą się ścigać wzajemnie, bo to jest nieprawda, że nie ma wyścigu. Absolutnie nieprawda. W szkołach nadal po prostu dzieciaki zaglądają sobie nawzajem, jakie mają buty, jaki mają telefon. A na ilu ty byłaś zajęciach w tym tygodniu? No ja na 6, no a ja na 4. No i momentalnie zaczyna
1: już
0: się...
1: rywalizacja.
0: Już się zaczyna się rywalizacja, która no nie jest tą sportową, fajną, zdrową walką, tylko taką po prostu bezsensownie obciążającą psychikę. I po co? Po co to robić? Wydaje mi się, że na rozwój jest zawsze czas. Oczywiście namawianie, zachęcanie dziecka do tego rozwoju jest ważne, ale obserwacja dziecka i pozwalanie mu być takim, jakim on jest, chyba jest w tym wszystkim najistotniejsze.
1: Ja zawsze miałem z tym problem, jak przysłowiowo nawaliłem, żeby się do tego przyznać. Znaczy, wstydziłem się z tym problemem iść do swoich rodziców, żeby im powiedzieć, no coś się nie udało, miałem porażkę życiową. Miałem z tym problem, a to jest najgorsze, żeby to dusić się w sobie, bo w pewnym momencie to duszenie sprawia, że blokujesz się i zaczynają się twoje wewnętrzne, emocjonalne problemy. I nie chciałbym, żeby moje dziecko kiedyś miało z tym kłopot, że przyzna się do jakiegoś błędu. Znaczy dziś, jako dorosła osoba i też, która przeprocesowała sporo rzeczy, to też jest ciekawe, że człowiek, który jest wykształconym terapeutą, ma problem z przyznawaniem się do pewnych rzeczy.
0: Ono ciemniej pod latarnią.
1: I potrzebuje osobnej terapii. Dzisiaj wiem, że jaka to jest ulga porozmawiać o swoich problemach, nawet jeżeli ktoś ci nie pomoże i nie da tego drogowskazu, tylko cię wysłucha i coś powie, jest niesamowitą ulgą, niż to, jak się samemu ciśnie.

0: środku dusi i z tego nie wyjdziesz. To jest zbyt skomplikowane. Więc to jest takie moje marzenie, żeby ten mój syn przyszedł i jak się okazuje twoim również, żeby córka przyszła i powiedziała: mamo, kurde, nie udało się, no nawaliłam. Albo nawet zrobiłam coś złego, ale muszę o tym porozmawiać. Może mi doradzisz.
1: Właśnie w tym wszystkim jest smutne to, że nasi rodzice często nie dawali nam tego poczucia bezpieczeństwa, że my możemy przyjść z problemami, bo oni go też nie dostali. I my to ciągniemy po prostu teraz za sobą. Liczę jednak na to, że ten nasz rozwój pomoże naszym właśnie dzieciom w tym, żeby te dzieciaki nasze się nie bały z tym przychodzić. Bo zobacz, dlaczego my się baliśmy przyjść do rodziców. Nie chcieliśmy ich zawieść, nie chcieliśmy, żeby oni w jakiś sposób się albo złościli, albo żeby na ich twarzach malowała się po prostu jakiś rodzaj takiego...
0: Tak, a wiesz co jeszcze pamiętam z tamtego czasu? A co ludzie powiedzą?
1: Dokładnie. I właśnie tego rozczarowania, że nie będziemy mieli się czym pochwalić przed sąsiadami.
0: Tak.
1: I to jest z kolei, nie wiem, czy też to zauważasz, ja to w sobie zauważyłam, że ja się przejmowałam, co mama poczuje i co tata poczuje, czy gdzieś rodzice, jak oni...
0: A nie myślałaś o swoich emocjach?
1: Nie myślałam o swoich emocjach, no, czyli wychodziłam z roli dziecka, stawałam się dorosła zbyt wcześnie, stawałam się rodzicem, który opiekował się emocjami moich rodziców. I to jest zgubne. I w tym wszystkim, jak zastanawiałam się, w jaki sposób prowadzić Oliwię przez życie, póki ona będzie mnie potrzebowała, to właśnie zrozumiałam, że muszę się sobą zaopiekować. Ja. Rzeczywiście, może nie tylko porozmawiać ja ze sobą, tylko gdzieś mieć dookoła siebie wsparcie, czy to w postaci rodziny, czy partnera, czy terapeuty, bo to każdy z tych wsparci jest inne i każdy warto mieć. Natomiast chodziło mi głównie o to, żeby Oliwia nie nosiła ciężaru moich rozczarowań, bo my mamy prawo też być rozczarowani.
0: To, no,
1: nie, jest, to nie jest też jakieś karalne, że no nie wiem, no wiesz, przychodzi ci dziecko czwarty raz ze sprawdzianu i mówi: czwarty raz masz jedynkę na przykład, nie?
0: To można być rozczarowanym.
1: Można być rozczarowanym, bo tak naprawdę to możesz mieć do siebie pretensje, gdzie ty po prostu gdzieś nie dałeś temu dziecku wsparcia prawdopodobnie, gdzie ono nie znalazło skupienia, gdzie, no bo to jest jednak nadal dziecko. Pamiętajmy o tym, że my na początku niańczymy te dzieci, jesteśmy nadopiekuńczy, a potem nagle wymagamy od dzieci, że one mają same po prostu się nauczyć, robić notatki, wiesz, odnajdywać się, jak zgubią drogę na środku miasta, to też te skrajności są bez sensu.
0: No nie ukrywajmy, no czasem zdarza się być egoistą.
1: Tak, i ja też widzę, że to nie jest tak, że my wraz z tym, jak zostajemy rodzicami, to nas Bozia obdarowuje szlachetnością, empatią, tylko miłością. To jest bzdura. Złościmy się na swoje dzieci, to są tylko ludzie i my też jesteśmy tylko ludźmi. I chociaż ta miłość nie jest umniejszona ani w żaden sposób, ona nie zanika, to my jesteśmy w stanie naprawdę wygenerować potężną złość na to dziecko, bo prawdopodobnie gdzieś nasze plany w tym wszystkim potrafią zostać zmienione, gdzie nie jest to wina tego dziecka, ale ta złość jest naturalna i tłamszenie jej w sobie i ukrywanie: mamusiu, czy jesteś smutna? Nie, wszystko jest w porządku. Mamo, a czy ty jesteś na mnie zła? Nie jestem zła, tylko nie podoba mi się coś tam. Bzdura. Tak, jestem zła na twoje zachowanie. No najważniejsze tak. W tym wszystkim jest jednak to, żeby...
0: I zobacz, jaka od razu ulga.
1: Jest ulga, nie? Ale dziecko też nie musi się domyślać. A tak. Dwa, ja jednak jestem za nomenklaturą, za odpowiednim językiem, czyli ja nie jestem zła na ciebie, człowieku, tylko jestem zła na twoje zachowanie, czyli ty zachowanie możesz zmienić. Ty, człowiek, jesteś super, jesteś wspaniała, jestem zakochana w tobie, córeczko, natomiast zachowanie twoje mnie zawiodło i chciałabym, żeby się zmieniła. No więc gdzieś te granice my, dorośli, musimy stawiać.
0: Absolutnie się z tym zgadzam i zobacz, to jest taki prosty przykład, gdy lecisz samolotem, wsiadasz do tego samolotu i stewardesa podaje ci...
1: Słynna maska.
0: Tak.
1: Słynna maska. Wiesz, że ja przez wiele lat nie umiałam tego... W sensie, ja to rozumiałam w ciele. Rozumiałam to poprzez inaczej, rozumiałam to w umyśle. Że tak muszę postąpić, bo tak mówi nowa nauka psychologii, bo tak...

0: taką piosenkę, co też jest, wiesz, szokujące dla mnie, że w tym wieku ona ma taką świadomość i dojrzałość. I mam taką piosenkę, która nazywa się Skowroneczku i ona na przykład nie może słuchać tego. Chociaż napisałyśmy ją, napisałyśmy, bo byłyśmy na zakazanym spacerze w trakcie pandemii, gdzie ja już nie wytrzymałam, wyszłam z bloku i powiedziałam, że przyjmę wszystkie mandaty na klatę. Nie interesuje mnie po prostu już, czy mogę, czy nie mogę, muszę wyjść. I to Oliwka krzyknęła w parku czy na skwerku: mamo, mamo, zobacz, skowroneczek. I to mnie po prostu tak, mnie tak zabolało to, co ona powiedziała. Poczułam się tak samotna, sama z dzieckiem, pandemia, wiesz, bez pracy, bez nikogo dookoła bliskiego, kto może z tobą w tej chacie posiedzieć. Że napisałam o tym skowronku, który został sam w lesie i do którego przyjdę, jak tylko będę mogła. I oczywiście ja wtedy czułam, że to jest smutne. Mhm. Ale ja, Damian, dopiero teraz, nawet grając tą piosenkę na ukojeniu, ja rozumiem, że ten skowronek to byłam ja. Ta osamotniona... ta osamotniona kobieta, która starała się być silna i która też nie do końca wiedziała i nie miała świadomości, że jej dziecko to wszystko skanuje i się martwi i boi się. I pomimo tego, że ja się starałam na maksa nie uronić łzy, to chyba najgorszym właśnie rozwiązaniem było nie pokazać tych łez. I teraz, kiedy wspominamy te piosenki, to Oliwka mi mówi dokładnie, co ona czuła, kiedy te piosenki powstawały, że bała się o mnie, bała się o siebie. I ja też już nadal nic nie mogę z tym zrobić. Mogę tylko powiedzieć: córeczko, tak było. Jesteśmy już w innej sytuacji, bo życie też jest i takie, i takie. A nowe utwory, które powstają, to jest ciekawe zjawisko, bo produkujemy płytę z kilkoma osobami, między innymi z...
1: Ja widziałem, otwarty masz dom.
0: Tak, przede wszystkim mam
1: więc
0: dom.
1: Jest blisko.
0: To jest wspaniałe też, Damian, że ja stworzyłam nareszcie ten dom, stworzyliśmy go wspólnie i znalazło się miejsce dla mnie, gdzie mogłam stworzyć też kawałek studia, do którego w pierwszej kolejności pamiętam, jak przyjechał Wiktor Dyduła i Piotrek Pluta, Pepe, który jest producentem, i we dwóch postawili mnie na nogi, powiem ci szczerze. To był pierwszy raz, kiedy podeszłam tak po przerwie do nowych utworów i powstała piosenka, która no, czeka w progu tak naprawdę, żeby już wypuścić ją słuchaczom. I jak Oliwia usłyszała tą piosenkę, to pomimo tego, że ona jest melancholijna, to uśmiechnęła się i powiedziała: wow, to pomimo tego, że jest smutne, to jest wesołe.
1: No,
0: i poczułam zmianę, wiesz? Poczułam tą
1: przemianę. To jest największa sztuka, zachować taką równowagę piosenki.
0: Tak.
1: Tę wagę, że z jednej strony jest melancholia, a z drugiej strony jest wesoło.
0: Wiesz, jak ja próbowałam zrobić wesołe piosenki z umysłu, z takim podejściem: dobra, teraz muszę trochę repertuaru odświeżyć, żeby ludzie zobaczyli, że jestem też radosna. No jak ja miałam to zrobić, jak nie byłam radosna, tak z drugiej strony?
1: No nie da się.
0: Postanowiłam, że jeżeli...
1: Znaczy byś była nieautentyczna, no.
0: Tak.
1: Nie brzmiałabyś.
0: Stwierdziłam, że pomimo tego, że moja córka obserwuje dalej mnie w jakimś, powiedzmy, smutku, to ja jednak wolę dojechać wprawdzie do końca tego etapu i niech się ta radość narodzi po prostu w naturalny sposób. Produkujemy również nowe piosenki z Leonem Krześniakiem i tam dopiero jest radość. Ja nie spodziewałam się, że po prostu Texas, Memphis i te sprawy i te rejony.
1: Widziałem na twoim Instagramie, jak to bluesem zaszło po prostu.
0: Jestem strasznie zszokowana, w którą stronę to poszło, ale wydaje mi się, że
1: Gena
0: też...
1: Gena nie wydłubiesz.
0: Dokładnie. Wydaje mi się, że też moja Oli jest taką cenzurą chodzącą. Jak ja jej puszczam piosenki, to ona mówi: wiesz co, to jest już nie dla mnie, na przykład, nie? Mhm. I ona, która słucha bardzo różnej muzyki i wyobraź sobie, że wynajduje rzeczy, których ja absolutnie w ogóle nie kojarzę na tych wszystkich platformach cyfrowych, muzycznych. I ona przychodzi do mnie z takimi naprawdę trudnymi rzeczami, ale przychodzi też z bardzo pięknymi, głębokimi wokalami, czyli to po prostu w niej płynie.
1: Czyli ona powoli do ciebie przychodzi z nową muzyką i staje się inspiracją też.
0: Absolutnie.
1: Do odkrywania
0: ja mam
1: nowych
0: szczęście,
1: rzeczy.
0: Że ona jest już w takim wieku, bo ja jeszcze się nie zestarzałam, proszę ciebie, a już będę miała w domu kogoś, kto będzie mi podrzucał nowości i ja będę nadrabiać dzięki temu.
1: Myślisz, że ona zostanie w świecie artystycznym, czy pójdzie w inną stronę?
0: Ciężko mi powiedzieć. To jest koniara. Ona uwielbia zwierzęta. Ona bardzo jest też takim otwartym serduchem, empatycznym. Jak się cokolwiek zwierzętom dzieje, to ona to przeżywa. To nie jest takie teatralne przeżywanie na zewnątrz. Mhm. Raczej to wszystko w środku się jej mieli. Jej miłość do koni jest moim zdaniem taką pasją, jak moja miłość do muzyki. I być może ona sobie tam oddech znalazła, żeby przebywając...
1: No bo wiesz, jednak od dziecka jeździła z tobą. Ona tak. Już tyle poznała w środowisku muzycznym, tak. Że ona jest zdecydowanie do przodu, jak my zaczynaliśmy jako muzycy.
0: Oto tak naprawdę jest...
1: I ona tyle posmakowała.
0: Mile stąd jest.
1: I może stwierdziła...

0: Ej, zostawię to jako plan na półeczce, że może kiedyś, ale i posmakuję innego świata, bo już wiem, jak on wygląda.
1: Bardzo trudno mi jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja ją obserwuję i też słyszę, jak śpiewa. I w tym śpiewie jest tyle niewypowiedzianych też myśli, bo w końcu ten okres nastoletni, to też nie jest tak, że tym nastolatkom naszym jest łatwo rozmawiać, mimo tego, że wiesz, że ja od lat rozmawiam otwarcie, ale ona się zmienia, ona siebie poznaje swoją głowę i ciało i to wszystko po prostu jest też nacechowane tym, jak świat się kręci. I ona, mam wrażenie, że na razie śpiew traktuje jako upust, a nie jako przyszłość, chociaż wiesz, wielokrotnie mi powiedziała, że bardzo chciałaby się pojawić na przykład w jakimś fajnym programie muzycznym, żeby gdzieś się pokazać w tym, żeby gdzieś doświadczyć tych emocji, bo właśnie ze mną je doświadczała i prawdopodobnie też chciałaby na sobie, wiesz, sprawdzić, czy to jest dla niej, czy nie. Ja na pewno nie będę jej tego zabraniać. Faktem jest, że dołączam do grona tych artystów, którzy mówią, że najchętniej chcieliby ten świat przed naszymi dziećmi zamknąć, bo on jest po prostu bardzo, bardzo trudny. Ale z drugiej strony zawsze będę fanem stwierdzenia, że Bóg ci daje tylko tyle, ile jesteś w stanie unieść. On ci nie da więcej, bo jak macie to przerosnąć, on nie ma zamiaru cię pokonać. I jeżeli to ma spotkać nasze dzieci i one będą chciały w tym być, to w takim razie dowód jest na to, że one sobie dadzą radę.
0: No ja myślę, że nie pokusiłabyś się o to, że, a możesz na tym etapie, że jej zakażesz.
1: Nie.
0: Powiesz, nie możesz tego robić, bo ja mam takie i takie doświadczenie, albo bo po prostu nie. To jest najgorsze.
1: Najgorsze. Wyobraź sobie, Damian, że moja córka...
0: Znaczy w ogóle najgorzej powiedzieć nie, bo nie.
1: Tak.
0: Nie powinno być takich odpowiedzi.
1: Tak, tak. Zawsze ten argument jest najważniejszy. Natomiast moja córka dwukrotnie już spadła z konia i to, co ja mam przed oczami za każdym razem, kiedy ona na tego konia wsiada, kiedy widzę, że koń rwie. Ja jestem, chyba się pierwszy raz w ogóle do tego też publicznie przyznaję, że ja jestem totalnie tym przerażona, ale zaczęłam zauważać, że moja córa się boi za mnie i nie mogę jej tego robić. To jest moja praca na to, żebym ja uspokoiła swój lęk, bo co ma być, to będzie. I absolutnie zrobię wszystko, żeby w sobie ten lęk przekuć w ciekawość, zdziwienie, nie wiem, w co jeszcze, może po prostu w radość z tego, że ona jest wtedy szczęśliwa, bo zabijanie dziecięcych marzeń to jest zbrodnia.
0: Prawda. Ja nie przeprocesowałem jednej rzeczy z młodości. Powiem ci, że bardzo tego żałuję. Bo do dziś nie zrobiłem prawa jazdy. Dlaczego? Bo gdy skończyłem 8 klasę szkoły podstawowej, w pierwszy dzień wakacji miałem wypadek samochodowy. I mam do dziś taki uraz, że nie zrobię tego prawa jazdy. Znaczy może, nie wiem, czy jestem w stanie jeszcze to przeprocesować. Wtedy powinienem iść na terapię, pracować nad tym, żeby nie mieć w sobie tego lęku. Próbowałem, miałem w sumie 8 albo 9 podejść. I za ostatnim razem stwierdziłem, że ja nie mogę jeździć samochodem. Jestem zagrożeniem na ulicy.
1: Ach, ty się poczułeś jako zagrożenie.
0: Tak, wow. Że ja mogę zrobić komuś krzywdę. Bo ja się boję tego, że jeżdżę, że mogę spanikować, że może mnie dopaść nawet atak paniki, cokolwiek. I lepiej, żebym tego nie robił, tego prawa jazdy.
1: Dzisiaj się dowiedziałam przed spotkaniem z tobą, byłam na spotkaniu z moją wspaniałą mentorką Kasią Rościńską, do której chodzę. I uwaga teraz na co. Stwierdziłyśmy, że mówienie o tym, że to są lekcje śpiewu, to też jest bez sensu, bo Kasia nie uczy śpiewać. Nawet nie jest to praca z głosem, z fałdami głosowymi, tylko to jest praca z umysłem, żeby go zatrzymać i pozwolić temu głosowi po prostu wypłynąć poprzez, wiesz, dotknięcie siebie w środku. Dlaczego ci o tym mówię? Bo ja zapytałam dzisiaj Kasię, a zobacz, też jestem po wielu latach różnorakich terapii, czy możliwe jest wyjście z traumy? I Kasia, pokazując mi ćwiczenia, które też nie są do końca ćwiczeniami oddechowymi, jak to się dzisiaj ładnie, modnie mówi, to jest ten poprzez dźwięk i poprzez samo A, kiedy ty dotykasz nerek, wątroby, kiedy dotykasz w sposób świadomy głosem siebie w środku, ty dotykasz tych traum, które przeszedłeś w życiu i ty jesteś w stanie z nich wyjść. Jesteś w stanie przeanalizować, dlaczego tak się stało, wrócić do nich, dotknąć ich, wcale nie w kontakcie z terapeutą, wcale nie w kontakcie z mentorem, który będzie ci krok po kroku

0: to wskazywał, ale na pewno miło by było, żeby ktoś wskazał, jak tym głosem dotknąć w środku siebie, żeby spotkać się z tą obawą i z tym lękiem. Ty się spotykasz z lękiem bycia zagrożeniem na ulicy, a ja cię pewnie zaskoczę, że ja się wstydziłam tego, jak śpiewam. I to do niedawna, bo ja też przeżyłam jakieś swoje trudności w dzieciństwie. Tamten wstyd zamroziłam, żeby go już nie odczuwać, żeby nie bolał. I zaczęłam go odmrażać w zeszłym roku, czyli mając 38 lat. Przeżyłam z zamrożonym wstydem tyle lat. Na tym wstydzie zrobiłam karierę, na tym wstydzie zrobiłam tyle sukcesów, a kiedy go odmroziłam, zdałam sobie sprawę z tego, że jejku, przecież to można było chwycić wcześniej. Przecież można było dotknąć tego.
1: Nie sądziłem, że mamy tyle wspólnego, bo jak dobrze wiesz, ja jako 38-latek, a będąc bardzo długo w branży muzycznej, grając z przeróżnymi artystami i jeżdżąc w zasadzie po całym świecie jako muzyk sesyjny, odważyłem się napisać solową płytę, gdzie pisałem wcześniej, ale mogłem się ukryć za kimś. A jako 38-latek wprost mogłem napisać płytę o moim dotychczasowym życiu, bo teksty są po prostu spod wątroby.
0: Tak.
1: Ale dopiero jako 38-latek miałem odwagę, by jako 40-latek, bo dwa lata pracowałem nad płytą, wydać album, w którym jestem szczery.
0: Tak, to jest też niesamowite, że my pewnych procesów oczywiście nie przyspieszymy i do wszystkiego dojrzeć trzeba. I to mam taki wniosek, no bo każdy, czy to jest kobieta, czy mężczyzna, my mamy jakąś taką obawę przed tą 40-tką też, zwłaszcza kiedy jesteśmy rodzicami, bo widzimy, że te dzieci nasze rosną, że to my się starzejemy, a one bardziej ogarniają tę rzeczywistość.
1: Ale dzięki nim jesteśmy młodsi.
0: Tak, natomiast ja się przyznałam już po prostu przed sobą, że gdybym się teraz miała zamienić, że jestem z powrotem 26-latką, ale tamtą 26-latką, to nie wybrałabym tej młodszej cery, nie wybrałabym tego młodszego ciała, no pewnie z bólem serca, bo każdy z nas chciałby wiecznie być młody, ale nie wybrałabym tego, bo po prostu to siano w głowie, które miałam i które mam nadzieję gdzieś już powoli z tej głowy uchodzi, aczkolwiek wiem, że do końca życia będziemy nad sobą pracować. I to zawdzięczam właśnie tej magicznej liczbie, która wzrasta. Bo no nie da się przeżyć wszystkich mądrości, mając 15, wiesz, 18, 20 lat. Nie da się
1: tego
0: zrobić.
1: Nie jesteśmy w stanie.
0: Ale wiem, że z kolei w każdym wieku jesteśmy w stanie tą traumę odkleić, więc tego ci życzę.
1: Dlaczego poruszam te wszystkie tematy? Bo mam nadzieję, że kiedyś, nie teraz, za jakiś czas nasze dzieciaki posłuchają sobie tego podcastu i usłyszą to, jak w przestrzeni publicznej, medialnej, gdzie każdy na całym świecie może posłuchać tego podcastu, jak szczerze mówimy o swoich problemach,
0: tak,
1: o swoich zmartwieniach, także radościach. Po prostu rozmawiamy.
0: Tak.
1: I wracając do tego, do tego naszego małego marzenia, które jest największe, żeby rozmawiać. I żeby wiedzieli, że można rozmawiać. I my publicznie, otwarcie rozmawiamy o tym, co boli i że można.
0: Żeby one się tego nie bały, to jest najważniejsze. To jest taki cel chyba każdego właśnie z nas, o czym wcześniej już, czego wcześniej już dotykaliśmy. Ale ja mam jeszcze takie marzenie. Mam nadzieję, że ta duma, którą mamy z dzieci naszych i ta miłość, że wystarczająco daliśmy radę się rozwinąć jako rodzice, że one będą to czuły i że one gdzieś w tym wszystkim też nie będą siebie obwiniać za jakieś niedociągnięcia i niedoskonałości. I moim marzeniem jest wcale nie to, żeby moja córka, wiesz, nie pamiętała moich błędów. Tylko żeby ona była świadoma, że poprzez to, że ja głośno powiedziałam, że jestem człowiekiem, bo mama to też człowiek, tata to też człowiek, że ona, kiedy sama zostanie rodzicem, będzie w stanie poskromić te swoje demony, chcieć pracować nad sobą, żeby swojemu dziecku z kolei również przekazać tylko to, co najlepsze. Ale też będzie popełniać błędy i żeby też ona tego była świadoma.
1: Ania Karwan była z nami w podcaście. Jestem muzykiem, jestem rodzicem. Pięknie
0: bardzo,
1: dziękuję.
0: Bardzo serdecznie dziękuję.
2: Był to podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.
1: Thank you.